0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Mieczysław Gajos, półfinalista pierwszej edycji programu The Voice Senior. Na co dzień ceniony romanista, wykładowca akademicki oraz autor licznych publikacji naukowych, a także publikacji o Edith Piaf, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani. Witam państwa.
1: Panie profesorze, jak to się stało, że zdecydował się pan wystąpić w The Voice Senior?
2: Przypadek. Tak jak w moim życiu bardzo często decydował przypadek. To, że zostałem romanistą, to też był przypadek. I występ w programie The Voice Senior również. Do mojej żony zadzwonił nasz wspólny znajomy, muzyk, i zapytał, czy nie zna kogoś, kto mógłby wystąpić w tym programie. Warunek: trzeba mieć skończone 60 lat. I żona odpowiedziała: słuchaj, ale mój mąż przecież ma skończone 60 lat, śpiewa, no więc może on. Kolega się zdziwił bardzo, nie wiem dlaczego, no ale w każdym bądź razie zaproponował moją kandydaturę i pojechałem na przesłuchanie. Zgodziłem się pojechać, może nie tyle ze względu na chęć udziału w tym programie, ale zobaczenia, jak wygląda telewizja od kuchni, bo to mnie zawsze interesowało. W radiu byłem kilka razy, znałem studio radiowe, natomiast nigdy wcześniej nie byłem w studiu telewizyjnym. I ta chęć poznania pracy od kuchni przy takich programach, właśnie jak The Voice, bardzo mnie tak zmotywowała. Pojechałem na przesłuchanie do Warszawy i ku mojemu zdziwieniu przeszedłem do dalszego etapu. Było drugie przesłuchanie, również zostałem zakwalifikowany i mogłem wziąć udział w tym programie.
1: A jakie były pana odczucia, wrażenia? Czy był pan może nieco rozczarowany, czy wprost przeciwnie?
2: Ja byłem bardzo zaskoczony przede wszystkim tym, że w telewizji się czeka.

0: pierwsza edycja w ogóle The Voice Senior. My przecieraliśmy szlak, że tak powiem, dla osób po 60, które śpiewają i które chciałyby zmierzyć się ze swoimi predyspozycjami, może ze swoimi jakimiś ograniczeniami również, bo bardzo często w naszym życiu na co dzień my sobie podśpiewujemy, śpiewamy w różnych okolicznościach, niekoniecznie publicznie. A to jest taka okazja, kiedy możemy stanąć przed bardzo dużą publicznością, ale również przed fachowcami, przed ludźmi z branży muzycznej, którzy są w stanie w sposób obiektywny ocenić nasze możliwości wokalne, sceniczne, nasze predyspozycje. Oczywiście mamy chyba świadomość wszyscy biorący udział w tym programie, że po 60 to raczej kariery się nie zrobi. Zresztą nie dlatego idzie się do tego programu. Do tego programu idzie się przede wszystkim po to, tak jest moje zdanie, żeby się sprawdzić, pokonać jakieś swoje bariery wewnętrzne, może strach, może tremę. No tak było też w moim przypadku.
1: A to było też pierwsze takie spotkanie z jurorami. Tam bodaj była Alicja Majewska.
0: W pierwszym składzie jurorskim była pani Alicja Majewska, była pani Urszula Dudziak i dwaj panowie, Andrzej Piaseczny i Marek Piekarczyk. Ja byłem podopieczny Marka Piekarczyka, czyli po przesłuchaniach w ciemno odwróciły się dwa fotele, fotel Marka właśnie i Andrzeja i zostałem, właściwie ja wybrałem jako trenera Marka Piekarczyka, bardzo sympatyczny człowiek, z którym mamy kontakt do dzisiaj.
1: No właśnie, chociaż jakby operujący w zupełnie innym rodzaju
0: zupełnie
1: muzyki,
0: zupełnie inny klimat,
1: prawda?
0: Tak. Mhm. Ja myślałem, śpiewając po francusku, utwór Champs-Élysées z repertuaru Jodassa, że on bardziej podziała na panie. Mm-hmm. To liczyłem, że odwróci się pani Alicja Majewska.
1: No właśnie też bym tak sobie pomyślała.
0: Tym bardziej, że później dowiedziałem się, że pani Alicja, zresztą sama mi to powiedziała, śpiewała kiedyś repertuar również francuski. No, ale panowie jakoś tak byli bardziej czuli na melodię języka francuskiego. Muszę powiedzieć, że byłem jedyną osobą, która w tym programie śpiewała w języku francuskim. Pozostali uczestnicy śpiewali albo w języku angielskim, albo w języku polskim.
1: Oglądałam sobie pana występ. Zapytano pana o to, dlaczego w języku francuskim.
0: To jest moja wielka miłość, język francuski. Tak jak powiedziałem, ja stałem się romanistą z przypadku. Nigdy nie chciałem się uczyć tego języka. A dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Wykładam język francuski. Zajmuję się językiem francuskim na co dzień zawodowo. Piszę podręczniki, słowniki, publikacje naukowe z tego zakresu. W ogóle historia jest śmieszna, jeżeli chodzi o mój język francuski, dlatego że mogę opowiedzieć?
1: Tak,
0: pewnie,
1: że tak.
0: Nie zanudzę państwa.
1: Nie, skąd?
0: Kiedy zdałem egzamin do liceum ogólnokształcącego, bo jestem z epoki, kiedy zdawało się egzaminy wstępne do liceum, okazało się, że jestem w klasie z językiem francuskim. Ja w kwestionariuszu napisałem, że chciałbym się uczyć języka angielskiego i byłem przekonany, że jestem w takiej klasie. I 1 września nasza wychowawczyni oznajmia nam, że jest to klasa z językiem francuskim. No dla mnie to był szok, bo nigdy w życiu nie myślałem o tym, żeby się uczyć francuskiego. No zawsze marzyłem o tym, żeby poznać język angielski. Powiedziałem, no przepraszam bardzo, ale ja miałem być w klasie z językiem angielskim. Biedna wychowawczyni powiedziała, no to musisz iść do pani dyrektor. Pani dyrektor na mnie spojrzała z góry, powiedziała, jak się nie podoba, no to dziecko, my tutaj na twoje miejsce mamy wielu innych kandydatów. Wróciłem do domu, oznajmiłem ojcu, bo moja mama była wtedy w sanatorium. Słuchaj, ja już więcej do tej szkoły nie idę. Albo mnie przeniesiecie do klasy z angielskim, albo nie wracam do tej szkoły. Ponieważ ojciec za nami nigdy do szkoły nie chodził. Zawsze mama chodziła na wywiadówki. To mama była tą osobą, która śledziła nasz rozwój naukowy. Powiedział, słuchaj, jak mama przyjedzie, no to może pójdzie z tobą do szkoły, ale na razie chodź. No i tak przechodziłem te 2-3 tygodnie, zanim mama wróciła. No ale w tym czasie zdążyłem już poznać kolegów, koleżanki. Klasa była bardzo fajna. No postanowiłem zostać w tej klasie z francuskim. Szkoda było opuszczać tych fajnych ludzi po prostu. Ale francuski był dla mnie zawsze takim przedmiotem traktowanym per noga. to nie były moje klimaty. Zresztą też

0: Pamiętam moje pierwsze lekcje z francuskiego, kiedy siedziałem taki zbuntowany, no bo nie mogło być inaczej. Obrażony na cały świat, a przede wszystkim na tą panią od francuskiego, która starała nas się czegoś nauczyć. Ja po latach ją przeprosiłem za to. I właściwie przez całe liceum, najwcześniejszy okres też, no marzyłem, żeby zostać lekarzem. Bardzo chciałem być lekarzem. Zresztą moja mama pracowała w pogotowiu, miałem częsty kontakt z tym środowiskiem. Ale w trzeciej klasie okazało się, że jest mi bardzo nie po drodze z fizyką. A jak wiadomo, na studia medyczne zdawało się egzamin z fizyki. I wtedy no, świat się jak gdyby zawalił dla mnie, bo nie wiedziałem, co ja mam dalej robić. Ja w wakacje czasami dorabiałem sobie jako listonosz. Roznosiłem listy i to było bardzo fajne zajęcie, dlatego że oprócz normalnej pensji, którą dostawałem z urzędu pocztowego, były tak zwane końcówki od rent i emerytur, tak? Które się wtedy zanosiło do domu, bo nie było przecież kont tak jak to teraz jest powszechne. I stwierdziłem, że jeżeli nie będę lekarzem, a nic nie wymyślę dla siebie, to pewnie zostanę takim listonoszem, bo to jest fajne zajęcie. Człowiek na powietrzu cały czas chodzi, przemieszcza się, ma kontakt z ludźmi. Ja bardzo lubiłem tych starszych ludzi. Zresztą do dzisiaj czuję taki wielki sentyment do osób, które zakończyły już swoją karierę zawodową. Zresztą mam liczne wykłady w uniwersytetach trzeciego wieku. No ale tutaj zrobiłem dygresję, wracam. I na jednej z przerw moja koleżanka do drugiej koleżanki powiedziała, wiesz co, ja to pójdę studiować romanistykę. Ja to usłyszałem, nie wiedząc, czym jest romanistyka. Ja nie znałem tego słowa, ale ja się w tym słowie zakochałem. Ono mi tak zabrzmiało, jak teraz to mówię, to jeszcze mam ciarki na plecach. Po prostu romanistyka, to było coś pięknego. Na następnej przerwie pobiegłem do biblioteki, wziąłem przewodnik dla maturzystów, żeby sprawdzić, czym jest ta romanistyka, co to są za studia, z czego zdaje się egzamin. No i okazało się, że to są studia, które kształcą nauczycieli języków obcych, języka francuskiego konkretnie w tym przypadku. Ja się właściwie nigdy nie zastanawiałem, skąd się ci nauczyciele biorą w szkołach. No oni po prostu byli. No mnie to w ogóle nie interesowało. I tak stwierdziłem, no mój Boże, no to może ja też bym poszedł na tą romanistykę. No jak już to tak fajnie brzmi, zostać romanistą, no świetnie. Jak powiedziałem mojej nauczycielce, że ja chcę zdawać na romanistykę, to się kobieta przeraziła. Ja widziałem, jak kolor jej twarzy się zmieniał z białego na czerwony i zielony. No i stwierdziłem, pani profesor, no ale to jest koniec trzeciej klasy, jeszcze mamy całą czwartą. Ja w wakacje się trochę pouczę, a w czwarty już będę pracował na bieżąco. No i kobieta mi zaufała. Pani profesor była dla mnie naprawdę cudowna. Kiedy dowiedziała się, że będę zdawał na romanistykę, wtedy nie było ksero przecież. Pani profesor odręcznie przepisywała testy na egzaminy wstępne z uniwersytetów, z których pozyskała te testy. Pamiętam i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, i z Uniwersytetu Śląskiego, i Łódzkiego nawet. I przynosiła mi te testy, wspólnie rozwiązywaliśmy. Dla mnie przyjeżdżała, i dla mojej koleżanki, bo ta koleżanka, która właśnie zdawała na studia, też korzystała z tego. Przyjeżdżała dla nas na 7 rano do szkoły. Mieszkała jakieś 30 kilometrów od miejsca, w którym pracowała. I robiła z nami dodatkowe zajęcia. I rzeczywiście ja w wakacje przysiadłem, powtórzyłem sobie materiał z tych trzech pierwszych lat. Przepisywałem jakieś podręczniki, które wpadły mi w rękę. Dzięki temu chyba nauczyłem się pisać po francusku. Poznałem ortografię, z której się później zresztą habilitowałem. I tak no, postanowiłem zdać egzamin z francuskiego, z polskiego na maturze i powtórzyć te egzaminy na studia. Tak więc no, przypadek, gdyby nie koleżanka, gdyby nie wypowiedziane przez nią magiczne słowo romanistyka, w którym się zakochałem, mnie by tutaj dzisiaj nie było. No tak to bywa. Ja czasami studentom mówię, którzy mówią, a po co nam te zajęcia czy inne? Tak ja mówię, słuchajcie, nie mówcie po co. Ja też tak kiedyś mówiłem. I zobaczcie, to jedno słowo zadecydowało o moim życiu.
1: Zawsze jest po coś, tak? Panie profesorze, a jeszcze na momencik wracając do The Voice Senior, chciałabym zapytać o ten wybór, bo zaśpiewał pan piosenkę Champs-Élysées. A dlaczego nie Piaf? Czy dlatego, że Piaf jest za trudna wokalnie? Czy to też był pana wybór? Czy to był może troszeczkę narzucony wybór?
0: Tak, ja na przesłuchaniach śpiewałem utwory z repertuaru Edith Piaf. Natomiast produkcja zaproponowała trzy inne utwory i wśród tych trzech utworów nie było żadnego utworu Edith Piaf. Dlatego wybrałem utwór Jodassena, chociaż nie jest mi po drodze z tym artystą.
1: Aha, rozumiem. Tak podejrzewałam, że to jednak dużo do powiedzenia mają właśnie producenci tych wszystkich...
0: Produkcja programu, tak.
1: Programów,
0: oczywiście.
1: Tak.
0: Oczywiście tam tworzy się scenariusz, według którego ten program później toczy się, prawda? On rządzi się swoimi prawami. No, nie wiem, być może niektórzy mogli zaśpiewać to, co sobie wybrali, jeżeli to pasowało do koncepcji programu. No widocznie to, co ja wybrałem, nie za bardzo pasowało, chociaż starałem się wybrać z repertuaru Edith Piaf te utwory takie bardziej pogodne, chociaż ich nie ma zbyt wiele w jej repertuarze, bo to przecież była tragiczka francuskiej piosenki, opowiadała o nieszczęściach, o śmierci. Natomiast w tym jej bogatym repertuarze, bo nie zapominajmy, że ona przecież nagrała prawie 300 piosenek w tak krótkim okresie, bo przecież żyła tylko 47 lat. No jest kilka takich perełek pogodnych, radosnych, opowiadających o życiu, o miłości, o afirmacji życia. I właśnie taki repertuar zaproponowałem do tego programu. No być może został odrzucony z tego względu, że to są piosenki mniej znane. Wiadomo, że jeżeli Piaf to życie na różowo, to niczego nie żałuję, padam, padam, hymn do miłości i ewentualnie Mój Boże. Natomiast te pozostałe utwory jakoś tak, nie przybiły się.

0: Teraz chciałabym zapytać właśnie o, chyba mogę tak powiedzieć, o miłość do Edith Piaf. Czy jakoś bardzo wcześnie pan odkrył, panie Mieczysławie, Edith Piaf, czy dopiero później, już w dojrzałym życiu?
1: To była ewolucja.
0: Ewolucja.
1: To była ewolucja, tak. Bo ja pamiętam, że głos Edith Piaf usłyszałem na antenie radia jako dziecko. Chyba byłem wtedy w pierwszej klasie. Myślę, że to był ten okres odejścia Edith Piaf, czyli 63 rok. I na antenie radia wtedy bardzo często puszczano właśnie utwór Non, je ne regrette rien. I za każdym razem, kiedy słyszałem ten utwór, ja biegłem do radia, ja to pamiętam. Mieliśmy w domu takie radio z oczkiem niebieskim. To było radio lampowe. Jak to radio się nagrzewało i później nagrzało, to świeciło takie turkusowe światełko. I magia głosu Piaf, a zwłaszcza sposób artykułowania jej R, no przyciągał moją uwagę. I pamiętam, że jako dziecko bardzo chciałem mieć płytę Edith Piaf. Rodzice mieli gramofon, adapter Bambino. Mieli płyty, dużo takich płyt wydawanych w formie pocztówek. Pamiętam, że w moim mieście było takie miejsce, w którym kupowało się właśnie te nagrania pocztówkowe. I kiedyś poprosiłem mamę, żebyśmy właśnie poszli do tej budki i zapytali, czy jest ta francuska piosenka Rien, Rien, bo ja przecież nie byłem w stanie tego powtórzyć. I no, okazało się, że jej nie ma. No później jakoś to wszystko się wyciszyło. I właśnie w liceum, na lekcjach języka francuskiego, czasem nauczycielka włączała nam po prostu jakieś piosenki francuskie i wśród nich były również piosenki Edith Piaf, oczywiście te, które wspomniałem wcześniej, czyli te najbardziej znane. I tak na poważnie zainteresowałem się Piaf, kiedy byłem na pierwszym roku studiów. Wtedy robiło się, nie wiem jak w tej chwili jest w programie, ale zaczynało się naukę literatury od średniowiecza. I my, pamiętam, mieliśmy jeden podręcznik do literatury, który był w bibliotece i z tego podręcznika się tam różne rzeczy przepisywało. I kiedyś będąc w bibliotece, czekając na ten podręcznik, żeby go ktoś zwolnił, zauważyłem na biurku osoby, która prowadziła tę bibliotekę, książkę Piaf, Simone Berthaud. To była taka znajoma Piaf, ona się podawała za siostrę przyrodnią, co nie było prawdą. I ja sobie tę książkę wypożyczyłem. I odkryłem zupełnie inny język niż ten język, którego uczyłem się w szkole wcześniej i na studiach. To była taka przepaść pomiędzy tą literaturą średniowieczną, a tą literaturą taką, bym powiedział, z pogranicza, no nie chcę użyć słowa brukową, ale taką literaturą popularną. I sposób narracji Simone Berthaud, opowiadania o Piaf, bardzo żywy, ukazywania historii z takiego jej życia też intymnego, bym powiedział, bardzo mnie zafascynował. Ja tę książkę połknąłem w ciągu chyba dwóch nocy i od tego momentu zaczęła się też taka moja fascynacja zawodowa właśnie Piaf. Zacząłem czytać na jej temat przy okazji podróży do Francji. Zacząłem również kolekcjonować jej nagrania i nabyłem, to był 78 rok, po drugim roku studiów wyjechałem do Francji na taki miesięczny staż, zresztą z bardzo limitowaną gotówką dewizową. Wtedy pamiętam, przyznawano $10 na wyjazd. Kupowało się te $10 w banku na tak zwaną książeczkę walutową. $10 dostałem od mojej babci i przemyciłem je. Dzisiaj mogę się przyznać do tego. Za te $20 wymienionych we Francji na franki kupiłem sobie dwupłytowy album winylowy z nagraniami Piaf od 35 do 40 bodajże 3 roku. Jakże odmienne te nagrania były od tego, co znałem wcześniej. I tak zaczęła się moja fascynacja z kolei właśnie historią jej nagrań. Ona zaczęła nagrywać w 1935 roku. Weszła do studia po raz pierwszy, do Polidora. i tam zrobiła nagrania czterech utworów. Sposób, w jaki ona śpiewała wtedy, taki prościutki, no po prostu ujął mnie. Ja się zakochałem w tych utworach. I od tego momentu zacząłem kolekcjonować jej nagrania, ale również kolekcjonować różnego rodzaju dokumenty z nią związane. Kupowałem książki, kupowałem czasopisma. No wszędzie, gdzie pojawiała się Piaf, to trafiało do mnie. Ja dzisiaj mam bardzo duże zbiory poświęcone Piaf. Mam również bardzo dużo partytur oryginalnych, które były wydawane w czasach, kiedy ona żyła i tworzyła. Zresztą te wszystkie artefakty znalazły się na wystawach, które organizowałem nie tylko w Łodzi, ale również w Polsce. Pierwsza taka wystawa to było Śródmiejskie Forum Kultury w 40. rocznicę odejścia Edith Piaf w 2003 roku. Z tym, że to była wystawa zatytułowana Piaf w Polsce, wystawa retrospektywna, pokazująca dorobek polskich teatrów, które miały w swoim repertuarze sztuki poświęcone Edith Piaf. Piaf nigdy w Polsce nie wystąpiła, ale wiemy, że była kochana w Polsce, jest chyba po dzień dzisiejszy. Ja obserwuję bardzo często przy okazji czy spotkań autorskich, czy właśnie wystaw, że trafia również do młodych ludzi. Na te spotkania przychodzą nie tylko seniorzy, nie tylko osoby, które mają prawo ją pamiętać, ale również młodzi ludzie, którzy znają Piaf poprzez nowe interpretacje jej utworów wykonywane przez młode pokolenia piosenkarzy francuskich. No przypomnijmy, że przecież na ostatniej olimpiadzie, która odbyła się w Paryżu, olimpiadę otwierał utwór Edith Piaf Pod niebem Paryża, Sous le ciel de Paris, i zamykał utwór Edith Piaf wykonany przez Céline Dion, L'hymne à l'amour, hymn do miłości.
0: No właśnie, ta Edith Piaf jest cały czas obecna. Pan pierwszą książkę wydał w 2010 roku. To jest właśnie ta książka, którą trzymam w ręku. Voici Edith Piaf. I to jest książka z tekstami, tłumaczeniami tekstów, tak?
1: Tak, to była książka, w której zebrałem 21 scen teatralnych, które zostały napisane na potrzeby dwóch spektakli. Spektaklu Moja Piaf i spektaklu Ja, Edith Piaf, który był zrealizowany w Teatrze Małym w Łodzi. Ja w ogóle kiedyś miałem takie marzenie, żeby napisać scenariusz spektaklu dla Teatru Lalek, bo dla mnie Piaf zawsze była taka marionetkowa. I tak sobie pomyślałem, nigdy jeszcze tego nie zrealizował wcześniej. I zaproponowałem właśnie Joasi Stasiewicz, czy nie zechciałaby właśnie zagrać roli Piaf. I powstał spektakl Ja, Edith Piaf, w którym Piaf była grana przez lalkę naturalnej wielkości, animowanej przez dwóch aktorów, a w planie żywym grała ją właśnie Joanna Stasiewicz. I ta książka, tak jak powiedziałem, no, zawiera kilka scen z tego spektaklu. Zawiera również sceny ze spektaklu Moja Piaf, który był zrealizowany przez autorską grupę teatralną AKK Plons w Centrum Kultury Młodych w Łodzi. W ogóle mam na swoim koncie kilka spektakli, bo jeszcze później powstał spektakl, który zrealizowałem który napisałem właściwie dla Teatru Ruchu, Teatru S w Zbąszeniu. No i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy aktorzy tego teatru przemówili w tym spektaklu. Spektakl nazywał się Piano Bar. Wracając do tej książeczki, rzeczywiście przetłumaczyłem kilka utworów z repertuaru Edith Piaf. To był też taki przypadek, dlatego że będąc kiedyś w Kołobrzegu z dziećmi na plaży, miałem Walkmana i słuchałem sobie Piaf. No to też takie trochę dziwne, no ale mówię, jak ktoś jest zakręcony, to nawet na plaży słucha Piaf. I słuchałem akordeonisty utworu Michela Emera z 1941 roku. I słuchając tego utworu, pojawił mi się polski tekst. Ja go po prostu sobie zacząłem w głowie tworzyć. Zostawiłem dzieci, zostawiłem żonę, pobiegłem do pokoju po długopis, kartkę, żeby zapisać ten tekst, żeby mi nie umknął. I od tego momentu zaczęła się znowuż przygoda z tłumaczeniami tekstów Piaf. Ja ich trochę przetłumaczyłem. Napisałem też teksty swoje takie, Tam w tej książeczce jest taki tekst pastiszowy troszeczkę do utworu Padam Padam, bo napisałem tekst, ja go nie tłumaczyłem. Ja przetłumaczyłem go później na potrzeby jednego z wieczorów literackich, który przygotowywałem o Piaf. Natomiast w tej książeczce jest utwór dla Edith, napisany do melodii Padam Padam, który pojawił się w spektaklu w finale. To jest utwór, który śpiewamy z publicznością zawsze na finał. I do tej samej melodii później napisałem taki utwór właśnie pastiszowy. Padam, padam, padam. Zresztą tam gdzieś ten tekst jest. Ja tych tekstów nie znam na pamięć, ale jest zabawny. Też był wykonywany właśnie przez jedną z pań później w którymś z programów.
0: Otworzyłam książkę na stronie 35 i akurat wpadł mi w oko taki cytat: nigdy wcześniej nie było Edith Piaf i nigdy już nie będzie.
1: Jean Cocteau.
0: Tak, oni się przyjaźnili,
1: oni
0: prawda?
1: Oni się przyjaźnili, tak. To była wielka przyjaźń. Zresztą Jean Cocteau napisał dla Edith Piaf monodram Piękny i nieczuły. I Piaf zaistniała jako aktorka dramatyczna. No, można powiedzieć, że ona aktorką była również w trakcie wykonywania swoich piosenek, bo przecież
0: tak,
1: jej piosenki to są takie mini dramaty, to są, można powiedzieć, takie mini spektakle, które ona odgrywa, mimo iż jest bardzo oszczędna w ruchach. Prawda? Jeżeli ją obserwujemy, tam liczył się przede wszystkim głos i postawa. Natomiast Jean Cocteau napisał dla niej ten monodram, który ona grała z Paulem Meurice'em. I ja też miałem okazję przetłumaczyć ten monodram na język polski i wystawiliśmy go. Między innymi był grany w Teatrze Nowym. Podczas Dni Francuskich w Łodzi był taki cykl, który realizowaliśmy przez kilka lat, francuski w świecie i na uniwersytecie, za kadencji pana rektora Nykiela, który był bardzo przyjaźnie nastawiony do języka francuskiego i wspomagał naszą inicjatywę, żeby takie dni francuskie organizować. I również taką drugą osobą, która nas wspierała, był właśnie pan dyrektor Jaskuła w Teatrze Nowym. I dzięki niemu mogliśmy ten spektakl tam zrealizować.
0: Panie Mieczysławie, ja chciałabym jeszcze odnieść się do tych fotografii, bo one wszystkie są pana autorstwa.
1: Tak, właśnie.
0: Myślę, że to też jest bardzo cenne. Przy okazji tych tutaj tekstów możemy poznać miejsca związane z Edith Piaf. Tych miejsc jest na pewno bardzo dużo. I ktoś, kto nie zna tak dokładnie jej biografii, to myślę, że no, będzie się poruszał takim oficjalnym szlakiem. Nie będzie wiedział na przykład, jak dotrzeć do sali tutaj. Mam zdjęcie, w której odbył się debiut sceniczny.
1: O, to w ogóle jest historia, tak.
0: No właśnie.
1: To jeżeli mogę opowiedzieć,
0: piękne
1: to bardzo,
0: wnętrze.
1: To bardzo chętnie opowiem.
0: Bardzo proszę.
1: Dzisiaj tam jest ekskluzywny hotel, to jest niedaleko Pól Elizejskich, taka boczna ulica, Pierre Charron. I ja wyczytałem, że właśnie przy ulicy Pierre Charron, pod numerem 54, był kabaret Le Gernis, gdzie Piaf debiutowała. Ja pomyślałem sobie, że muszę koniecznie to miejsce znaleźć. A ponieważ ani nazwy ulic, ani numeracja budynków no, nie zmieniła się w Paryżu, dlatego ten budynek ciągle tam jest. Dzisiaj to, tak jak powiedziałem, jest ekskluzywny hotel. Ja poszedłem do tego hotelu, zapytałem, czy mógłbym rozmawiać z menadżerem, czy z dyrektorem. A o co chodzi? No więc mówię, że tutaj kiedyś był kabaret, w którym debiutowała Edith Piaf. No pan się zdziwił, ale to był młody człowiek, więc miał prawo się zdziwić. Ja zapytałem, czy nie macie państwo jakichś dokumentów, starych zdjęć, no bo takie miejsce typu hotel, no być może ma jakąś dokumentację fotograficzną, czy dokumentację powstania. No okazało się, że nie ma. I pan zaprowadził mnie do menadżera. Ja oczywiście opowiedziałem całą historię związaną z debiutem Edith Piaf. I pan powiedział, wie pan co, my tutaj w piwnicy mamy taką salę, w której serwujemy gościom śniadania. I ja panu pokażę tę salę. Zeszliśmy na dół i znowuż poczułem ciarki na plecach. Mówię, Boże, te stoliki zresztą stały tak, jak tam widać na tym zdjęciu. I ja sobie pomyślałem, Boże, to jest to miejsce. Ona musiała tutaj śpiewać. Te stoliki na pewno, no nie te, ale podobne musiały stać też tak ustawione. Musiała być gdzieś zrobiona jakaś scena, gdzie artyści występowali. I okazało się, że rzeczywiście to było to miejsce, w którym Piaf śpiewała, bo później gdzieś wyczytałem też w jakichś dokumentach, że do tego kabaretu schodziło się schodkami w dół od ulicy. I rzeczywiście tam jest takie wejście, już nie pamiętam, czy ono było zamurowane, czy później było odtworzone, gdzie z takiego bocznego wejścia wchodziło się właśnie do tego miejsca. Także no i ode mnie czegoś też Francuzi się dowiedzieli.
0: Oj, to bardzo ładnie.

0: Panie profesorze, to jeszcze chciałabym do jednego zdjęcia się odnieść, bo dotarł pan pod drzwi mieszkania, w którym mieszkała Edith Piaf, a teraz mieszka tam jakiś szczęściarz pewnie, tak?
1: Nie, tam jakieś biura w tej chwili są, biura rachunkowe, tak? Bo to był ogromny apartament, on miał ponad 250 metrów.
0: Ale oni chyba wiedzą,
1: znajdujący się na parterze. Myślę, że tak, że tak. Akurat ja byłem w dniu, kiedy te biura były zamknięte. Nigdy wcześniej nie mogłem wejść do tego budynku, bo też mnie zawsze to intrygowało i chciałem dotknąć poręczy, której dotykała Piaf. I przy okazji właśnie pobytu w Paryżu podjechaliśmy z żoną pod tę kamienicę, też znajdującą się w 16 dzielnicy, niedaleko właśnie Łuku Triumfalnego. I no, mieliśmy szczęście, bo konsjerżka wystawiała pubel, czyli śmietniki. Opowiedzieliśmy jej naszą historię, że robimy dokumentację do książki, czy pozwoliłaby nam wejść do, przynajmniej do klatki schodowej. I tak się stało. Także też bardzo fajna historia. Ale wracając do Paryża, bo tutaj pani redaktor zapytała właśnie o Paryż. Rzeczywiście Piaf była bardzo emocjonalnie związana z Paryżem. No nie zapominajmy, że ona przecież całe życie spędziła w Paryżu. Poza tym krótkim okresem, kiedy przebywała jako dziecko u swojej babci w Brytanii. No i później, kiedy wyjeżdżała oczywiście na turne zagraniczne czy po Francji. Zresztą Marlena Dietrich powiedziała kiedyś, że gdyby chcieć słowo Paryż zastąpić innym słowem, to niewątpliwie tym słowem byłoby słowo Piaf. I w Paryżu rzeczywiście można natknąć się na bardzo wiele śladów Edith Piaf. Spacerując po Paryżu, docieramy do miejsc, w których ona albo mieszkała, albo przebywała, albo koncertowała. My staraliśmy się te wszystkie miejsca odtworzyć, staraliśmy się je zwiedzić. Zresztą ja później napisałem taki artykuł naukowy poświęcony Edith Piaf i Paryżowi. Paryż w piosenkach Edith Piaf, ale również Paryż w życiu Edith Piaf. I no, są takie miejsca jak chociażby plac, na którym znajduje się pomnik Edith Piaf, gdzie znajduje się bar, do którego przychodzi się na lampkę czerwonego wina czy café crème, gdzie można posłuchać jej utworów, gdzie można popatrzeć na jej zdjęcia, na okładki płyt winylowych, gdzie ta atmosfera Piaf jest ciągle żywa. Zresztą ten placek jest niedaleko Père Lachaise, czyli ostatniego miejsca spoczynku Edith.
0: Tak, to ostatnie miejsce z nią związane, prawda?
1: Tak, natomiast pierwszym miejscem no to jest oczywiście kamienica na ulicy Belleville, gdzie ona według legendy przyszła na świat, to znaczy na schodach tej kamienicy, tak? Zresztą jest na frontonie tego domu tablica potwierdzająca to wydarzenie. Chociaż znowuż według dokumentów okazuje się, że Edith przyszła na świat w pobliskim szpitalu na ulicy Chińskiej, tak? W szpitalu Tynu. Dokumenty to potwierdzają. No też dotarliśmy do tego szpitala, tak więc to jest taka no, nasza pasja, nasza przygoda z Piaf, ale również dzielenia się tym z osobami, które są zainteresowane tą historią. Tej wybitnej artystki, tak jak powiedział Cocteau, takiej, której nigdy wcześniej nie było i nigdy już nie będzie.
0: Czy można w tej chwili właściwie oddzielić te legendy, mity od prawdy na...
1: Tak, bardzo dużo się wyjaśniło. Zresztą Piaf należała do takich osób, która sama tworzyła te legendy. Jak na tamte czasy właśnie ten PR taki, wymyślanie historii, które podbijały jej popularność.
0: Bardzo, to zawsze pomagało.
1: To zawsze pomagało, tak, bo prasa tego się łapała. Ta historia właśnie narodzin na ulicy, no to była wymyślona przez Piaf. Ale osoby, które zajmują się badaniem biografii Piaf, docierają do dokumentów, z których no, prawda wychodzi na jaw. Bardzo charakterystyczne też jest, bardzo charakterystyczny fakt właśnie takiego rozdzielenia mitu od prawdy dotyczył jej odejścia. Piaf zawsze chciała umrzeć w Paryżu. To było jej ukochane miejsce, ale kiedy zachorowała, wywieziono ją na południe Francji. Łudzono się, że właśnie ten klimat śródziemnomorski poprawi jej zdrowie na tyle, że będzie mogła wrócić do śpiewania. No stało się inaczej. I odeszła na południu Francji, w takiej miejscowości Plascassier, ale rodzina zadbała o to, żeby ona zmarła w Paryżu. I przez dłuższy okres czasu jako datę śmierci podawano 11 października. Później okazało się, dlaczego 11? Dlatego, że jak ją przewieziono w nocy, ona zmarła 10 tam w Plaskasie, czekano na przyjazd Teo Sarapo, jej drugiego męża, na południe Francji. I potajemnie karetką przewieziono ją z Plaskasie do Paryża. Wezwano lekarza następnego dnia. I lekarz, wypisując akt zgonu, wpisał datę 11 października. Ale tak naprawdę zmarła 10. Czyli też jakaś taka kolejna półprawda, czy minięcie się może z faktami, tak? No o tym nie mówiło się, bo to przewiezienie karetką było oczywiście też nielegalne wtedy.
0: Panie profesorze, Moja Piaf to z kolei kolejna książka z przepięknymi reprodukcjami obrazów pana żony, też właśnie poświęconych Edith Piaf. To jest taka subiektywna pana opowieść o Edith Piaf?
1: Ona w dużym stopniu jest oparta na dokumentach, na wywiadach, których udzielała Edith Piaf. Z tym, że ja napisałem właśnie w pierwszej części tej książki takie sceny teatralne, które były właśnie wykorzystywane w tych spektaklach, o których mówiłem. Oczywiście to jest fikcja literacka, ale zbudowana na tych dokumentach autentycznych. Czyli tak jak powiedziałem, na filmach dokumentalnych, na rozmowach z Piaf, na jej dwóch autobiografiach. Natomiast w drugiej części tej książki jest biografia Piaf napisana w formie kalendarium. I tam ona już jest bardzo rzetelna. Ona jest zbudowana właśnie też przede wszystkim na dokumentach i rok po roku przedstawiam, co działo się w życiu Piaf jako artystki, ale również jako kobiety. Także ta pierwsza część, ona ukazuje również wybrane epizody z życia Edith Piaf, ale w formie takiej udramatyzowanej.
0: Ale no też wybrane przez pana.
1: Przeze mnie w sposób taki, na potrzeby teatru, na potrzeby spektakli. Dlatego tę pierwszą część książki można sobie czytać w sposób taki asynchroniczny. Można przeczytać sobie jedną wybraną scenę. Zresztą one nie są ułożone w sposób chronologiczny, tak jak w tym kalendarium, o którym mówiliśmy w drugiej części. Ta część pierwsza to i sceny w formie monodramu, ale również sceny dialogowe, bo takie potrzeby też były dla teatru, dla konkretnych realizacji scenicznych. No a trzecia część tej książki, tego albumu Moja Piaf, tak pięknie wydanego właśnie przez wydawnictwo gdyńskie, to reprodukcje obrazów z cyklu Moja Piaf, namalowanych przez moją żonę, którą zaraziłem miłością do Piaf. Zresztą był taki moment, kiedy już miała tego dosyć i powiedziała dosyć Piaf. Ja organizowałem wtedy w Śródmiejskim Forum Kultury takie spotkania cykliczne poświęcone Piaf. One się nazywały Forum Piaf. I miałem wieczór poświęcony filmowym rolom Edith Piaf. Mężna powiedziała, że nie idzie już na to. Pojechała do manufaktury i będąc w manufakturze usłyszała z głośników La Vie en Rose, utwór śpiewany przez Piaf, jej kultowy utwór, zresztą napisany przez samą Piaf. I napięcie zawróciła, wsiadła do tramwaju i przyjechała na to spotkanie.
0: Śmiejemy, to był jakiś znak.
1: Śmiejemy się, że właśnie Piaf trochę pogroziła chyba palcem i pokazała jej, gdzie jest jej miejsce. I właśnie jak żona przygotowywała się do spektaklu Moja Piaf, to był monodram, musiała z siebie wyrzucić te emocje związane z Piaf. Ona bardzo dużo też wtedy oglądała filmów dokumentalnych poświęconych tej artystce, bardzo dużo słuchała jej muzyki i te emocje związane z przygotowaniami do spektaklu zostały przelane właśnie na płótno. Niektóre z nich ukazują też, znaczy nawiązują do wybranych epizodów z życia Piaf, ale bardzo dużo jest obrazów inspirowanych muzyką, inspirowanych tekstami Edith Piaf. W tej książce są obrazy z pierwszego cyklu Moja Piaf, natomiast powstał cykl drugi z nadkanału Świętego Marcina, który pojawia się właśnie w pierwszym utworze Piaf, który ona nagrała w 1935 roku. Tam po raz pierwszy wymieniona jest ta nazwa kanału Świętego Marcina. I będąc kiedyś w Paryżu, właśnie zaprowadziłem żonę na ten kanał. Zafascynował ją, zwłaszcza refleksy wody, które się pojawiają na kanale. I tak powstał ten drugi cykl obrazów, który był prezentowany w Muzeum Manufaktury w Łodzi chyba 2 lata temu.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać, bo skoro Edith Piaf nam wszystkim kojarzy się z miłością, ze śpiewaniem o miłości, to jak to było z tą miłością u Edith Piaf? Można powiedzieć, że kochała często, czy raczej tylko raz bądź 2 razy? Myślę o tych mężczyznach w jej życiu, których przejawiało się troszeczkę.
1: Ja osobiście uważam, że Piaf całe życie szukała miłości, której nie mogła znaleźć i której nie zaznała w dzieciństwie, bo od tego właściwie trzeba byłoby zacząć, tak, że ona nie zaznała miłości matczynej. To, że szukała tej miłości przez całe życie, może być konsekwencją jej dzieciństwa również. Ona bardzo wcześnie, w wieku bodajże 17 lat, poznała chłopaka, który był ojcem jej jedynego dziecka, które zresztą zmarło w wieku 2 lat, czyli też nie zaznała tej miłości macierzyńskiej, tak, bo bardzo szybko straciła swoją córkę. Wielu mężczyzn pojawiało się wokół niej, w jej życiu. Ona zaczynała przecież od śpiewania w bardzo ubogich dzielnicach Paryża, gdzie no właściwie można powiedzieć również miała taką opiekę. Może nie chcę użyć słowa sutenera, ale osoby, która właśnie zajmowała się również takimi dziewczynami, tak, które świadczyły usługi na ulicy. Ona musiała, po to, żeby móc śpiewać na ulicach, ona musiała właśnie takiemu człowiekowi za to płacić. Także ona była świadkiem takiej miłości, no niekoniecznie czystej. Tak? Ona szukając tej miłości czystej, musiała przejść przez te różne etapy. Tak. Mm-hmm. Bardzo szybko się zakochiwała, ale również szybko się odkochiwała, stwierdzając, że to nie jest to, że to nie ta miłość. Mówi się, że taką pierwszą jej wielką miłością to był Marcel Cerdan. No nie wiadomo, czy ta miłość by przetrwała, gdyby nie tragiczna śmierć Marcela Cerdana. Ale rzeczywiście z tego okresu pochodzą najpiękniejsze utwory o miłości od Piaf. Zresztą miłość była takim motorem napędowym w twórczości Piaf. Ona powiedziała, że żeby śpiewać, ona musi kochać. A żeby kochać, musi śpiewać. Tworzyła, bo przecież Piaf też sama pisała teksty. Ten najpiękniejszy tekst hymnu do miłości wyszedł spod pióra Edith Piaf. I to był właśnie ten okres takiego zauroczenia, zakochania z Marcelem Cerdanem. Później powstawały również inne utwory o miłości. Tak jak mówię, no one były zawsze związane z jakąś osobą, która pojawiała się w życiu Edith Piaf. Ten jeden z ostatnich jej utworów i po co ta miłość, A quoi ça sert l'amour, który śpiewa w duecie z jej drugim mężem, bo powiedzmy, że Piaf miała 2 mężów. Często wypisuje się rzeczy no nieprawdziwe też o Piaf, mówiąc, że tych mężów było kilku. No 2 to niekoniecznie kilku. Czy tam w jednej z biografii wyliczono jej 50 kochanków, co też tak nie do końca było przecież prawdą. Też został napisany wtedy, kiedy Piaf poślubiła Teo Sarapu. To jej całe życie, no podsumowując, było takim poszukiwaniem miłości i ona o tej miłości no najpiękniej wyrażała się poprzez swoje utwory muzyczne.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Mieczysław Gajos był naszym gościem. Rozmawialiśmy o Edith Piaf, bo pan profesor jest romanistą, wykładowcą akademickim i autorem książek o Edith Piaf i wielkim miłośnikiem i propagatorem jej twórczości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę.
0: Za uwagę dziękuję również Agata Zielińska.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. To profesor Marcin Gołaszewski, radny Rady Miejskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu.
1: Czy widzi Pan nad salą obrad Rady Miejskiej wielkie słońce obok krzyża?
2: Nie, nie widzę. Znaczy słońce widzę bardzo często przez okna dużej sali obrad, ale kolejne symbole religijne raczej nie mają tam miejsca. Ja od początku swojej
1: służby w samorządzie... A to pan przewodniczący, pan radny już zdradził, że chodzi o symbole religijne. To może ja pokrótce wyjaśnię tylko słuchaczom, którzy niezbyt uważnie słuchali serwisów informacyjnych od rana, serwisów Radio Łódź. Chodzi o to, że Kościół Ludzi Słońca wystąpił do Urzędu Miasta, żeby na głównej sali obrad Rady Miejskiej powiesić obok krzyża właśnie ich symbol religijny. Jak rozumiem, jest to pewnego rodzaju happening wskazujący na to, że no, wiele symboli religijnych obowiązuje w kraju, znaczy obowiązuje, każdy może wybrać sobie jaki chce. Natomiast wisi tylko jeden. Z tego co wiem, ta sprawa może nawet skończyć się w sądzie, bo urząd odmawia powieszenia symbolu słońca w głównej sali obrad Rady Miejskiej, więc może happening, ale brzmi poważnie.
2: No, tak mówiąc na wprost, panie redaktorze, od początku, kiedy jestem w samorządzie Łodzi, kiedy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, teraz radnym, podobnie jak inni radni, także z Koalicji Obywatelskiej, byłem przekonania, że symbole religijne nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, a więc w urzędach państwowych.
1: Czyli co, w ogóle zdjąć także symbol, który teraz wisi, mówi o krzyżu?
2: Od początku byliśmy za tym, że te symbole nie powinny się tam znajdować, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji właśnie takiej, o której pan teraz powiedział, do jakiegoś absurdu, w którym pewna grupa osób składa wniosek, petycję do urzędu o wywieszenie ich symbolu religijnego, nic nie ujmując oczywiście temu, kto w co wierzy, bo Polska jest państwem, w którym każdy ma wolność wyznania.
1: No, około 200 związków wyznaniowych jest
2: dokładnie
1: w Polsce,
2: no i teraz
1: wypadałoby, żeby 200 symboli. No powiedzmy, że część się powiela. Na przykład krzyż używa wiele kościołów, wiele wyznań.
2: Ale to może być różny krzyż. Różny krzyż prawosławny i katolicki i różne odmiany tego krzyża. Dlatego nie popadajmy w jakiś absurd. No nie wyobrażam sobie teraz wywieszenia na ścianie Rady Miejskiej, a więc na tym froncie Rady Miejskiej wszystkich symboli religijnych.
1: A miejsca by tam wystarczyło,
2: wystarczyło, no ale składając taki wniosek, ktoś oczywiście chce w sposób ewidentny wyśmiać go. No to robi pewien happening, pewien absurd z tego.
1: A nie boi pan się, że skończy to się polityczną awanturą? Ja pamiętam całkiem niedawno, jak radni opozycji zauważyli, że z sali obrad mniejszej, tam gdzie urzędują komisje, zresztą prasa łódzka także się o tym rozpisywała, zniknął krzyż, który wisiał tam jeszcze chyba za czasów prezydenta, został powieszony za czasów prezydenta Palki. Zrobiła się naprawdę z tego polityczna awantura. Teraz też będzie polityczna awantura?
2: I wokół krzyża, i wokół jakiego symbolu religijnego nigdy nie powinna odbywać się polityczna awantura, ponieważ krzyż nie jest symbolem do wykorzystywania do walki politycznej.
1: No ale sam pan
2: krzyż
1: mówi, że trzeba
2: jednoczy,
1: go zdjąć,
2: ale
1: zdjęcie już moment. Też by wzbudzało
2: inaczej,
1: kontrowersję.
2: Panie rektorze, ja twierdzę, że w żadnej przestrzeni publicznej, podobnie jak na uniwersytecie, podobnie jak podobnie w urzędzie w samorządzie, jak i w budynkach użyteczności publicznych innych, nie powinny znajdować się symbole religijne z zasady po prostu. Ponieważ doprowadza to do sytuacji właśnie takiej, w której ktoś próbuje używać tego symbolu do walki politycznej. Krzyż nigdy nie służy walce.
1: A ja się
2: krzyż
1: tak zastanawiam, jednoczy. Że od lat obserwując różnego rodzaju awantury, kontrowersje wokół symboli religijnych, także w polityce, czy już nie powinniśmy trochę do tego przywyknąć, że krzyż wisi i to wszystko? Powinniśmy nad tym nie przejść do porządku dziennego? Tak było, no i podejrzewam, że większość Łodzian, gdyby zrobiło się jakieś referendum, mogłoby wyrazić swoją zgodę na to.
2: Nie znamy opinii
1: to prawda.
2: Procentowej
1: tutaj tylko
2: ani Łodzian, ani Polaków. Widzimy pewne zmiany w

0: Cokolwiek by temu szkodziło? Nie. Ta sala obrad nadal byłaby salą, gdzie obradują łódcy radni, stanowiąc prawo miejscowe.
1: Na pewno wisiałoby godło i na pewno wisiałby herb
0: Dokładnie.
1: Łodzi.
0: Dokładnie tak, bo to są te symbole, które nas łączą jako radnych.
1: Co ale do tego chyba nie ma wątpliwości.
0: Dokładnie. Więc uważam, że niepotrzebny jakiś happening, który będzie się odbywał, kosztem pewnie znowu awantury politycznej.
1: Właśnie, coś czuję, proszę państwa, że będzie z tego awantura polityczna.
0: Będziemy
1: to w Radiu Łódź obserwować, proszę słuchać. Zejdźmy trochę na ziemię, dosłownie zejdźmy na ziemię, bo oto przed nami weekend, w którym po raz pierwszy na całej długości ulicy Piotrkowskiej zostaną podniesione słupki. Na razie tylko na weekend, jak rozumiem, to jest kolejny etap testowania projektu, który trwa już ponad rok, odkąd pomysł się w ogóle pojawił. Kosztował kilka milionów złotych. Kto jest winny, panie radny, temu, że w te słupki, że te słupki co jakiś czas są rozjeżdżane. To jest w ogóle projekt do wyrzucenia, czy jest to wina łódzkich kierowców?
0: No, uzasadnione pytanie, które pan zadaje. No, my jesteśmy na etapie, który odbywa się proces testowania ich i jakby sam zamysł, który był, a więc uspokojenia ruchu na ulicy Piotrkowskiej, tak żeby ona rzeczywistym stała się deptakiem, no bo teraz nim nadal nie jest, zgodnie z prawem, jest uzasadniony, podobnie jak to, że powinni być chronieni mieszkańcy, gdzie odbywają się masowe imprezy, a więc jeżeli miałoby dojść do jakiegoś zamachu terrorystycznego, to ich zamysł był taki, że powinny one powstrzymać na przykład samochód ciężarowy, gdyby ktoś chciał staranować
1: I teraz odezwie się złośliwy i przypomni pierwszy moment, kiedy te słupki padły, a mianowicie delikatnie od boku jeden samochód potrącił słupek i słupek wypadł razem z tymi kotwami, razem z tymi śrubami, które trzymają przy jezdni słupek. Więc chyba to nie spełnia swojej roli.
0: Ale to ja odpowiem przewrotnie. Ja byłem świadkiem prawie jednego ze zdarzeń, kiedy samochód dostawczy potrącił ostatnio przecież słupek na ulicy Piotrkowskiej w pobliżu skrzyżowania ze Struga. No i co? No i widziałem, że ten słupek przewrócił się, a więc te zakotwiczenia, które powinny być głęboko wpuszczone w ziemię, żeby powstrzymać właśnie samochód ciężarowy, one się wygięły i po prostu ten słupek prawie się położył. Więc pytanie jest, czy technicznie są one dobrze wykonane. No to jest pytanie do wykonawcy albo do producenta. Tam był audyt robiony.
1: No właśnie, widział pan ten audyt?
0: Ja nie widziałem tego
1: jako
0: audytu.
1: Jako radny miał pan wgląd w taki audyt?
0: Nie, nie miałem wglądu do tego audytu i on miał być...
1: Bo dziennikarze też próbują do niego dotrzeć, to jestem pewny, ale nikt na razie tego audytu nie widział.
0: Bo on miał być opublikowany zgodnie ze słowami pana wiceprezydenta Piotrowskiego po dokonaniu tego audytu. No, czekamy na ten audyt, żeby pokazał, czy na przykład zimą one wytrzymają mrozy i czy one będą funkcjonalne, czy nie dojdzie do sytuacji także takiej, kiedy samochody uprzywilejowane, policji czy pogotowia będą przepuszczane i to sprawnie ulicą Piotrkowską, bo przecież będzie taka potrzeba w sytuacji ratowania zdrowia i życia mieszkańców.
1: Z tego, co ostatnio na antenie mówił prezydent Tomasz Piotrowski, no to te testy już są pomyślnie zakończone, jest, można podnieść te słupki. Zresztą one miały tydzień wcześniej, w zeszłym weekend miały zostać podniesione. No dobrze, ale wróćmy w takim razie do idei. Co jest problemem? Sama idea słupków, pomijając to, że one są wykonane tak, jak są wykonane, to rozumiem, będziemy sprawdzać, to rozumiem, miał sprawdzić audyt, którego jeszcze nikt nie widział. Czy też to, że kierowcy przyzwyczaili się do wjeżdżania na zakazy w Łodzi jak tylko chcą?
0: Sama idea słupków nie budziła wątpliwości, a więc oba te argumenty mówiące o uspokojeniu ruchu i o tym działaniu antyterrorystycznym, one były w pełni zrozumiałe i nie budziły żadnych wątpliwości. Wątpliwości pojawiły się w momencie ich wykonania w jakimś stopniu i pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy samochód osobowy taki lekki jest w stanie wywrócić słupek, który miał przetrwać atak terrorystyczny. I tu jest to pytanie, bo chyba musimy mieć konkretną odpowiedź od producenta czy wykonawcy, czy ten cel zostanie spełniony.
1: Miasto zapowiada, że przy okazji uruchomienia i podniesienia słupków na całej długości ulicy Piotrkowskiej będzie także akcja informacyjna. Będą stali tam strażnicy miejscy, ale będą także punkty, w których mieszkańcy będą mogli sobie od ręki wyrobić na przykład wjazdówkę i jakby wpisać się do tego systemu, tak żeby słupki obniżały się, jeżeli oczywiście mają prawo wjechać na ulicę Piotrkowską. O tym nie należało pomyśleć na samym początku? Czy to trochę niespóźniona reakcja na to, co się wydarzyło, to co opisywała łódzka prasa, to o czym mówiło się w radiu?
0: No, to mówiła o tym cała prasa, nie tylko łódzka, ale ogólnopolska, pokazując te trochę takie kuriozalne sytuacje.
1: A swoją drogą to dziwne, bo w innych miastach też takie sytuacje się zdarzały, nie widziałem artykułu w prasie ogólnopolskiej na temat wjechania w słupek kierowcy.
0: No właśnie, to nie jest tak, że ktoś nagle musiał powiedzieć eureka, odkrył coś, co nie było na całym świecie i nagle pojawiły się słupki w Łodzi. Wręcz przeciwnie, w każdym mieście europejskim, dużym, gdzie odbywają się właśnie masowe imprezy, w centrach miast znajdują się słupki. One są funkcjonalne, spełniają swoją rolę. Wielokrotnie przecież w miastach niemieckich, gdy dochodziło do jakichś ataków, były zapory albo właśnie słupki, które powstrzymywały przed takim atakiem. Więc mam nadzieję, że będzie wynik audytu mówiący jasno i wyraźnie, tak, one spełniają swoją rolę.
1: Czyli jest pan dobrej myśli.
0: Jestem dobrej myśli. Myślę, że tak. No, czekam na to, no, jako radny Rady Miejskiej, także oczekuję jako mieszkaniec odpowiedzi, czy one będą spełniały swoją rolę.

0: Marcin Gołaszewski, radny Rady Miejskiej, jest moim i Państwa gościem. Dobrze, że Pan wspomniał o Niemczech, bo trochę o Niemczech chciałbym porozmawiać. Jest Pan profesorem, także germanistą. Patrzy Pan na pewno na Zachód i to, tak, co się dzieje tam w samorządach. No właśnie, w Saksonii zwycięstwo, tak, w Saksonii Anhalt, zwycięstwo AfD, czyli skrajnie prawicowej partii, no, która idzie w długim marszu do władzy. To Pana niepokoi, bo są politycy w Polsce, którzy uważają, że wręcz dobrze, a nie stało się, nie wiem, niefortunnie, czy być może są pewne wątpliwości, ale uważają, że dobrze, że to właśnie skrajna prawica doszła w Niemczech do władzy, przynajmniej na razie w jednym landzie.
1: To znaczy, czy doszła do władzy, to jeszcze nie wiemy, bo będzie konstruowany rząd ten lokalny z premierem.
0: No tak, tam do większości bodajże brakuje 3 mandatów, 5, niewielkiej liczby mandatów.
1: Ale prawdopodobnie ta koalicja ze skrajną lewicą powstanie i 44% dla AfD oznacza jakościową zmianę w polityce niemieckiej. Tu nie chodzi pytanie zasadnicze o to jest, czy AfD wygrało, bo wygrało, ale o to chodzi, że AfD jest teraz w stanie odbierać wyborców CDU i SPD, a więc tym tradycyjnym
0: CDU
1: dwóm
0: i SPD, to powiedzmy CDU to są konserwatyści, tak, ale tacy bardziej... można
1: Hadeccy
0: powiedzieć
1: centrum, a SPD jest lewica centrum. Dokładnie. I jakby nastąpiła dekompozycja sceny politycznej w Niemczech, kiedy tradycyjne partie zostały zastąpione przez partie takiego antyestablishmentu, którym jest AfD. I to AfD nie tylko odbiera wyborców i z prawej, i z lewej strony sceny politycznej, ale także mobilizuje i to jest na ich zaskoczenie.
0: To proszę nam wyjaśnić, dlaczego to jest takie niepokojące? Bo przecież partie różnego rodzaju, i prawicowe, i lewicowe, czasem skrajne, wygrywają lub przegrywają wybory w Europie. To jest naturalne w demokracji. Dlaczego to nas powinno niepokoić?
1: To jest niepokojące.
0: Pana zdaniem.
1: Dlatego, ponieważ AfD znajduje się w bardzo długim marszu. Długim marszu od bardzo wielu lat, od całej serii wyborów, zarówno tych lokalnych w landach, jak i ogólnoniemieckich, federalnych, kiedy oni z każdymi wyborami uzyskują coraz lepszy wynik.
0: Teraz, no, ale dlaczego to jest niepokojące?
1: To jest radny. Niepokojące, ponieważ AfD jest partią nawiązującą korzeniami do tradycji narodowo-socjalistycznej. Tam znajdują się w AfD różne odłamy. Są także ludzie, którzy mają swoją bardzo niechlubną historię, nawiązującą do tradycji nazistowskiej, którzy gloryfikują okres III Rzeszy, ale co jest najbardziej niepokojące, to to, że teraz nastąpiło rozsadzenie systemu niemieckiego. Nie możemy powiedzieć, że konserwatyści to są AfD.
0: Jasne,
1: konserwatyści
0: to jest takie ekstremum. To ja się zastanawiam, a wcześniej nie pojawiały się resentymenty w Niemczech? Przecież ja pamiętam, nie wiem, pamięta pan Erika Steinbach?
1: Tak, pamiętam,
0: i dyskusję, to było, ja przypomnę tutaj młodszym słuchaczom, że to było lata temu, nie wiem, 15-20 lat temu, kiedy powstawały ziomkostwa i był resentyment dotyczący ziem odzyskanych, w cudzysłowie ziem odzyskanych polskich, chcieli między innymi właśnie odszkodowań za przeniesienia, za wysiedlenia z terenów chociażby obecnego Wrocławia. Więc nie potrzeba było skrajnie prawicowej partii, żeby takie głosy w Niemczech się pojawiały.
1: Tak, ale niepokojące jest to, że do tej pory nie pojawiła się partia, która rozsadziła niemiecki system polityczny, bo partia AfD spowodowała, że CDU z kanclerzem Mercem próbowali przesunąć się bardziej na prawo.
0: W Polsce co chwilę się pojawia jakaś partia, która mówi, wszyscy mówią, że miesza. Ja przypomnę tylko, no teraz Konfederacja to jest oczywiście rosnąca siła na scenie politycznej, ale wcześniej też były partie trzeciego wyboru.
1: Tak, tylko teraz jest partia AfD, która jest partią już masową. Wynik 44% w ostatnich wyborach w landzie Sachsen-Anhalt to jest wynik najlepszy ze wszystkich partii niemieckich w ostatnich 10 latach. Żadna partia nie uzyskała tyle. I teraz przesunięcie się CDU bardziej na prawo z kanclerzem Mercem spowodowało, że AfD ma teraz trochę w ręku taki argument mówiąc, po co chcecie głosować na kopię, jeżeli macie oryginał w postaci nas, którzy jesteśmy już skrajni.
0: Znam taką scenkę z której sceny politycznej, oczywiście, tak, uśmiecham się.
1: Tak,
0: powiem
1: i
0: tym.
1: Zasadnicze jest to, że migracja nie jest głównym powodem, dlaczego przesunięcie nastąpiło w kierunku AfD. Głównym powodem jest bezpieczeństwo, a więc Niemcy zadają sobie pytania, czy my czujemy się jeszcze bezpieczni w Niemczech. Zadają sobie także pytanie o swoje bezpieczeństwo finansowe. Mówią o gospodarce, mówią o tradycyjnej kulturze niemieckiej, mówią o walucie. Stąd też żądanie
0: wprowadzenia... Czyli również portfelami.
1: Oczywiście. I to jest jakby zasadnicze. Nie ma już tego tradycyjnego podziału lewica-prawica, bo sama szefowa AfD, Alice Weidel, jest lesbijką, ma partnerkę, ma dziecko, mieszka w Szwajcarii, do tego ma powiązania...
0: Polskiej prawicy włos na głowie się jeży na
1: tak,
0: pewno.
1: Myślę,
0: jest to zupełnie inna skrajna prawica.
1: To jest zupełnie inny podział
0: Polsce.
1: Lewica-prawica pomiędzy Niemcami a
0: na
1: Polską.
0: Na koniec jeszcze zapytam, bo złapaliśmy pana tuż przed wylotem do Szwecji,
1: tak,
0: gdzie też będą wybory i tutaj
1: dokładnie
0: na drugą nóżkę będzie pan tam obserwatorem tych wyborów.
1: Tak, będę miał zaszczyt z ramienia Rady Europy przewodniczyć misji obserwacji wyborów do parlamentu parlamentu i do wyborach samorządowych.
0: No i właśnie, tam prawdopodobnie prawica zostanie odsunięta. Jest taka szansa, oczywiście, na to wskazują w sondaże, prawica zostanie odsunięta, więc jeden kraj być może przesuwa się na prawo, drugi znowu przesuwa się na lewo. Zastanawiam się, na ile to jest naturalne.
1: No to są ruchy naturalne dla raczej krajów skandynawskich. Ja uczestniczyłem już w wyborach, obserwacji wyborów w Bośni i Hercegowinie, w Kosowie, w Wielkiej Brytanii, ostatnich wyborach, gdzie de facto też doszło do rozsadzenia sceny politycznej, torysi i lejburzyści, do tego doszło.
0: No właśnie, to się dzieje wszędzie. Ja przypomnę Węgry niedawno, które były zabetonowane, wszyscy mówili, że tam już się nic nie wydarzy, bo idą rządy autorytarne i nagle Węgrzy powiedzieli nie, odwróciło się zupełnie inaczej. Więc może, być może, na przykład w Niemczech można oddać AfD władzę i jak to mówią niektórzy ich przeciwnicy, niech się wywrócą. Niech pojadą tą hulajnogą i niech zobaczą, jak wcale nie jest łatwo.
1: No, można oczywiście przyjąć też taką argumentację, przy czym najważniejsze będzie teraz, co się wydarzy 20 września, a więc w wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, w kolejnym landzie i w Berlinie, bo jeżeli potwierdzi się, że AfD znowu wyjdzie z bardzo dobrym albo najlepszym wynikiem, to może zachwiać niemiecką sceną polityczną, bo już teraz mówi się o ogromnym trzęsieniu ziemi.
0: Czyli co, wcześniejsze wybory będziemy mieli do
1: bardzo
0: Bundestagu?
1: Prawdopodobne, znaczy możliwe wtedy, że presja na kanclerza Merca będzie coraz większa ze swojego środowiska, także z koalicjanta z SPD, no bo wtedy pytanie zasadnicze jest takie, jakie rozwiązanie należy znaleźć, żeby powstrzymać marsz AfD po władzę do Bundestagu.
0: A oceniam to Marcin Gołaszewski, profesor Marcin Gołaszewski, germanista, ale również radny Rady Miejskiej Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za
1: dziękuję
0: rozmowę.
1: Dziękuję Państwu i miłego dnia
0: życzę. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Zapraszam na nasz cotygodniowy magazyn, a w nim kilka ważnych tematów. Na początek małe podsumowanie wakacji. Czas letnich wyjazdów to zwykle wzrost liczby bezdomnych zwierząt, nie tylko w regionie łódzkim. Nie inaczej było także w kończącym się sezonie, a mówił o tym w Radiu Łódź dyrektor schroniska dla zwierząt przy Marmurowej w Łodzi, Albert Kurkowski.
1: Zdarzają się takie wypadki, to od lat, kiedy zwierzak ginie swoim właścicielom na czas wakacji i zjawiają się po niego dokładnie 14 dni później, kiedy jest to ostatni dzień odbioru zwierzęcia przez właściciela, ponieważ koszt pobytu zwierzęcia w naszym schronisku jest zupełnie inny niż w najtańszym hotelu w Łodzi dla zwierząt. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że zwierzaki są porzucane na czas wyjazdów wakacyjnych w różnych miejscach i Straż Miejska, Animal Patrol przywozi je do nas jako zwierzęta po prostu zagubione.
0: A czy łatwo namierzyć takich właścicieli i ich ukarać?
1: My nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego ani żadną fundacją, która miałaby chociażby prawa do odbiorów interwencyjnych. Natomiast my możemy sprawdzić, czy zwierzę ma chip. Jeżeli ten chip faktycznie jest i jest zarejestrowany, to natychmiast staramy się odnaleźć właściciela. To nie jest bardzo trudne, bo mamy dostęp do baz danych i wtedy dzwonimy do takiego właściciela. I zazwyczaj w tym wypadku, kiedy zwierzę ma chip i zidentyfikujemy właściciela, on natychmiast pojawia się w schronisku po odbiór swojego członka rodziny. Ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kiedy dodzwonimy się do właściciela, on mówi: przepraszam, właśnie jestem na dwutygodniowych wakacjach nad morzem i wrócę za dwa tygodnie, kiedy odbiorę swojego zwierzaka. I wtedy mamy poniekąd związane ręce. On oczywiście może dostać mandat od służb miejskich, natomiast ten mandat plus koszt pobytu zwierzęcia w schronisku jest zdecydowanie mniejszy niż pobyt w hotelu.
0: Zdaniem dyrektora schroniska przy Marmurowej w Łodzi takich porzucanych na wakacje zwierząt przybywa z roku na rok. Całej rozmowy z Albertem Kurkowskim można posłuchać na portalu radiołódź.pl w zakładce Gość Radia Łódź. A my kontynuujemy małe podsumowania. Rekordowo dużo dzikich zwierząt trafiało w tym roku do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole pod Piotrkowem. Do końca sierpnia placówka przyjęła już ponad 1400 pacjentów. Szczególnie trudny okazał się czerwiec. Najbardziej ucierpiały wtedy ptaki, jeżyki, sowy, sroki i gawrony. A główną przyczyną były wysokie temperatury, mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków.
2: Prawdziwy najazd zwierząt przeżyliśmy w czerwcu, bo przyjęliśmy 395 zwierząt i tutaj zaczęły się już właśnie ta pierwsza fala upałów, która przyszła, spowodowała, że bardzo dużo trafiło do nas młodych jeżyków, ślepych jeszcze, które wyskakiwały zarówno z budek, tych, które były umiejscowione na blokach mieszkalnych, na osiedlach, ale również ze szczelin i ludzie dosłownie zbierali te ptaki w kartony bądź w skrzynki takie i przywozili do nas. Była dosłownie kolejka. No w sumie przyjęliśmy blisko 400 w sezonie tych ptaków. Także to było naprawdę niesamowite, bo przyjmowaliśmy nawet 30 kilka ptaków dziennie. Także taka była to ilość. I wtedy też szybkość karmienia, ponieważ ten pierwszy, jak już był nakarmiony, kończyliśmy karmić, to ostatni, jak dostał, to pierwszy otwierał dziób. O, tak to wyglądało. I dwie osoby tak naprawdę w ośrodku musiały zajmować się jeżykami i tylko je karmić. One rosły dosyć szybko, tak więc też szybko się ich pozbywaliśmy, bo jeżyk, jak już przestaje pobierać pokarm, ma lotki dłuższe od ogona, no to wystarczy go po prostu unieść albo posadzić na jakimś wyższym miejscu, żeby on zeskoczył, bo on z ziemi się nie podrywa i już sobie leci. Tak już całe życie tak praktycznie, oprócz okresu lęgowego, to jeżyk jest w powietrzu. No więc te jeżyki zaczęły odlatywać. No ale właśnie temperatury miały wpływ na to, że bardzo dużo jeży, małych jeży, zające, podobnie z sarnami nie było tak źle, więc tych saren dużo do nas nie trafiło, bo około 12 młodych żeśmy mieli do wykarmienia, to więc nie była to jakaś wielka ilość, ale bardzo dużo też było sów, srok, gawronów. No tutaj właśnie głównym powodem była temperatura. Ptaki się przegrzewały, one wyskakiwały z gniazd, opuszczały te gniazda, żeby się schować w cień.
0: Dużą grupę pacjentów przez cały rok stanowią też ofiary wypadków drogowych oraz ataków psów i kotów. Najczęściej pomocy wymagają jeże, lisy i sarny. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole pod Piotrkowem pomaga dzikim zwierzętom bezpłatnie, a jego działalność finansują Lasy Państwowe. Na koniec naszego magazynu przenosimy się na Mazowsze, gdzie niemałe poruszenie wywołał żubr, który pojawił się w powiecie łosickim, między innymi w miejscowości Żewuszki.
3: Też był też żubr tutaj, jak do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, jabłek się nadjem, sama mi mu wyniosła jabłka.
4: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
3: A niech sobie je, na zdrowie mu.
5: Kawał zwierzęcia.
6: Zobaczyłem wielką głowę. I krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatu. No nie czułem się zbyt pewnie. Wielki, dorodny samiec. Przyjrzał mi się chwilę, wrócił do jedzenia sfermentowanych jabłek.
0: Żubr waży nawet do 700 kg. Na Mazowszu buszował po uprawach porzeczek i jabłek i wzbudził nie lada sensację. Leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec. Trwa okres zgodowy, więc prawdopodobnie wyruszył szukać partnerki. W magazynie Zwierz się Zwierz dziś to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.
7: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Bacon Point kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: To jest powtórka programu.
2: Nawiasem mówiąc.
3: Muszę zwierzyć się słuchaczom, że często mam wątpliwości, jak wymawiać niektóre zbitki spółgłoskowe albo na przykład nosowe samogłoski na końcu słowa jak ę. Chcę w radiu mówić poprawnie, ale nie hiperpoprawnie. Jak to robić? Dzisiaj będę pytać profesor Joannę Satołę-Staśkowiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To jest niemożliwe, żeby redaktor Anna Grobińska pytała mnie, naukowczynię, o to jak ma mówić, bo sami państwo słyszą, że mówi doskonale. I to nie jest komplement, tak zwany, jak to mówi młodzież, wazeliniarstwo. Mówi doskonale, ale to też wiele znaczy, że chce nadal kontynuować tę drogę i mówić tak,
3: jak mówi się dziś. Chcę się dowiedzieć. Właśnie, dlatego że pani profesor, mam duże wątpliwości, czy wciąż jeszcze obowiązuje taka wymowa wzorcowa, jaką była na przykład wymowa sceniczna, kiedy od aktora oczekiwało się, a dzisiaj już się nie oczekuje, że powie po pierwsze tę książkę, żeby mu podać, a nie tą książkę, ale że powie książkę, że to ę zabrzmi nie jako książkę, bo to jest błąd. Tak, tak. To jest hiperpoprawna wymowa. Książkę, rękę, ale że to ę wybrzmi. Rękę.
4: Wyróżniamy, jeśli mówimy w ogóle o artykulacji, o wypowiedzi, to wyróżniamy taką właśnie część wzorcową i część użytkową. No i to, o czym mówimy, czyli o scenie mówimy, no to wymagało kiedyś faktycznie takiej wymowy scenicznej. Skoro pani mówi, że ona, ta wymowa nieco zaczyna być wymową po prostu wzorcową, ale już nie sceniczną, czyli nie zauważamy tych zbitek, nie podkreślamy dla słuchaczy, dla widzów jakiegoś przedstawienia, no to to też zmienia się, ale jak już wiemy, wszystko się zmienia, język się zmienia. To takie mówienie gdzie indziej niż na scenie, tak bardzo wyraźnie, bardzo poprawnie, zaczyna mieć takie oznaki hiperpoprawności. My nieraz o tym też tutaj rozmawiałyśmy, kiedy ta hiperpoprawność, może jeszcze przypomnę, to jest taki błąd przesadnej poprawności. Więc jak tak bardzo się staramy, nadymamy, to też może być to błąd. W radiu, z którego ja mam nadzieję nadal można uczyć się poprawnej polszczyzny, jak najbardziej warto by było słuchać właśnie artykulacji, w których ta głoska jest zaznaczona.
3: Czyli
4: trochę
3: to
4: inaczej
3: śladowe
4: w sklepie, trochę inaczej w domu.
3: Aha, czyli
4: śladowe jak najbardziej.
3: Tak. No i mam również, ileż to razy podawałam numer telefonu do Radia Łódź, zastanawiając się, czy 600, czy 600, bo nie powiem 600. To by była właśnie hiperpoprawność. Ale 606, 78, 78, 78, czy 606?
4: No jak ja tutaj słucham, pani redaktor, to każda ta tutaj wypowiedź jest naprawdę do przyjęcia. Ja myślę, że to też jest kwestia czystości, artykulacji. To nie tylko to samo słówko, ale taki sposób mówienia, też ruszania wargą. Proszę
3: czyli
4: zauważyć,
3: to jest w dużej mierze też kwestia wyczucia.
4: Indywidualne
3: pewnego.
4: Też. Mówiłyśmy tutaj o idiolekcie. Są osoby, które nie ruszają na przykład górną wargą. I teraz, jeżeli my będziemy rozstrzygać, czy 600, czy 600, a one i z tym wyrażeniem będą miały problem, bo właściwie słychać to podobnie, no to to jest zupełnie gdzie indziej problem położony. Tak sobie myślę, że jeśli mówimy, to starajmy się mówić troszeczkę wolniej, mówić wyraźniej, ruszać wargami. Bo ta maniera nieruszania w ogóle elementami aparatu mowy jest dosyć popularna. To jest, myślę, główny problem. A to, czy powiemy 600 czy 600, to już jest chyba mniej ważne. Przynajmniej tutaj w radiu ja słyszę, że państwo wszyscy mówią tak, że ja wiem, o jaką cyfrę chodzi. A w końcu taki jest właściwie ta konkluzja, prawda, że my musimy wiedzieć, o co chodzi człowiekowi, który do nas mówi.
3: My w Radiu Łódź możemy pozwolić sobie na to, żeby mówić nieco wolniej i bardziej się skupić na tym, nieco wolniej i staranniej. Natomiast tak, są rozgłośnie, w których trzeba po prostu mówić szybko. Ale to już niech oni się martwią. Tamci prezenterzy,
4: niech oni się
3: o to jak wymawiać poprawnie. Ja jeszcze jedną wątpliwość dzisiaj zgłaszam, pani profesor. Kiedyś elegancko było podawać numer telefonu w pełnym brzmieniu, czyli właśnie owo 606, 78, 78, 78.
4: Tak.
3: Dzisiaj często mówimy 606, 78, 78, 78. Ale to się chyba już tak rozpowszechniło, że nie będziemy trzymać się
4: jeżeli nawet będziemy
3: formy.
4: Chciały zatrzymać to, nie wiem, strajkować w związku z tym, to i tak się nic nie zmieni, bo wszyscy wiemy, że to zwyczajny użytkownik i ta liczba osób, która mówi w dany sposób, sprawia, że ten język właśnie ulega takim modyfikacjom. Więc to 68, 68, 68 nie powinno nikogo jakoś tam wyjątkowo obrażać. Natomiast ta forma wcześniejsza, o której pani wspominała, jest jak najbardziej bardzo elegancka.
3: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Piątek, 11 września, czas na pierwsze wiadomości, które przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w serwisie protest maszynistów i pomysły na zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. 19 lat więzienia za głośny wypadek w Międzyzdrojach i hołd dla łódzkich dzieci zamordowanych w niemieckim obozie. W regionie w ciągu dnia dzisiaj będzie na ogół pochmurno, niezbyt ciepło, na termometrach tylko do 17 stopni. O północy rozpoczął się protest maszynistów, który potrwa do godziny 12. Pociągi będą przejeżdżały przez przejazdy kolejowo-drogowe niezależnie od ich kategorii z prędkością bezpieczną, czyli do 20 km na godzinę. A w przyszłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury przedstawi projekt zaostrzenia przepisów dotyczących wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To może być utrata prawa jazdy, a za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym wieloletnie więzienie.
3: Nieuchronna kara więzienia dla takiej osoby, która spowoduje tego typu katastrofę w ruchu lądowym. Z drugiej strony kwestia związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres powyżej 3 lat. Ale to wszystko jest jeszcze w uzgodnieniach.
2: To ma być efekt kilku wypadków, do których doszło w ostatnim czasie na przejazdach kolejowo-drogowych. Chociaż zdaniem części łódzkich kierowców zaostrzenie przepisów niewiele zmieni.
4: Może znajdzie się kierowca, który się zastanowi, ale nie każdy.
5: Ma nawet za mała. Jeszcze gorzej. Dożywotnio prawo jazdy po takim czymś, co on zrobił. Chociaż głupków nie brakuje.
6: Mnie się wydaje, że kara 2000 wystarczy. Żadne tam zabieranie prawa jazdy.
2: Między innymi o tym, a także o zmianach w egzaminach na prawo jazdy porozmawiamy w naszym programie po godzinie 8 z Tomaszem Zagajewskim z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 19 lat w więzieniu spędził sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. Tuż przed Bożym Narodzeniem w 2023 roku rozpędzony samochód uderzył spacerującą chodnikiem rodzinę, zabijając na miejscu 3 osoby. Sprawca prowadził auto pod wpływem narkotyków i uciekł z miejsca wypadków. O szczegółach mówi Aneta Łuczkowska.
7: Już pewne, że będzie w tej sprawie apelacja. Małgorzata Smok-Woźniak, matka, teściowa i babka ofiar wypadku, powiedziała mi, że to i tak zmieni niewiele.
8: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był to. To dla mnie to jest po prostu ból.
7: Sąd orzekł wobec Patryka F. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Oskarżony ma też zapłacić zadośćuczynienie krewnym swoich ofiar. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że prokuratura domagała się dla sprawcy wyższej kary, oceniając, że doprowadził do zabójstwa. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd dzieciom pomordowanym w Łodzi przy niemieckim obozie przy ulicy Przemysłowej. W kościele świętego Wojciecha symbolicznie pożegnano 10 dzieci, których szczątki odnaleziono podczas prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Obóz dla dzieci i młodzieży przy Przemysłowej to jeden z bardziej wyrazistych symboli okrucieństwa II wojny światowej, mówił w Łodzi prezydent Karol Nawrocki.
9: Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16-17-letniego nastolatka? Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć.
2: Szacuje się, że w obozie w Łodzi zginęło około 200 dzieci, które zazwyczaj umierały z przemęczenia, głodu i chorób. 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw na mąkę i sól. Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła zarzuty prania brudnych pieniędzy 5 kobietom i 2 mężczyznom, którzy zgodzili się wynająć swoje rachunki bankowe oszustom, mówi prokurator Krzysztof Kopania. Podejrzani tracili kontrolę nad kontami bankowymi, a osoby, które je przejęły, miały ich używać do oszustw.
10: Wystawiały na jednym z portali ogłoszeniowych oferty sprzedaży różnych przedmiotów, zaś zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki.
2: Podejrzanym grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności, a dotychczas w tej sprawie zarzuty przedstawiono już 35 osobom. Piszemy o tym więcej także na naszym portalu radiołódź.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Dziś rano kurtka zdecydowanie się przyda. W Łodzi mamy 7 stopni, podobnie w Zgierzu i Pabianicach, w Piotrkowie 8, a w Skierniewicach tylko 6. Do tego sporo chmur, miejscami mgliście. Później temperatura podskoczy do 15, maksymalnie 17 stopni. Początek dnia może przynieść trochę przejaśnień, ale z czasem chmur będzie coraz więcej. Na południu województwa możliwy słaby deszcz, czyli rano chłodno, później trochę przyjemniej, ale jesień oj wali drzwiami i oknami do nas.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Mamy piątek, 11 września. Słońce powoli wstaje, zajdzie o 19.01. To 254 dzień roku. Potrwa 12 godzin i 57 minut, co oznacza, że jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 49 minut. No trudno tego nie zauważyć, patrząc na to, co za oknem. Jeszcze niezbyt jasno tego śpiewu ptaków, na przykład sprzed kilkunastu choćby dni, nie słychać tak głośno, ale żeby Państwu nie brakowało, to proszę bardzo. I jakoś od razu lepiej, prawda? Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Program realizuje Rafał Tyluś. Ważne przypomnienie, jeśli planujecie dziś podróż koleją, to weźcie pod uwagę strajk maszynistów, bo zapewne wystąpią utrudnienia. Będziemy do tego tematu wracać, a tymczasem na dobry początek dnia. Cyndi Lauper.

10 minut po godzinie 6 to Cyndi Lauper na antenie Radia Łódź. Ważna informacja dla pasażerów łódzkiej komunikacji miejskiej. Zatrzymanie ruchu tramwajów mamy na ulicy, na Alei Piłsudskiego przy Alei Śmigłego Rydza. To z powodu zaniku napięcia. Tramwaje linii 4, 8, 10A, 10B, 13 i 14 kursują objazdami. Uruchomiono tu autobusową komunikację zastępczą, więc koniecznie sprawdźcie rozkład. Zarówno ci, którzy podróżują komunikacją miejską, jak i ci, którzy podróżują dziś pociągami. Więc pamiętajcie o tym, planując swoją trasę. 606-787-8778 studio@radiolotz.pl. Tutaj się nic nie zmienia, żadnych utrudnień tutaj nie ma. Państwo doskonale znają te formy kontaktu z nami, do czego serdecznie zachęcam. Może jakaś dobra wiadomość na ten piątkowy poranek, w ogóle na ten dzień, pierwszy dzień weekendu, można tak powiedzieć. Więc czekam przy telefonie i skrzynce mailowej. Już 11 minut po godzinie 6, a my gramy dalej. Już teraz Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło i Za krótki sen.

Za krótki sen, taki tytuł nosi ten utwór, a myślę, że wiele osób, które musiało wstać dziś wcześniej rano, dokładnie taką samą myśl miało, że oj, to był za krótki sen. A jak jesteśmy przy tym, co dzisiaj, to imieniny obchodzą Jacek, Dagna, Proty oraz Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Aisza, Bonaventura, Diomedes, Hiacynt, Pafnucy. Dużo zdrowia życzymy, słońca i wszelkiej pomyślności, wszystkiego co najlepsze. Jeśli chodzi o przysłowie na dziś, to wybrałem takie jedno szczególne ze wszystkich świętych. Najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. I jeszcze zagliczyliśmy do kalendarza świąt nietypowych. Tu Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe, Dzień Brukarza, Światowy Dzień Pierwszej Pomocy i Święto Wojsk Lądowych. Przypomnę, to jest piątek, 11 września 2026 roku. Niech to będzie dobry dzień z Radiem Łódź. Yeah.

0: To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. A o czym dziś w programie? Między innymi o utrudnieniach na kolei i zmianach w przepisach. Rząd chce zaostrzyć kary za łamanie przepisów na przejazdach. To reakcja po katastrofie kolejowej na Mazowszu, która miała miejsce przedwczoraj.
1: Mnie się wydaje, że kara 2000 wystarczy. Żadne tam zabieranie prawa jazdy.
2: Dożywotnio prawo jazdy po takim czymś, co on zrobił.
3: Może znajdzie się kierowca, który się zastanowi, ale nie każdy.
0: Z tego co wiemy, minister infrastruktury Dariusz Klimczak w trybie pilnym przygotowuje zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych. Kierowca, który wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Będzie też o hulajnogach elektrycznych, bo w jednym z największych miast w regionie, w Piotrkowie Trybunalskim, właśnie taki zakaz jazdy na tych urządzeniach w określonej strefie może zacząć obowiązywać. Takie rozwiązanie funkcjonuje już między innymi w Bełchatowie i jest to reakcja na liczne sygnały od mieszkańców.
4: Doszło do 6 kolizji oraz 10 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych.
5: Do mnie kilkukrotnie zwracali się już mieszkańcy.
6: Bardzo szybko. Jeden za drugim.
7: Jednym z pomysłów jest wprowadzenie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi na terenie parków.
0: Będzie też o bezpieczeństwie na drogach, chodnikach czy kolei w rozmowie z porannym gościem. To o 8.10 Michała Dąbrowskiego. Gościem dziś będzie Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Serdecznie zapraszamy do słuchania porannej audycji w Radiu Łódź.

0: Za 3 minuty będzie 6:30, wtedy zapraszamy Państwa na skrót wiadomości. To jest poranek.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Myślisz o przyszłości?
4: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
3: A co cię do tego przekonało?
4: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
3: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
4: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
3: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
4: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Zbliża się 6:30. W studiu Radia Łódź Jarosław

0: Turek, czas na skrót wiadomości.
1: O północy rozpoczął się protest maszynistów, który potrwa do godziny 12, a polega na tym, że pociągi przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe niezależnie od ich kategorii z prędkością bezpieczną, czyli do 20 km na godzinę. Protest to reakcja na zderzenie ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym na Mazowszu, w którym jedna osoba zmarła, około 20 zostało rannych. Maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach i surowszego karania kierowców. W Łodzi pożegnano ofiarę niemieckiego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. W uroczystościach uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. W kościele świętego Wojciecha uczczono pamięć 10 dzieci, których szczątki odnaleziono podczas prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. W Parlamencie Europejskim początek batalii o kształt regulacji środowiskowych, które są kluczowe dla przyszłości polskiego biznesu i przemysłu. Chodzi o reformę ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Złagodzenie systemu jest dla Polski kluczowe. Dzisiaj ma być opublikowany raport, który będzie podstawą do dalszych prac. Brakuje miejsc publicznych w akademikach. Z najnowszych danych wynika, że wystarcza ich dla co 10 studenta. W ubiegłym roku w Polsce studiowało ponad 1 320 000 osób z kraju i zagranicy. Najliczniejszą grupę studentów zagranicznych w Polsce stanowią Ukraińcy i Białorusini. Z badania wynika, że studiuje ponad połowa Polaków w wieku od 19 do 24 lat. Kilkanaście łódzkich placówek oświatowych będzie miało fotowoltaikę. Miasto Łódź szuka wykonawcy zadania, w ramach którego szkoły i przedszkola będą mogły zaoszczędzić pieniądze, pozyskując energię z odnawialnych źródeł. Takie instalacje działają już w wielu placówkach, a teraz fotowoltaika ma zostać zamontowana na kolejnych 14 szkołach. A więcej o tym także piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Piątkowy poranek w Łódzkiem przebiega dość chłodno. Na termometrach w Łodzi, Piotrkowie, Pabianicach i Tomaszowie 7 stopni. Do tego pochmurno i wilgotno. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 16 stopni. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, więc warto mieć ze sobą parasol.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Dobrze to już było, można powiedzieć, jeśli chodzi o pogodę. Dlatego teraz Kasia Kowalska zaśpiewa nam coś optymistycznego.

0: Za nieco ponad 20 minut będzie godzina 7, więc myślę, że to bardzo dobry czas, żeby sprawdzić, co 11 września wydarzyło się w przeszłości.
1: Powtórka z historii.
0: I jest jedno takie wspomnienie niestety niezbyt optymistyczne. 25 lat temu, 11 września 2001 roku, doszło do największego w dziejach zamachu, w którym zginęło niemal 3000 ludzi. Członkowie islamskiej organizacji terrorystycznej Al-Kaida porwali 4 samoloty pasażerskie, z których 2 uderzyły w budynki World Trade Center. Runęły 2 wieże właśnie, zawaliło się jedno skrzydło Pentagonu dodatkowo. Zginęło niemal 3000 osób, a wśród nich 6 Polaków. 1000 ludzi zostało rannych. Krystynie Sierpniak udało się uciec z 91 piętra jednej z wież. Posłuchajmy jej wspomnień.
2: Słyszałam krzyk niesamowity. Odwróciłam tylko głowę i widziałam, jak wszystko leciało. Ale to było potworne. Meble, ludzie wkakali z okien. Zaczęłam po prostu biec. Bałam się odwrócić i spojrzeć. Czułam, że wali się wszystko, że wali się i za chwilę chyba zginę.
0: No niestety tragiczne wspomnienia, tak było 25 lat temu, 11 września 2001 roku właśnie, kiedy doszło do zamachu na World Trade Center. Pamiętamy o tym i będziemy oczywiście dalej pamiętać. A już teraz na naszej antenie Bruno Mars, On My Soul.

To Vito Bambino i utwór Chyba Wiem. Za nieco mniej niż 15 minut będzie godzina 7 w Radiu Łódź. Powiemy m.in. o tym, co dzieje się na drogach. To chwilkę przed 7 będzie też serwis informacyjny, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mamy dla Was ważne informacje na różne tematy. A już teraz w tle kultowi Rolling Stones, Love is Strong.

0: Za 6 minut będzie 7.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Trzeszczy niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
8: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
14: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
15: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
14: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
15: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
16: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
17: Co?
16: Podobno jest nowy system w Azji.
17: Aha.
16: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
17: Mordo.
16: Co?
17: To jest fake.
18: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
19: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
22: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
21: Czy to konieczne?
22: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
23: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
24: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.
25: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Minutę przed 7 sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Łódzkiem, a robi to dla nas Adam Urzyński. Jak wygląda sytuacja?
26: Ruch coraz mocniej budzi się do życia i już teraz w samym centrum Łodzi na najważniejszych skrzyżowaniach tworzą się poranne utrudnienia. Mamy w mieście coraz więcej samochodów i teraz na pewno trzeba będzie coraz dłużej czekać, na przykład na światłach obok manufaktury, na światłach na Żeromskiego i na Jaracza. Teraz jest taki dobry czas, żeby przejechać przez Łódź, ale niebawem to się na pewno zmieni. Sporo aut wjeżdża teraz do Łodzi od strony Aleksandrowa, Tomaszowa, Mazowieckiego i Zgierza i na te trasy dojazdowe z miast ościennych zajrzymy za pół godziny.
25: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
0: Zbliża się siódma. Czas na wiadomości, Jarosław Turek.
2: A w serwisie protest maszynistów walczących o zwiększenie bezpieczeństwa na torach i opóźnienia pociągów. Unijna batalia o zmianę systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, a także strzelanie do kotów w łódzkim Śródmieściu. W regionie dziś w ciągu dnia na ogół będzie pochmurno, niezbyt ciepło, tylko do 16 stopni Celsjusza. Pasażerowie kolei muszą się dzisiaj liczyć z poważnymi utrudnieniami. Od północy trwa ogólnopolski protest maszynistów. Akcja ma zakończyć się w południe. To reakcja m.in. na środowy tragiczny wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych. Sytuację na kolei od rana monitoruje nasz reporter Paweł Kwiatkowski, który teraz jest w Piotrkowie Trybunalskim.
3: Dzień dobry, a dokładnie tuż przy dworcu kolejowym opóźnienia pociągów sięgają do 50 czy nawet 100 minut. Pasażerowie rozumieją sytuację maszynistów, ale większość uważa, że protest nie powinien odbywać się ich kosztem. Spotkałem osoby, które czekają na pociąg do Warszawy, aby zdążyć na samolot do Londynu. Wielu pasażerów rozważa także rezygnację z dzisiejszej podróży. Przypomnę, że maszyniści w ramach protestu zwalniają do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. W efekcie możliwe są duże i narastające opóźnienia pociągów regionalnych oraz dalekobieżnych, a także zmiany w kursowaniu i odwołania części połączeń. Skutki protestu mogą być odczuwalne również po godzinie 12. Z Piotrkowa Trybunalskiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Bardzo dziękuję. Przewoźnicy apelują, aby przed wyjazdem sprawdzać informacje w portalu pasażera. Obowiązuje też wzajemne honorowanie biletów w większości przewoźników. Maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na torach, a my po godzinie 8 będziemy rozmawiali m.in. o tym, czy nie należałoby wprowadzić zmian w szkoleniu na prawo jazdy. Naszym gościem będzie Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wojsko ostrzega, że dzisiaj będzie przeprowadzało testy dronów dalekiego zasięgu. Mieszkańcy wybranych regionów Polski mogą dostać alerty RCB o testach z użyciem dronów przenoszących broń precyzyjnego rażenia. Mowa o uzbrojeniu, które ma zasięg nawet do 1000 km. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie naszej wschodniej granicy i na północy kraju. W Parlamencie Europejskim początek batalii o reformę ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, który ma wpływ na wysokie ceny energii w Polsce. Dlatego złagodzenie systemu jest dla Polski kluczowe, mówi o tym Beata Płomecka.
4: Polska alarmuje, że jest najbardziej obciążona w Unii kosztami ETS. Stanowią one prawie 40% cen energii. A to wiąże się z problemami dla przemysłu i podwyższonymi rachunkami za prąd dla obywateli. Polska w tych negocjacjach będzie walczyć o więcej bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 i wolniejsze tempo ich redukcji. A także będzie zabiegać o pieniądze na przekształcenia w energetyce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Dzisiaj ma zostać opublikowany raport na ten temat, który będzie podstawą do dalszych prac. Ktoś strzela z wiatrówki do zwierząt w Łodzi. Nieznany sprawca strzela z wiatrówki do kotów i gołębi na ulicy Abramowskiego. Kilka zwierząt miało zostać postrzelonych, niektóre nie przeżyły. Mieszkańcy są oburzeni.
6: Do żadnego zwierzaczka, ptaszka nie wolno strzelać, bo to jest tak samo żywa istota jak i my. Nie do pomyślenia.
7: No straszne to jest. Ukrywają się i to nosy strzelają i mordują kotki, pieski.
8: Karygodne. W domu mam kotkę i suszkę i nie pozwalają na takie zachowanie. Na pewno będę reagował.
7: To nie człowiek jest, który takie rzeczy robi.
2: Służby i eksperci apelują, aby zgłaszać próby znęcania się nad zwierzętami. Za takie zachowanie sprawcy grozi nawet do 5 lat więzienia. Samorządy reagują na niebezpieczną jazdę hulajnogami. Temat trafi też pod obrady Rady w Piotrkowie Trybunalskim. Radny Tomasz Berendt chce debaty na temat bezpieczeństwa i większej kontroli użytkowników hulajnóg. To reakcja na skargi mieszkańców, głównie seniorów i rodziców małych dzieci, którzy zwracają uwagę na szybką, niebezpieczną jazdę po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych.
5: jeżdżą chodnikami, często wychodzę na spacer z psami i więc ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie.
9: Muszę się obejrzeć, jak skręcam na pasy, czy nie jedzie hulajnogą, bo może mnie walnąć. No i co? Ja w takim wieku to już się nie pozbieram.
2: Na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Policja i Straż Miejska z Piotrkowa mają przedstawić dane dotyczące kontroli, mandatów, pouczeń i działań prewencyjnych. Temat trafi też na sesję Rady Miasta.
0: A już teraz czas na wiadomości sportowe w studiu Piotr Andrzejczak.
10: Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. W innym meczu polskiej grupy Ukraina pokonała Izrael 3-1, a w kolejnym spotkaniu Mistrzostw Polacy zmierzą się z Izraelem. To starcie zaplanowano na sobotę. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza czekają potem konfrontację z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału, a począwszy od półfinałów spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. Zwycięzca turnieju zapewni sobie kwalifikację olimpijską na igrzyska w Los Angeles. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew w 7 meczach obecnego sezonu ekstraklasy odniósł tylko jedno zwycięstwo. Z Jagiellonią w Białymstoku 2-0. 4 spotkania zakończyły się remisem, a 2 porażkami. Łodzianie dużo poniżej oczekiwań spisywali się na własnym stadionie, gdzie w obecnych rozgrywkach jeszcze nie wygrali. A Wukowicz został trenerem na początku marca tego roku. Przejął zespół po zwolnionym Chorwacie Jowicewiczu. Był 4. szkoleniowcem łódzkiej drużyny w poprzednim sezonie. Miał utrzymać widzę w ekstraklasie i to się udało. A według medialnych doniesień jego następcą ma zostać Mateusz Stolarski, ale oficjalnie Widzew przedstawi go dzisiaj, tego nowego trenera, dzisiaj po południu. Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. Tenisistka z Kazachstanu wygrała z Amerykanką Coco Gauff, a Białorusinka pokonała inną reprezentantkę gospodarzy Jessica Pegule. Bez względu na wynik finału Sabalenka w poniedziałek straci prowadzenie w rankingu na rzecz właśnie Rybakiny. Obie w tym roku już mierzyły się w wielkoszlemowym finale. Zawodniczka z Kazachstanu była górą w Australian Open. A kolejne wiadomości sportowe po 9:00.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Jesień daje dziś o sobie znać w Łódzkiem, choć słońce momentami przebija się przez chmury. Poranek chłodny, w Łodzi, Kutnie i Skierniewicach 7 stopni, w Sieradzu i Łowiczu 8, a w Pajęcznie 9. W ciągu dnia temperatura sięgnie maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie jest niskie, około 998 hektopaskali, więc rano może przydać się dodatkowa filiżanka kawy na rozbudzenie. Po południu miejscami może też pokropić, dlatego parasol warto mieć pod ręką.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Już 7 minut po godzinie 7. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Mamy piątek, 11 września. Słońce wzeszło o 6:03, zajdzie o 19:01. To 254 dzień roku. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa bardzo dobry, no bo tylko kilka godzin w pracy albo w szkole, no i weekend. Także miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo dobry piątek. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź, który dzisiaj trwa do 9:00.

To Bruce Springsteen i Dancing in the Dark na antenie Radia Łódź. Tak jak zapowiadałem, za kilka chwil przyjrzymy się szerzej tematowi zmian w przepisach w związku z przedwczorajszym wypadkiem na kolei, ale najpierw przypomnienie, że dziś pociągi w całej Polsce zwalniają i przejeżdżają przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po rozmowach z Ministerstwem

0: to takie męskie.
1: 15 minut po godzinie 16, już minut po godzinie 7, a my wracamy do tematu katastrofy kolejowej na Mazowszu, gdzie ciężarówka wjechała w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że wjazd na przejazd na czerwonym świetle będzie oznaczał utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Zdaniem części łódzkich kierowców ta zmiana nie poprawi bezpieczeństwa.
2: Mnie się wydaje, że kara 2000 wystarczy. Żadne tam zabieranie prawa jazdy.
3: Dożywotnio prawo jazdy po takim czymś, co on zrobił.
4: Pana zdaniem to zwiększy bezpieczeństwo?
3: Mam nadzieję, chociaż głupków nie brakuje.
5: Może znajdzie się kierowca, który się zastanowi, ale nie każdy.
6: Bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy w reakcji na jakieś zdarzenie jednostkowe podejmuje się działania legislacyjne z wiarą w to, że zmiana prawa jest konieczna, żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.
7: Komisarz Agnieszka Jachimek, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle jest poważnym naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Kierowca, który zdecyduje się na taki manewr, musi liczyć się z mandatem w wysokości 2000 zł oraz 15 punktami karnymi. W przypadku popełnienia tego wykroczenia w warunkach recydywy, kara finansowa wzrasta do 4000 zł, przy czym kierowca otrzymuje 15 punktów karnych. Jeżeli w wyniku wypadku na przejeździe kolejowym zostaną ranne osoby lub dojdzie do ofiar śmiertelnych, sprawa może trafić do sądu, a odpowiedzialność sprawcy będzie oceniana na podstawie przepisów prawa karnego. W sytuacji, gdy następstwem wypadku jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca musi liczyć się z karą do 8 lat pozbawienia wolności.
4: W odpowiedzi na wypadek na Mazowszu zareagował również Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

0: Maszyniści będą przejeżdżać przez każdy przejazd kolejowy z prędkością 20 km na godzinę. Jak podkreśla prezydent związku Leszek Miątek, chodzi tu o bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i maszynistów.
1: My jako Rada Krajowa podjęliśmy uchwałę z apelem do maszynistów, żeby zareagowali na słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnego za kolej, który zarówno w parlamencie, jak i w wywiadach mówił, że w warunkach polskich przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia maszynistów i pasażerów. Natomiast jeżeli pracownik wie, że jego praca zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu, to kodeks pracy mówi o tym, że ma prawo odmówić takiej pracy, no albo podjąć działania, żeby to zagrożenie zminimalizować. Tak też postąpią maszyniści. Zdaję sobie sprawę z tego, że powstaną opóźnienia pociągu w wyniku tego, ale w naszym przekonaniu lepiej jak będą opóźnienia przez jeden dzień, niż mają dalej ginąć ludzie na polskich torach z uwagi na to, że nie ma żadnych reakcji.
2: Chcemy przedstawić to, że jest problem na przejazdach drogowo-kolejowych, ale nie możemy karać pasażerów.
0: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Zbyt długo pracowaliśmy nad tym, żeby zachęcić ludzi do podróżowania pociągami. Mamy naprawdę imponujące przyrosty liczby pasażerów, mamy nowoczesny tabor. Nie chciałbym, żeby przez tego typu protesty doszło do jakiegokolwiek paraliżu czy zniechęcenia Polaków do wybierania pociągu zamiast samochodu.
1: Nie może być tak, że maszynista wychodząc do służby żegna się z rodziną i nie wie, czy wróci do domu. Albo podróżny wsiada do pociągu i nie dojeżdża do stacji docelowej, bo ginie w pociągu. Miliardy są inwestowane w kolej, w dworce kolejowe, ale trzeba zadbać o kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Niestety, tu przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, jak my mówiliśmy o zagrożeniach bezpieczeństwa, to byliśmy traktowani jak wrogowie, którzy chcą obalić system tak pięknie funkcjonujący i tak lśniący. Tylko, że niestety ta bańka pęknie wtedy, kiedy giną ludzie.
3: Czekam na Państwa komentarze w tej sprawie. 606 787 8778 studio@radiolot.pl

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PGE Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
12: Czasami rzeczywiście jest pod górkę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
10: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwigroszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13: Chyba zacznę inwestować w złoto.
14: Dlaczego akurat w złoto?
13: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
14: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
13: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
15: Myślisz o przyszłości?
16: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
15: A co Cię do tego przekonało?
16: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
15: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
16: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
15: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
16: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
17: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
18: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lodz.
19: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Adam Murzyński sprawdza, co dzieje się na drogach.
4: Będą problemy z przejazdem w okolicach skrzyżowania w Nowosolnej. Na Wiączyńskiej zderzyły się dwa samochody osobowe i trzeba było ulicę zablokować. W tym miejscu trwają działania strażaków i ratowników. W wypadku poszkodowane zostały łącznie 3 osoby. Poza tym, że ulica Wiączyńska jest zablokowana, to w okolicach Nowosolnej warto pamiętać też o rosnących utrudnieniach na Aleksandrowskiej i na Konstantynowskiej. Szczególnie tu jedzie dużo samochodów i teraz na pewnych odcinkach obu tras trzeba będzie zwolnić. Za pół godziny zajrzymy na najważniejsze trasy biegnące przez Łódź.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Tu Radio Łódź, minęła 7:30. Skrót wiadomości, Jarosław Turek.
22: O północy rozpoczął się protest maszynistów. Akcja potrwa do godziny 12, a polega na tym, że pociągi przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe niezależnie od ich kategorii z prędkością bezpieczną, czyli do 20 km na godzinę. Z tego powodu na wielu trasach składy są opóźnione. Warto, wybierając się w podróż, sprawdzać informacje o opóźnieniach zamieszczane w portalu pasażera.pl. Maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach i surowszego karania kierowców ignorujących znaki i sygnalizacje. Wojsko ostrzega, że dzisiaj będzie przeprowadzało testy dronów dalekiego zasięgu. Mieszkańcy wybranych regionów Polski mogą dostać alerty RCB o testach z użyciem dronów przenoszących broń, które mają zasięg nawet do 1000 km. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie naszej wschodniej granicy i na północy kraju. 19 lat w więzieniu spędzi sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. Tuż przed Bożym Narodzeniem w 2023 roku rozpędzony samochód uderzył spacerującą chodnikiem rodzinę, zabijając na miejscu 3 osoby. Sprawca prowadził auto pod wpływem narkotyków i uciekł z miejsca wypadku. Prokuratura domagała się dla sprawcy wyższej kary, oceniając, że doprowadził do zabójstwa. Już wiadomo, że będą apelacje. Ktoś strzela z wiatrówki do zwierząt w Łodzi. Nieznany sprawca strzela z wiatrówki do kotów i gołębi na ulicy Abramowskiego. Kilka zwierząt miało zostać już postrzelonych, niektóre nie przeżyły. Służby i eksperci apelują, żeby zgłaszać próby znęcania się nad zwierzętami, a za takie zachowanie sprawcy może grozić nawet do 5 lat więzienia. A więcej piszemy o tym też na naszym portalu radiołódź.pl.
21: Patrząc na temperaturę, to dziś bardziej jesiennie niż letnio, ale słońce od czasu do czasu będzie wyglądać zza chmur. 7 stopni w Łodzi, Kutnie i Skierniewicach, nieco cieplej w Sieradzu i Łowiczu, tam 8 stopni na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia pokażą one dziś 17 stopni. Po południu miejscami możliwy jest słaby deszcz.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
21: Przyjazna zielona przestrzeń dla mieszkańców i podróżnych, jak Państwo myślą, ile może być tam drzew, krzewów? Nie 10, nie 20, nie 100, nie 50, a właśnie 10. Tak, o tym można przeczytać m.in. na radioloc.pl. Serdecznie zapraszam do lektury o poranku, a już teraz Mrozu i Galacticos.

0: David Bowie w Radiu Łódź. Za 20 minut będzie 8. Mam dobre informacje dla wszystkich kawoszy. Jest szansa na tańszą kawę. Polski analityk firmy eToro Paweł Majtkowski powiedział, że co prawda w najbliższym czasie czekolada nie stanieje, ale odwrotną sytuację obserwujemy na rynku kawy.
1: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: Ekspert dodał, że niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to, ile za nią płacą konsumenci. No nic, tylko pić kawę. A już teraz Bruno Mars i Mary w Radiu Łódź.

Oj, lubimy w Radiu Łódź takie utwory, które nastrajają dobrze na cały dzień. Ten będzie również taki, Artur Rojek, bez końca. Ja jeszcze tylko powiem, że wczoraj w Łodzi rozpoczął się Great September, piąta edycja już tego festiwalu, tworzonego właśnie przez tego artystę, którego posłuchajmy, Artur Rojek.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Bez końca Artur Rojek, 12 minut do godziny 8, a po 8 w naszym studiu pojawi się gość, ale najpierw Michał Dąbrowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serwus. Bez końca to dzisiaj chyba można jechać pociągiem w łódzkiem i w całym kraju.
0: Oj, trzymam kciuki, żeby jednak nie, bo dzisiaj taka podróż mnie czeka. Dobrze, przejdźmy do tego, co po 8 się wydarzy tutaj w studiu. Kto będzie naszym gościem, o czym będziecie rozmawiać?
1: Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z którym porozmawiamy rzeczywiście o proteście na kolei, a raczej o jego przyczynie, bo przypomnijmy, dzisiaj kolejarze w całym kraju protestują, zwalniając przy przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości, czyli 20 km na godzinę, a to pokłosie środowej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie na przejeździe kolejowo-drogowym znajdował się samochód ciężarowy i doszło do zderzenia z pociągiem. Zginęła jedna osoba, kolejnych 20 osób zostało rannych. Zastanowimy się wspólnie, czy zaostrzenie kar wystarczy, aby poprawić bezpieczeństwo na torach, czy potrzeba jednak czegoś więcej niż przepisy. Porozmawiamy także o zmianach w egzaminie na prawo jazdy i w zasadach dotyczących nowych kierowców, a także o debiucie słupków wjazdowych na ulicy Piotrkowskiej. Przypomnijmy, już w ten weekend. Weekend zero na Królowej Łódzkich ulic. To wszystko po godzinie 8.10 z naszym gościem, którym przypomnę będzie Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
0: A zapraszam Państwa, Michał Dąbrowski. Ja również dołączam się do tego zaproszenia serdecznie. Zapraszamy się, polecamy się do słuchania po 8.10.

Tell Me 54 Ultra na antenie Radia Łódź. Za 8 minut będzie 8, a już teraz wracając jeszcze do tematu pociągów, utwór Last Train Home.

0: to promocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
4: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
5: Co?
4: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
5: Mhm.
4: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
5: Dziewczyno.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
9: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 8, więc łączymy się z Adamem Murzyńskim, który jest w terenie i przygotowuje dla Państwa informacje drogowe. Adamie, gdzie teraz w Łodzi można utknąć w korku?
14: Teraz w Łodzi największe korki mamy na Piłsudskiego obok palmiarni. To jedno z tych miejsc, w którym zawsze o tej porze trzeba trochę postać. Ja też tutaj stoję i tak liczę, jak długo to wszystko trwa. Tu, na tym charakterystycznym wzniesieniu obok ogrodu botanicznego, kierowcy poczekają nawet do 10 minut. Dodatkowo kilka minut poczekamy też w innych miejscach Łodzi, na przykład na ulubionym rondzie kierowców, czyli na rondzie Solidarności i na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Tam, na Wiączyńskiej, niedawno doszło do wypadku, a od strony Brzezin i zjazdu z A1 droga mocno się zakorkowała. Cały czas sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Więcej za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła 8. studiu Jarosław Turek. To oznacza, że czas na wiadomości.
15: A w serwisie protest maszynistów i opóźnienia na kolei, rewolucja energetyczna w Piotrkowie Trybunalskim i kontrowersyjna zieleń przy Dworcu Fabrycznym. W regionie dzisiaj na ogół będzie pochmurno, niezbyt ciepło, bo z temperaturą tylko do 16 stopni. Od północy w całym kraju protestują dzisiaj maszyniści. To reakcja na serię wypadków z udziałem samochodów na przejazdach kolejowych, a protest polega na tym, że maszyniści pokonują przejazdy z prędkością najwyżej do 20 km na godzinę. To wydłuża czas przejazdy. Już wiadomo, że wiele pociągów będzie miało opóźnienia. Nie służy to także kierowcom codziennie korzystającym z przejazdów kolejowych na drogach. Na jednej z takich tras na przejeździe jest nasza reporterka Weronika Skibińska. Weroniko, powiedz, gdzie jesteś i jak wygląda sytuacja?
16: Dzień dobry. Znajduję się właśnie przy ulicy Transmisyjnej i widzę, że tu oraz na ulicy Malowniczej szlabany pozostają zamknięte przez długie minuty, ale nie stwarza to ogromnych korków. Na pewno zwalniające pociągi PKP Intercity oraz LKA wydłużają czas otwarcia rogatek. Mimo to koryk, który tworzy się przez ten czas, nie jest nadzwyczajnie duży. Przypomnę, że pociągi zwalniają przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym w kraju do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Jest to reakcja Związku Zawodowego Maszynistów na tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych i apel o poprawę bezpieczeństwa. Z ulicy Transmisyjnej Weronika Skibińska, Radio Łódź.
15: Bardzo dziękuję. Jak wspomniałem, są opóźnienia pociągów. Na przykład pociąg Małe Powstanie z Łodzi Fabrycznej do Warszawy jest opóźniony o prawie 50 minut, a bardzo popularny wśród łodzian Tuwim z Fabrycznej do Warszawy Centralnej ma już 45 minut opóźnienia. Z kolei Raymond z Łodzi Fabrycznej do Krakowa Głównego ma ponad godzinę opóźnienia. Co o tym myślą pasażerowie?
17: Martwić to się nie martwię, ale wkurza mnie to, że będę jechał 6 godzin na drugi koniec Polski, a jeszcze jak ma się zatrzymywać, to pewnie dojdzie mi ze 2-3 godziny.
18: No niestety, no jak musi być, no to ja czekam.
19: To chyba oznacza jakieś opóźnienia. Myśli pani, że będą duże?
20: Myślę, że tak.
15: Decyzja maszynistów o proteście zapadła po środowym wypadku na Mazowszu, a my zapraszamy już za chwilę na rozmowę po godzinie 8. Naszym gościem będzie Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z którym będziemy rozmawiali o wypadkach na kolei właśnie i pytali, czy nie należałoby lepiej szkolić nowych kierowców w pokonywaniu przejazdów drogowo-kolejowych. Dzisiaj mija 25 lat od zamachów terrorystycznych z 11 września. Główne obchody jak zwykle odbędą się w Nowym Jorku. Na uroczystościach pojawią się wszyscy żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Nie będzie jednak Donalda Trumpa, który uczci ofiary zamachów w Pentagonie. W zamachach terrorystycznych z 11 września przeprowadzonych przez Al-Kaidę zginęło prawie 3000 osób. Piotrków Trybunalski stawia na nowoczesne rozwiązania prowadzące do oszczędności. Elektrociepłownia Piotrków przygotowuje się do modernizacji, która pozwoli jednocześnie produkować ciepło i energię elektryczną. Inwestycja ma kosztować około 35 milionów złotych, ale się opłaca, przekonuje prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
21: To jest proces, który tak naprawdę powinien zacząć już się dawno temu i w pewnym sensie zaczął, kiedy elektrociepłownie na węgiel, kotły na węgiel zostały wymienione na kotły gazowe.
22: Poprzez to, że my będziemy produkować również prąd, czyli będziemy mieli przychody z tego prądu, będziemy w stanie ten swój budżet inaczej układać.
15: Dodaje prezes elektrociepłowni Piotrków Paweł Uznański. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe rozwiązania mają powstać na przełomie 2028 i 2029 roku. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi chwali się stworzeniem przyjaznej przestrzeni dla łodzian i podróżnych. Miało być zielono, a jest zaledwie 10 drzew w donicach na dworcu Łódź Fabryczna, bo o tym miejscu mowa. To kilka grabów pospolitych ustawionych w nieładzie. Społecznicy obawiają się, że drzewa nie przetrwają, bo podobny los spotkał te ustawione przy ulicy Narutowicza. Dlatego komentarze łodzian są krytyczne.
23: Miasto powinno być miastem, niekoniecznie zielenią, od tego mamy parki. A coś, co udaje zieleń miejską, a nią nie jest, no to myślę, że tutaj wyszło troszkę nie bardzo.
24: Wydaje mi się, że te drzewka się tutaj nie utrzymają za długo.
25: No drzewka mi bardzo pasują, natomiast jeżeli to ma być strefa zielona, no to wydaje mi się, że oczekujemy czegoś po prostu więcej.
15: Nam udało się ustalić, że jest to aranżacja tymczasowa. Drzewa pozostaną przed dworcem do końca października, a potem wrócą do ogrodu botanicznego, o czym piszemy też na naszym portalu radiołódź.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Nieco cieplej się zrobiło. W Łodzi mamy teraz około 9 stopni, podobnie w Pabianicach, Zgierzu, Łęczycy i Kutnie. W ciągu dnia temperatura w regionie wzrośnie do maksymalnie 16-17 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, chwilami więcej chmur, ale możliwe są też przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, a po południu może nieco popadać, więc warto mieć wtedy ze sobą parasol.
26: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Już 5 minut po godzinie 8. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry jeszcze raz tym, którzy są już z nami od dłuższej chwili i tym, którzy do nas dopiero dołączyli. Mówię do nas, bo program realizuje Rafał Tyluś. Za chwilę rozmowa z gościem. Dziś Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale najpierw Can't Stop Loving You.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: A zaczynamy oczywiście od dużych utrudnień, wyjątkowo nie na łódzkich drogach, tylko na torach i to w łódzkim, ale też w całym kraju, bo są duże utrudnienia. Kolejarze protestują, zwalniając przy przejazdach do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę. To pokłosie środowej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie na przejeździe kolejowym znajdował się samochód ciężarowy. Doszło do zderzenia z pociągiem. Zginęła jedna osoba, kolejnych 20 osób zostało rannych. Zacytuję wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, odpowiedzialnego za kolej. Poraża brak wyobraźni, bezmyślność i nieznajomość przepisów części kierowców zawodowych prowadzących wielotonowe pojazdy drogowe. Na przejazdach kolejowo-drogowych są oni największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zdrowia i życia pasażerów, a także pracowników kolei. Pan się zgadza z tymi słowami?
2: No niestety muszę się z tymi słowami zgodzić. Nie mam innego wyjścia. Bo to jest prawda, że te samochody wielotonowe są największym zagrożeniem i największe kłopoty sprawiają i największe tragedie powstają
1: wtedy. Ale z czego to wynika? Z tego, że ktoś nie zdąży, ktoś się zagapi i wjedzie na ten przejazd kolejowy, nie wie jak się potem zachować, jak już wjedzie na ten przejazd kolejowy, nie wie, że można wyłamać rogatkę, a może wie, że można wyłamać, a boi się, że będzie musiał za tę rogatkę wyłamaną zwrócić te pieniądze i stwierdza, że już lepiej zostać.
2: No właśnie, to jest wielopłaszczyznowe, dlatego że ja jestem przekonany, że ci kierowcy przepisy raczej znają, ale spieszą się, bo stwierdzili, że jak staną na przejeździe, który będzie zamknięty 5-7 minut, no to stracą ten czas pracy. Dlatego chcą na siłę przejechać i w momencie, kiedy wjeżdżają i w tym momencie można powiedzieć tak kolokwialnie trochę głupieją, bo nie wiedzą co zrobić właśnie. Tak jak pan redaktor wspomniał, że jak wyłamią rogatkę, to może poniosą konsekwencje finansowe, może jakąś karę, więc może się schowamy, może zdążę przeczekać. Ale niestety to jest pierwszy krok do tragedii.
1: Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje w trybie pilnym zaostrzenie przepisów dotyczących właśnie karania, wjeżdżania w momencie, w którym nie można na przejazdy kolejowo-drogowe przez samochody. Miałoby być między innymi zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. To jest coś, co ma szansę rzeczywiście zmienić tę mentalność kierowców? Czy potrzeba czegoś jeszcze, bo same przepisy nie wystarczą?
2: Ja uważam, że dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie zaostrzenie kar, bo ta restrykcyjność jest no, niestety nieunikniona w naszym świecie, ale z drugiej strony musi być edukacja. Jeżeli tej edukacji brakuje, no to wiadomo, że będziemy dalej tak jeździć. Bardzo wielu kierowców, w szczególności młodych, którzy dostają prawo jazdy, często nie ma aż takiej dużej świadomości, jakie są skutki tego przejechania tuż przed pociągiem na czerwonym właśnie świetle. Dlatego

0: by było, ale niestety tak nie będzie nigdy, żeby wszystkie przejazdy zostały zlikwidowane z rogatkami.
1: To na co powinni zwracać uwagę kierowcy, kiedy zbliżają się do przejazdu kolejowego? Tak jak pan powiedział, pewnie większość to wie, ale może dzisiaj rano któryś z kierowców nas słucha i to trafi bardziej.
0: Znaczy na pewno bezwzględnie musimy patrzeć na znaki. Jeżeli zapala się czerwone światło, bezwzględnie musimy się zatrzymać. Nie zakładajmy, że a może zdążę, może przejadę, bo po pierwsze możemy mieć pecha, coś się z samochodem wydarza, po drugie może się okazać, że za przejazdem jest korek i wtedy już nie mamy gdzie zjechać. Są takie sytuacje w Łodzi w wielu miejscach.
1: A lepiej zapłacić zawsze mandat i ponieść tę karę, niż stracić życie lub zdrowie. Przypomnę, gościem Radia Łódź jest Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przed nami weekend. Niektórzy się cieszą, inni może trochę smucą, bo to będzie wyjątkowy weekend na ulicy Piotrkowskiej. Weekend zero, jak to powiedział tydzień temu wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Wszystkie słupki wjazdowe zostaną po raz pierwszy podniesione i uruchomione na Królowej Łódzkich ulic. Przypomnijmy, montaż tych barier drogowych trwał niemal rok. Inwestycja ruszyła w październiku 2025 roku. Planowana była na 3 miesiące. Wiemy, że tak się nie stało. Po drodze o słupkach było głośno z rozmaitych powodów. A to z powodu słupków przewróconych przez samochody. A to z powodu samochodów zatrzymanych przez te słupki. Ostatnio nawet z powodu jednej posłanki. Czy to jest inwestycja, która się udała? Która poprawi bezpieczeństwo na ulicy Piotrkowskiej?
0: Tu ja mam mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony ta inwestycja może poprawić bezpieczeństwo oczywiście, aczkolwiek widząc, jakie były skutki wjechania na słupki, możemy dyskutować na temat jakości założonych słupków, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to w tej chwili wygląda. Z drugiej strony ja boję się, że niestety takich najazdów na słupki będzie dużo. Nie wyciągnęliśmy wniosków z słupków, które mieliśmy w Łodzi już 15 lat temu bodajże, gdzie takie sytuacje były. Słupki, które zostały zrobione, są po pierwsze w mojej ocenie bardzo słabo oznakowane, bo nie są podświetlane na stałe, które mogły być oświetlane, a z drugiej strony są bardzo często w kolorze takim, że te słupki się zlewają trochę dla kierowców z drogą. Oczywiście to nie usprawiedliwia kierowców, którzy powinni patrzeć, ale słupek niski bardzo często jest przy patrzeniu na znaki, na otoczenie może być niezauważony przez kierowcę.
1: To pytanie, czy kierowcy prędzej czy później nauczą się tego, że te słupki są i zaczną jeździć na pamięć, tylko że ta pamięć będzie wzbogacona o uwzględnienie tych słupków, bo już teraz widzimy na Piotrkowskiej, że pojawiły się takie wyznaczone mini zatoczki do zatrzymywania się przed tymi słupkami. One są oznaczone taką świecącą taśmą. Jest sygnalizacja świetlna, jest interkom. Czy jest coś, co można przegapić tutaj?
0: No właśnie, teoretycznie można powiedzieć, że tego oznakowania zostało zrobione dużo, ale ja mam taką dużą wątpliwość, co się stało z tą naszą Piotrkowską, która w tym momencie stała się taka bardzo pstrokata, dlatego że te wszystkie słupki, te oznaczenia przed wjazdem w zasadzie trochę oszpeciły w mojej ocenie tę ulicę, dlatego że same słupki są ok, można powiedzieć, wtopione w drogę, ale otoczenie już niestety nie. Oczywiście ona pomoże kierowcom, pomoże zauważyć te słupki i tu oczywiście każdy może powiedzieć, no jest zakaz wjazdu na Piotrkowską, więc powinniśmy szczególnie uważać, ale mimo wszystko nie jestem do końca przekonany do takiej formy tej inwestycji.
1: A można to było rozwiązać jakoś inaczej? To znaczy, jeżeli chodzi właśnie o zatrzymanie tych nielegalnych wjazdów na ulicę Piotrkowską, bo mówiono przez lata, kiedy rozmawialiśmy my, dziennikarze, ze Strażą Miejską i mówiliśmy o Piotrkowskiej, że to jest deptak, to słyszeliśmy, że to nie jest deptak, to jest, uwaga, droga wewnętrzna o ograniczonym ruchu kołowym. Teraz słyszymy, że słupki mają stworzyć na Piotrkowskiej deptak z prawdziwego zdarzenia. Pytanie, czy ten cel, w którym Piotrkowska będzie bezpieczna dla pieszych, rowerzystów, nie będzie przelotówką, czy ten cel dało się osiągnąć inaczej?
0: Ja uważam, że można było osiągnąć zupełnie inaczej, dlatego że już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że był założony na Piotrkowskiej system kamer, gdzie Straż Miejska mogła monitorować i patrzeć, co się na niej dzieje, patrząc, jakie samochody wjechały na Piotrkowską, czy mają uprawnienia, czy tych uprawnień nie mają. Jeżeli już zakładaliśmy słupki, to ja jestem zwolennikiem, żeby po pierwsze te słupki były wyższe, żeby je było bardziej widać dla samochodów i żeby były oświetlone u góry migającym światłem, co często widać na różnych innych osiedlach, które mają takie słupki, czy w innych miastach.
1: Wiemy, że słupki będą opuszczone w godzinach 6-11, jak dobrze pamiętam, to są te godziny dostaw. Są też pewne wyjątki, taksówki też będą mogły wjechać po wcześniejszym zgłoszeniu tego poprzez interkom, poprzez uzyskanie zgody z tak zwanego terminala, tak to jest ujęte w tym zarządzeniu prezydent miasta Łodzi. Czy to jest rzeczywiście coś, co nadal będzie memem, bo nie oszukujmy się, te wszystkie zderzenia i spotkania samochodów z słupkami, czy też kierowców z słupkami, tutaj niepotrzebne skreślić, czy one w pewnym momencie albo znikną, albo przestaną robić na nas wrażenie?
0: Ja myślę, że czas zrobi swoje. Zobaczymy, jaki będzie tego skutek, bo jeżeli takich najazdów na słupki będzie dużo i one będą uszkadzane, to przypuszczam, że nastąpi taki moment, że mogą zostać po prostu niektóre słupków wyłączone.

0: Ale jeżeli chcemy iść w takim kierunku, żeby te słupki były dla poprawy bezpieczeństwa i stworzenia faktycznego deptaka z Piaczkowskiej, może się nam uda. Zobaczymy. Popatrzmy przez jakiś najbliższy pół roku, rok, co się stanie.
1: A tutaj piłeczka jest bardziej po stronie Urzędu Miasta Łodzi, czy po stronie kierowców?
0: Ja myślę, że po stronie jednak Urzędu Miasta Łodzi, bo kierowcy się muszą do tego przyzwyczaić, jak do wielu sytuacji drogowych, czy nowych oznaczeń na przykład, czy miejsc, gdzie są remontowane, gdzie muszą objeżdżać. Na pewno ograniczy to bardzo takie, można powiedzieć, trochę skrótowe jazdy po Piaczkowskiej, bo wielu kierowców patrzą, że są korki, że jest zamknięta Kościuszki, zamknięta Sienkiewicza, zamknięta Kielińskiego, no bo tak przecież jest.
1: Nagle każdy jest mieszkańcem, tak, dostawcą.
0: Każdy jest mieszkańcą, każdy musi pojechać Piaczkowską. Ja się boję, co się stanie z tymi dostawcami, którzy będą się rozładowywać za 5-11, bo to nie zawsze od nich zależy i nagle słupki się zamkną i będą musieli wyjechać. To mogą być takie sytuacje zawsze dyskusyjne.
1: Teoretycznie będą mogli zadzwonić przez interkom i zgłosić operatorowi, że muszą wyjechać, ale jest też kwestia tego, że taksówki znikają z ulicy Piotrkowskiej. To znaczy ruch taksówek będzie wyprowadzony na poprzeczne ulice, do specjalnie wyznaczonych miejsc postoju i tym samym taksówki na Piotrkowską nie wjadą. Na co uwagę zwracała chociażby właśnie ostatnio posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, mówiąc, że taksówka nie może podjechać po posła, ale też zwraca uwagę na osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością. Z drugiej strony miasto odpowiada, że taki przejazd dla osoby z niepełnosprawnością można zgłosić.
0: No właśnie, tutaj pani posłanka zrobiła, ja bym powiedział skrótowo, dość dużą manipulację tymi faktami, dlatego że oczywiście osoby starsze, osoby niepełnosprawne bezwzględnie muszą mieć tą możliwość dojazdu, ale wszystkie pozostałe osoby, my sprawne osoby, dlaczego nie możemy dojść ten kawałek do taksówki, to się nam nic właściwie nie stanie, nie jest to żaden problem.
1: Z początkiem września w życie weszły nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy i początkujących kierowców. Tych drugich, czyli początkujących kierowców, obejmie 2- lub 3-letni okres próbny w zależności od wieku. Czy to jest 17 lat, wtedy 3-letni, 18 lat, wtedy 2-letni okres próbny, czyli zasada w tym przypadku absolutnej trzeźwości, a każdy, kto zdecyduje się prowadzić mimo zatrzymania prawa jazdy pojazd, może stracić wszystkie uprawnienia aż na 5 lat. Potrzebne zmiany?
0: Ja uważam, że bardzo potrzebne zmiany. To jest jakby taki ciąg zmian, które wchodziły w ostatnim czasie, w ostatnim roku, 2 latach w zasadzie. Takie zaostrzenia kar czy restrykcji i to jest przepis, który pozwala tym osobom, młodym kierowcom, nie tylko młodym wiekiem, bo jeżeli ktoś zrobi prawo jazdy w wieku 30 lat, także będzie miał ten 2-letni okres karencyjny. Spojrzenie trochę inaczej, bo tak jak pan redaktor wspomniał, jest to 0% alkoholu bezwzględne, 0,0 za kierownicą.
1: Nie 0,2, tylko 0,0.
0: 0,2, tylko 0,0. A po drugie jest to szerszy limit punktów karnych, bo te punkty to jest punktów 12, czyli w momencie, kiedy będziemy mieli 13 punktów. Oczywiście nie mamy już zabieranego prawa jazdy, ale musimy iść na obowiązkowy kurs doszkalający nas na torze bezpiecznej jazdy. I to jest bardzo dobre, ciekawe rozwiązanie.
1: Niektórzy mogliby zapytać, gdzie jest jakaś granica tego zaostrzania norm dotyczących egzaminu na prawo jazdy, bo ja odkąd pamiętam, jak byłem w liceum, to co rok słyszę, że trzeba robić prawo jazdy teraz, bo za rok będzie tylko ciężej. No i tak rok się zmienia i jest to wciąż do zrobienia.
0: No właśnie, ale ja bym tutaj zasugerował, żebyśmy spojrzeli trochę z drugiej strony. Nie patrzmy na granice zaostrzenia, tylko dlaczego cały czas popełniamy różnego rodzaju wykroczenia, prawda? Bo tutaj mówimy o 12 punktach, czyli to nie jest 0 punktów, które muszę mieć, czyli mogę popełnić jakiś błąd, ale te 12 punktów to jest taka sytuacja, kiedy już popełniłem 1, 2 albo nawet 3 błędy.
1: Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego weekendu, do usłyszenia.

0: promocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: O, jest za mało policji.
12: No, no, porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
14: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
15: Chyba zacznę inwestować w złoto.
16: Dlaczego akurat w złoto?
15: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
16: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
15: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
17: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
18: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
19: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
20: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
19: Czy to konieczne?
20: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
21: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
23: Łączymy się teraz z Adamem Murzyńskim, który na bieżąco sprawdza dla Państwa sytuację drogową w okolicach Łodzi. Adamie, teraz bardziej się stoi czy bardziej się jedzie?
24: Coraz częściej w Łodzi jest tak, że chyba bardziej się już jedzie niż stoi i widać to nie tylko w centrum, ale też na peryferiach Łodzi. Aut jest trochę mniej i teraz przejazd przez Łódź zajmie około 30 minut, może 40. Niewielkie utrudnienia mamy jeszcze m.in. na Rondzie Solidarności, no i jak zawsze na Włókniarzy, tam mamy remont wiaduktu, no i w tym miejscu co jakiś czas zbiera się trochę samochodów. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
23: Tu Radio Łódź, jest 8:30.
1: Same dobre wiadomości.
23: Jarosław Turek.
2: Przyszły weekend będziemy mieli Festiwal Łódź Wielu Kultur, a kilka dni później rozpocznie się Tydzień Kultury Głuchych. Będą koncerty, spektakle, wystawy, performansy i spotkania z artystami, a także osobami działającymi na rzecz praw człowieka, mówi dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana Kamila Majchrzycka-Szymańska.
4: Festiwal Łódź Wielu Kultur to jeden z wielu projektów Centrum Dialogu, ale projekt szczególny, ponieważ w samym tym projekcie mieści się wiele perspektyw, wiele kultur. Jest to także święto kultury miejskiej, sztuki współczesnej i dialogu międzykulturowego.
2: W tegorocznej edycji zaplanowano ponad 50 wydarzeń, część z nich będzie odbywać się aż do listopada. Ale zanim zacznie się uczta dla ducha, mamy ucztę dla brzucha. W ramach festiwalu Jemy w Łodzi w łódzkich kawiarniach i restauracjach można już spróbować dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Na uczestników czekają wyjątkowe potrawy, zapewnia Izabela Borowska.
6: Króluje żebro wołowe w bardzo różnych postaciach, będzie pasterami, będą te rzeczy, które znamy z kuchni amerykańskiej, natomiast przygotowane nie w takiej fast foodowej formie, ale restauracyjnej, bardziej wykwintnej. W festiwalu mamy prawie 30 restauracji, prawie tyle samo dań.
2: A ponieważ to już jest 10. edycja festiwalu, dlatego są też liczne wydarzenia towarzyszące. Wszystkie restauracje, w których można spróbować amerykańskich dań, dostępne są na stronie Jemy w Łodzi, a ten festiwal potrwa do 20 września. Jeszcze o tym, że Taylor Swift trafi do katalogu owadów. Zespół pod kierownictwem australijskiej etnoentomolożki Sary Schroeder zidentyfikował zupełnie nowy rodzaj owadów, który ochrzczono mianem Swifty Pylus. To połączenie określenia Swifty, oznaczającego fanów artystki, z końcówką Pylus, typową dla tej grupy owadów. Badaczy zainspirował wygląd owadów, bo mają takie bladożółte ciała z bardzo wyraźnymi czerwonymi akcentami. Czyli wypisz, wymaluj Taylor Swift z jej blond włosami i czerwonymi ustami.
23: Dziś zachmurzenie małe, później stopniowo od południa wzrastające do dużego. Najcieplej teraz w Piotrkowie Trybunalskim, tam około 11 stopni. W pozostałych częściach naszego regionu, w tym w Łodzi, Łowiczu czy Skierniewicach około 10 stopni. Możliwe na południu i wschodzie dziś słabe opady deszczu, więc warto mieć ze sobą parasol. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni, no więc trzymajmy kciuki, żeby zrobiło się jeszcze cieplej.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
23: Wspomniałem, że najcieplej w Piotrkowie Trybunalskim. Tam też za chwilkę się wybierzemy, ponieważ chcą tam zakazać jazdy na hulajnogach elektrycznych w określonej strefie. Czy taki zakaz wejdzie w życie, to się okaże. Więcej o tym powiemy już za chwilę, ale najpierw Zalia. Daj mi znak.

Za 25 minut będzie 9. Ja przypomnę 606-787-878 studio@radiolots.pl. Tu się nic nie zmienia, cały czas zapraszamy do kontaktu z nami. Można też wysłać głosówkę przez stronę lub aplikację Radia Łódź. Za chwilę, zgodnie z obietnicą, przeniesiemy się do Piotrkowa Trybunalskiego, ale najpierw WhatsApp.

0: I tak Państwu gramy w ten piątkowy poranek w Radiu Łódź. Przenosimy się teraz do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie niebezpieczna jazda elektrycznymi hulajnogami się dzieje. Radny Tomasz Berendt chce debaty na temat większej kontroli użytkowników tych urządzeń. To reakcja na skargi mieszkańców dotyczące szybkiej i niebezpiecznej jazdy po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych. Temat ma być poruszony podczas m.in. sesji Rady Miasta.
1: Od dłuższego już czasu możemy zaobserwować, że po naszych ulicach poruszają się młodzi ludzie na hulajnogach czy rowerach elektrycznych, którzy w sposób rażący naruszają przepisy.
2: Radny Tomasz Berendt, Koalicja Obywatelska.
1: Jak widzimy, działania legislacyjne nie nadążają nad sprytem młodocianych uczestników ruchu, którzy modernizują swoje pojazdy, które w zasadzie mogą poruszać się ponad 50 km na godzinę, a to jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych użytkowników dróg, chodników czy ścieżek rowerowych. Do mnie kilkukrotnie zwracali się już mieszkańcy. Byli to ludzie starsi, ale także rodzice małych dzieci, którzy doświadczyli z tego tytułu nieprzyjemności lub, mówiąc wprost, sytuacji niebezpiecznych.
3: Tak, jest problem, bo naprawdę z prędkością jeżdżą, także jest niebezpiecznie. Po całą szerokością nawet chodnika nieraz się zdarza. Te hulajnogi mnie mijały, także z taką prędkością dużą i było to nawet bardzo niebezpieczne.
4: Różnie to bywa. Czasem tak, czasem nie. Zależy kiedy. Młodzież, przeważnie młodzież, no starsi to chyba nie na hulajnogi. Jeżdżą
5: chodnikami. Ja często wychodzę na spacer z psami i więc ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie.
2: Dochodzi do niebezpiecznych sytuacji?
5: Znaczy ja akurat się z tym nie spotkam, bo ja na oczy mam wszędzie, do tyłu i do przodu i psy zawsze po prostu na bok biorę, ale młodzi ludzie nie zwracają uwagi.
2: A pani jakie jest zdanie na ten temat?
6: Jak przechodzę na drugą stronę, to muszę się obejrzeć, jak skręcam na pasy, czy nie jedzie hulajnogą, bo może mnie walnąć. No i co? Ja w takim wieku to już się nie pozbieram, albo połamana, albo co?
2: No właśnie, bo trzeba tutaj zwrócić uwagę, z jak dużą prędkością te pojazdy
6: szybko,
2: się poruszają.
6: Bardzo szybko. Jeden za drugim jedzie. To taka już grupa ich jedzie. Po dwoje, po troje jeżdżą.
5: Najgorsze, że jeśli ja na przykład próbowałam uwagę zwrócić, że ja mam się czuć idąc tu bezpieczna, a on... Przecież można krzyknąć, przepraszam, czy przecież ja bym zawsze przypuściła. Ale nie, tam różne takie miny są pokazywane, że albo w głowę puka, że jestem, no... Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę za jakąś tam kasę, no to dla niego to się tylko liczy.
7: W bieżącym roku na drogach miasta i powiatu doszło do 6 kolizji oraz 10 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych.
2: Starszy sierżant Sylwia Tazbir-Jurek z piotrkowskiej policji.
7: W 4 kolizjach oraz 8 wypadkach uczestnikami były osoby nieletnie. Na terenie miasta i powiatu w bieżącym roku nie odnotowano przypadków śmiertelnych.
8: W najbliższym czasie radni zajmą się sprawą uaktualnienia regulaminów korzystania z parków, skwerów, placów zabaw, siłowni plenerowych.
2: Agata Wypych, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie.
8: Właśnie jednym z pomysłów do zaproponowania dla radnych jest wprowadzenie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi i tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego na terenie parków, które są w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie skwerów i na terenie placów zabaw.
1: Rozmowy na Komisji Bezpieczeństwa na ten temat już trwały jeszcze przed wakacjami. Jednak aby mogło przynieść to jakiś skutek, jako przewodniczący komisji postanowiłem, żeby na nią zaprosić komendantów miejskich jednostek, a także kierownictwo edukacji w Urzędzie Miasta. Chciałbym poddać debacie, jakie możliwości mamy jako samorząd, aby zatrzymać te dzikie rajdy po naszym mieście, tak aby mieszkańcy mogli wreszcie czuć się bezpiecznie i komfortowo, użytkując ścieżki rowerowe, chodniki czy ulice.
0: Oj, problem chyba nie tylko dotyczy Piotrkowa Trybunalskiego, ale w ogóle wielu miast i nie tylko miast w naszym regionie. Jeszcze tylko dodam, że władze Bełchatowa rozważają wprowadzenie na terenie miasta stref z zakazem poruszania się elektrycznymi hulajnogami, a całkowity zakaz jazdy na hulajnogach wprowadziło już Kutno na terenie parku nad Ochnią oraz w rejonie tzw. Zielonej Osi Miasta. A sprawie zakazu w Piotrkowie przygląda się Paweł Kwiatkowski.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 9. 606-787-878 to numer do Radia Łódź i mamy telefon w sprawie hulajnóg.
1: Dzień dobry, Patryk z tej strony. Zmiany prawa nie wpłyną na sposób użytkowania hulajnog i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim młodzi ludzie nie znają prawa w ogóle.
0: I z taką sugestią właśnie pan Patryk do nas zadzwonił. 606-787-878. Polecamy się. Można też pisać studio@radioloc.pl.

0: to promocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
6: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
7: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
6: Po raz pierwszy w Łodzi. Organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
7: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chatulipan.pl.
8: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
9: Co?
8: Podobno jest nowy system w Azji.
9: Aha.
8: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
9: Mordo.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
12: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
13: 5 cyfr, 1 kod, 1 sejf, a w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do Ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach, na których doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji. Informacje i wiadomości dla kierowców prosto z dróg przygotował dziś Adam Murzyński, z którym się teraz łączymy.
16: Od rana było kilka zdarzeń drogowych. Nadal trwają działania strażaków na jednej z dróg wyjazdowych z Zelowa w powiecie bełchatowskim. Tam samochód uderzył w słup energetyczny. W Łodzi cały czas mamy utrudnienia po wypadku na Wiączyńskiej, niedaleko skrzyżowania w Nowosolnej. Niedawno otrzymaliśmy też zgłoszenie o zdarzeniu drogowym obok węzła Łódź Wschód. W tych miejscach należy spodziewać się problemów z przejazdem. Poza tym sytuacja w Łodzi i w regionie poprawia się, ruch jest coraz płynniejszy i pozostaje mi tylko życzyć dziś kierowcom ostrożności.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
15: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Czas na wiadomości, Jarosław Turek.
9: A w serwisie opóźnienia pociągów w całej Polsce spowodowane protestem maszynistów. Pytanie o zaostrzenie kar, czy lepsze szkolenie dla kierowców w pokonywaniu przejazdów kolejowych i 25. rocznica zamachów na World Trade Center. W regionie pogodny poranek, ale w ciągu dnia będzie raczej pochmurno z temperaturą do 16 stopni. Pociągi w regionie łódzkim opóźniono o 50, nawet do 100 minut. Pasażerowie kolei muszą się dzisiaj liczyć z poważnymi utrudnieniami. Do godziny 12 trwa ogólnopolski protest maszynistów. Akcja ma związek ze środowym tragicznym wypadkiem na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Maszyniści zwalniają do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych i to powoduje liczne i narastające opóźnienia pociągów. Pasażerowie, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie kryją zdenerwowania. Obawiają się, czy uda im się dotrzeć do celu, szczególnie gdy w planie mają przesiadkę na inny pociąg. Wielu podkreśla też, że taki protest nie powinien odbywać się kosztem pasażerów.
17: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot o 12 do Londynu. Nie wiem, jak to będzie.
18: Chyba nie zdążymy na następny pociąg. Do Pragi mieliśmy jechać, ale chyba zostaniemy w Krakowie.
19: Jak nie zdążę, to nie wiem, co zrobię, a bilety już mam, nie?
20: Jedziemy do Przemyśla, także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie. Martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy. No nerwówka i wszyscy tutaj są zdenerwowani, zestresowani i po prostu, no ale co zrobić?
9: Tak mówili nam pasażerowie na dworcu w Piotrkowie. Skutki protestu mogą być odczuwalne również po godzinie 12. Przewoźnicy apelują, aby przed wyjazdem sprawdzać informacje o opóźnieniach w portalu pasażera.pl, a z danych tego portalu wynika, że w kraju opóźnionych jest ponad 200 połączeń wszystkich przewoźników. O zagrożeniach na drogach i torach rozmawialiśmy dzisiaj z gościem Radia Łódź, którym był Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, obecny w studiu.
21: Dzień dobry.
9: Dlaczego wciąż dochodzi do takich sytuacji?
21: Według naszego rozmówcy to nie wynika tylko z braku znajomości przepisów, zwłaszcza wśród kierowców zawodowych, ale raczej po prostu z braku wyobraźni. Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dodaje, że sytuację poprawić mogą dwa działania.
22: Po pierwsze właśnie zaostrzenie kar, bo ta restrykcyjność jest niestety nieunikniona w naszym świecie, ale z drugiej strony musi być edukacja. Jeżeli tej edukacji brakuje, no to wiadomo, że będziemy dalej tak jeździć. Bardzo wielu kierowców, w szczególności młodych, często nie ma aż takiej dużej świadomości, jakie są skutki tego przejechania tuż przed pociągiem na czerwonym właśnie świetle.
21: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zaostrzenie kar za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. W ten weekend także po raz pierwszy zostaną uruchomione słupki wjazdowe na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Czy inwestycja się udała? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
9: Praktycznie każdy nowojorczyk, który był naocznym świadkiem zamachów na World Trade Center, ma swoje wspomnienia z tamtego czasu. W 25. rocznicę tych tragicznych wydarzeń kilka historii sprzed ćwierćwiecza przypomina Jan Pachlowski.
23: Kazimierz Madaliński już na drugi dzień po zamachach z 11 września zgłosił się do pracy przy porządkowaniu i odgryzowywaniu strefy zero, gdzie doszło do ataku.
24: Gdy wracaliśmy z pracy, to brawo nam bili. Dzieci nas częstowały jakimiś czekoladkami. No ale w tej tragedii te miłe momenty to nie są ważne. Zginęło tyle ludzi. To wszystko widziałem na własne oczy.
23: George jest nowojorczykiem od urodzenia. Minęło już 25 lat, a ja czuję, jakby to wszystko zdarzyło się w zeszłym miesiącu. To jest dla mnie bardzo emocjonalne. W zamachach terrorystycznych 11 września zginęło blisko 3000 osób. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
9: Główne obchody odbędą się w Nowym Jorku z wszystkimi żyjącymi byłymi prezydentami USA. Nie będzie tylko Donalda Trumpa, który uczcił ofiary zamachów w Pentagonie. W Pabieńcach ma powstać basen, a może nawet hala koncertowa. W związku z budową nowego basenu pojawił się pomysł także nowej hali sportowo-koncertowej. Amelia Moryń z Urzędu Miasta w Pabieńcach mówi, że oba nowe obiekty mogłyby być połączone.
25: Pomysł zakłada jedną halę zamiast kilku stałych boisk przystosowaną do organizacji meczów koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej, a także koncertów, targów czy przedstawień. Koncepcja przewiduje również budowę parkingu podziemnego na około 150 samochodów, który może także pełnić funkcję schronu dla około 1000 osób.
9: Nowa hala miałaby stanąć w miejscu obecnego obiektu Mosiru przy ulicy Grota Roweckiego, a piszemy o tym także na naszym radiowym portalu.
15: studiu Piotr Andrzejczak, który przygotował wiadomości sportowe.
1: Trener piłkarzy Widzewa Łódź Aleksander Wukowicz został odsunięty od prowadzenia zespołu, poinformował klub. Wukowicz pracował w Widzewie od marca, a w 7 spotkaniach tego sezonu drużyna Widzewa zaliczyła tylko jedno zwycięstwo, zajmuje 13 pozycję w tabeli Ekstraklasy, a nowy trener piłkarzy Widzewa zostanie przedstawiony dziś po południu. Dziś także rozpoczyna się 8 kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. W drugim zaplanowanych na ten dzień spotkań ŁKS zmierzy się w Niepołomicach z Puszczą i to będzie trzeci z rzędu ligowy mecz na wyjeździe ŁKS-iaków. Dwa dotychczas zremisowali, a o punkty w Małopolsce też będzie trudno, bo w Niepołomicach ŁKS-owi gra się ostatnio nie najlepiej. Trener Grzegorz Szoka ma jednak pomysł, jak drużyna powinna zagrać, aby wreszcie zacząć zdobywać gole w meczach wyjazdowych.
2: Na pewno trzeba częściej szukać ataku przestrzeni za linią obrony przeciwnika, nie skupiać się tylko na tym, żeby wyjść spod pressingu i utrzymywać się przy piłce, tylko też wchodzić w pole karne.
1: A czy tak się stanie, to przekonamy się wieczorem, bo mecz ŁKS-u w Niepołomicach rozpoczyna się dopiero o 20:45. A ostatnio w tabeli Unii Skierniewice czeka trudny mecz z liderem tabeli Pogonią Grodzisk Mazowiecki, ale to spotkanie zostanie rozegrane dopiero w niedzielę. Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem niżej notowanego rywala. W innym meczu tej grupy Ukraina pokonała Izrael 3-1, a w kolejnym spotkaniu Mistrzostw polscy siatkarze zmierzą się z Izraelem. Starcie zaplanowano na sobotę. Dodam jeszcze, że zwycięzca turnieju zapewni sobie kwalifikację olimpijską na igrzyska w Los Angeles. A legendarny polski kierowca, rajdowy i biznesmen, 96-letni Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico. Zasada weźmie udział w rajdzie jako specjalny gość po blisko 60 latach i pojedzie tak jak wtedy samochodem Porsche. A informacje sportowe także na naszej stronie radiowódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Od samego rana słońce momentami przebija się przez chmury, ale mimo tych jaśniejszych chwil nadal jest dość chłodno. W Łodzi, Kutnie, Sieradzu, Łowiczu, Skierniewicach, Radomsku, w całym regionie dziś teraz około 11 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 17. Po południu miejscami może pojawić się słaby deszcz, więc jesienna aura dziś trochę namiesza.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Już 8 minut po godzinie 9. Jak ten poranek szybko zleciał, ale to dobry znak, że piątek szybko minie. Trzymam kciuki, żeby tak było, a już na pewno Paulina Klimas-Stasiak ze swoją energią państwa będzie w tym wyzwaniu trzymać. Żeby
4: tak, chociaż nie zmartwiłeś tą jesienną aurą. Jeszcze lato mamy w kalendarzu,
15: widzisz,
4: i tego się trzymajmy. Tak,
15: są
4: patrzę na te przebłyski, się ich łapię cały czas. Niech to słońce nas dzisiaj dogrzewa, a ja zrobię resztę.
15: A ja słyszałem, że cię na wspominki wzięło od samego rana.
4: Tak, wzięło mnie na wspominki i o tych wspomnieniach będę sobie dzisiaj, mam nadzieję, z słuchaczami rozmawiać. Liczę tutaj na wiadomości, ale o tym za chwilę opowiem.
15: No to w takim razie ja dołączam się do tego zaproszenia Pauliny, więc bardzo dziękuję za nasze poranne spotkanie. Program realizował Rafał Tyluś, ja nazywam się Jakub Jędrzejewski. Do usłyszenia, dobrego dnia.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No, dzień dobry i jeszcze raz. Będziemy, mam nadzieję, wzajemnie się dzisiaj zarażać dobrą energią. Ja proponuję kolejną dawkę dobrej muzyki. Bruno Mars, już teraz w Radiu Łódź.

0: sugar.
1: No piękny wstęp nam Harry Styles zrobił, bo powspominamy sobie dzisiaj. Już zachęcałam do tego na naszym kanale nadawczym na Facebooku, żeby dzielić się wspomnieniami, a zainspirował mnie do tego Facebook właśnie, przyznam szczerze, bo wyskoczyło mi dzisiaj wspomnienie sprzed 10 lat, jak prowadziłam wywiad z Cleo i uśmiechnęłam się na myśl o tym wspomnieniu. Mam nadzieję, że jak Państwo będziecie do mnie o swoich wspomnieniach pisać, też będziecie się uśmiechać. Ja o ten uśmiech również zadbam nagrodami.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: Mam podwójne zaproszenie do kina Helios i vouchery do Parku Linowego w Arturówku. Studio Małpa Radio Łódź.pl. Tutaj dzielimy się wspomnieniami.

0: autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
5: Zapraszam, Mariusz Janik.
4: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
7: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
8: Co?
7: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
8: Mhm.
7: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
8: Dziewczyno.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
10: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
11: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
12: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
11: Po raz pierwszy

0: Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chatulipan.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Pierwsze maile wpadają na naszą skrzynkę. Pozdrawiam panią Anitę, która wróciła wczoraj do czasów szkolnych, przepytując syna z tematu przyrody ożywionej i nieożywionej. Skąd ja to znam? Wrzesień w pełni. Studio Małpa, radio.łódź.pl. Można wspominać do woli.

0: I po tym przepięknym utworze zapraszam Państwa na magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Alternatywa dla Niemiec deklasuje rywali i wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. To pierwszy land, w którym AfD może przejąć władzę. Jednocześnie na poziomie krajowym Alternatywa dla Niemiec jest sondażowo najpopularniejszą partią za naszą zachodnią granicą. W czym tkwi siła AfD? W jaki sposób ta partia chce zmienić Niemcy? I czy ma szansę przejąć władzę na szczeblu krajowym? O tym teraz porozmawiamy. Z nami dr Joanna Ciesielska-Klikowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Pani doktor, kto głosuje na AfD i co głównie przekonuje Niemców do tego właśnie ugrupowania?
3: Elektorat AfD jest niezwykle różnorodny i to jest właśnie niezwykle ciekawe w kontekście tej partii, ponieważ my zwykle wyobrażamy sobie, że są to ludzie sfrustrowani, z niższych warstw społecznych, biedniejsi, mniej wykształceni, najczęściej ze wschodu, starsi, emeryci, osoby, którym nie udało się, nie powiodło się w życiu, nazywając to oczywiście tak mocno stereotypowo, ale jednak wyobrażamy sobie, że raczej są to osoby właśnie takie sfrustrowane, które gdzieś ten sukces życiowy ominął. Natomiast, tak jak powiedziałam, ten elektorat AfD jest bardzo silnie zróżnicowany. To są zarówno młodzi ludzie, jak i ludzie w średnim wieku, jak i właśnie emeryci czy seniorzy. To są osoby wykształcone, jak i z takim dość okrojonym wykształceniem. Osoby pracujące w instytucjach państwowych, na szczeblu administracyjnym, czy nawet międzynarodowym, krajowym, czy landowym, ale jednocześnie także zwykli pracownicy, powiedzmy, sklepów, nauczyciele. Także naprawdę zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, wśród osób wykształconych i niewykształconych, to poparcie dla AfD jest podobnie silne. I to jest niezwykle ciekawe w tej partii, bo ona rzeczywiście wyszła od takiej partii protestu te kilkanaście lat temu, w 2013, kiedy była utworzona, była taką partią trochę intelektualistów. Później przeszła przez taki etap bardzo silnej partii antyimigracyjnej, aż do dzisiejszego stadium, które właściwie dotyczy bardzo wielu różnych zakresów działania państwa czy samorządów lokalnych, co wywołuje zainteresowanie, ale tak samo poparcie bardzo dużej grupy społecznej. I to, co wydarzyło się w Saksonii-Anhalt, kiedy to poparcie wyniosło 44%, o kilka punktów procentowych więcej niż wskazywały to różne sondażownie, pokazuje, że naprawdę ta fascynacja, ale też ta nadzieja pokładana przez wyborców niemieckich na razie w Saksonii-Anhalt, ale także w innych regionach jest bardzo duża.
2: No to w takim razie, pani doktor, zapytajmy, jakich Niemiec chce Alternatywa dla Niemiec? Jakie są te sztandarowe postulaty AfD?
3: Kilka różnych tutaj wątków się nam łączy. Przede wszystkim oczywiście najważniejsza sprawa to kwestie gospodarcze i napędzenie tego koła zamachowego niemieckiej gospodarki, która w ciągu ostatnich lat jest w mocnym kryzysie. Ostatnie miesiące pokazują, że jest lekko na plusie, powyżej trochę zera, ale nadal to jest niewiele względem tego, do czego Niemcy przyzwyczaili się na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 70 lat, kiedy faktycznie ta koniunktura była dla Republiki Federalnej dosyć dobra. A więc powrót do silnej, stabilnej gospodarki, rozpoznawalnej międzynarodowo, z produktami niemieckimi, które są godne zaufania, ale jednocześnie z produktami, które produkowane są na miejscu, to znaczy w Niemczech, produkowane są przez siłę roboczą, która mieszka w Niemczech, której te fabryki także zapewniają dobre i godne warunki pracy z wysoką pensją, ponieważ jak wyobrażamy sobie gospodarkę niemiecką, to myślimy o gospodarce, która jest bardzo rozwinięta, bardzo jest innowacyjna, jest bardzo kreatywna i w związku z tym zapewnia miejsca pracy, które są wysoce płatne. Oprócz gospodarki oczywiście kwestia migracji. To drugi punkt, o którym już wspominałam wcześniej w kontekście właśnie tego kryzysu migracyjnego z lat 2015-16. I oczywiście w kontrze do polityki chrześcijańskiej demokracji, kanclerz Merkel i tej Willkommenskultur, tej kultury właśnie otwarcia, witania, jakby cieszenia się z tego, że przybywają nowi migranci i mogą być integrowani w społeczeństwie. No, AfD wskazuje, że oczywiście są tacy, którzy się integrują, którzy chcą być tutaj dobrymi obywatelami, mówiąc tak kolokwialnie, ale jednocześnie jest duża grupa takich osób, które przybyły w ciągu ostatnich lat i niestety ta integracja ich wypada bardzo słabo. W związku z tym mówią, stosują taki może trochę nieklarowny, niejasny frazes dotyczący tej remigracji, tak? Czyli odsyłanie jakby przybyłych w ostatnich latach do Niemiec migrantów z powrotem do swojego miejsca pochodzenia. Na ile to w ogóle będzie możliwe, zorganizowanie takiego projektu tutaj, trudno nam jest odpowiedzieć, tym bardziej, że jest to polityka na szczeblu państwowym, a nie poszczególnych regionów czy poszczególnych landów niemieckich. Natomiast niewątpliwie no, ten temat też jest jakimś leitmotivem i ostatniej kampanii i wszystkich poprzednich. No i na pewno też w polityce zagranicznej bardzo duża zmiana, czyli odejście od Unii Europejskiej jako centrum obecności niemieckiej w polityce zagranicznej, nawet być może odejść od NATO, bo przecież i takie tutaj się postulaty pojawiają, ale skoncentrowanie relacji niemieckich na współpracy z Federacją Rosyjską. I ta partia jest niewątpliwie niezwykle prorosyjska, niektórzy jej członkowie są no, wręcz fanatycznie, można powiedzieć, zakochani w Putinie i także z polskiej perspektywy to może oznaczać bardzo poważne reperkusje.
2: Bardzo pani dziękuję za ten komentarz. Doktor Joanna Cisielska-Klikowska z Uniwersytetu Łódzkiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję.

No i nasi słuchacze dzielą się swoimi wspomnieniami, co mnie bardzo cieszy. Pani Ola na przykład przysłała nam zdjęcie swojej maskotki Krakusia i jak pisze, z Krakusiem wiążą się wakacyjne wspaniałe wspomnienia. W Krakowie w tym roku wystąpiłam na konferencji, którą wygrałam. Później zwiedzałam przepiękną kopalnię w Bochni, a potem dostałam cudną krakowską spinkę do włosów. Wszyscy mi jej zazdroszczą. Był to przemiły urlop, a Krakuś nadal przypomina mi o tym czasie i towarzyszy w samochodowych podróżach. Pozdrawiam zatem i Krakusia, i panią Olę. No i zachęcam do tego, żeby takimi wspomnieniami się dzielić. studio@radiouć.pl 10 minut zostało do godziny 10:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości, a po 10:00 między innymi w Radiu Łódź magazyn Tak to czuję. No i dużo dobrej muzyki oczywiście.

0: Reklama.
1: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
2: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
1: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
2: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
3: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
4: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
10: A w serwisie protest maszynistów i możliwe korki przed przejazdami kolejowymi. Inauguracja działania systemu słupków na ulicy Piotrkowskiej i kolejny festiwal Łódź Wielu Kultur w regionie. W ciągu dnia dzisiaj będzie raczej pochmurno i niezbyt ciepło, do 16-17 stopni. Trwa protest maszynistów, który powoduje, że wiele pociągów jest opóźnionych, ale kierowcy w Łodzi też mogą odczuć skutki akcji maszynistów. Kolejarze zwalniają przed przejazdami do 20 km na godzinę i przez to rogatki mogą być zamknięte dłużej, a w rejonie przejazdów mogą tworzyć się korki. Nasza reporterka pytała kierowców, ile dzisiaj musieli czekać na przejazd pociągu, no i okazuje się, że to zależy, czy ktoś miał szczęście, czy pecha.
11: Tak, bardzo długo, jak zawsze tutaj godzina to jest niewyjęta.
12: A dzisiaj?
11: Dzisiaj jest tam 20 minut.
13: Z pół godzinki.
14: 5 minut.
15: Nie, chwileczkę.
12: A to dłużej czy krócej niż
15: krócej.
12: Zazwyczaj?
15: Krócej.
12: Krócej.
16: No, standardowo bym powiedział.
10: Ale utrudnienia na kolei to przede wszystkim kłopot dla pasażerów. Od rana opóźnione są pociągi różnych przewoźników. W przypadku PKP Intercity średnie opóźnienie wynosiło rano około 26 minut, ale teraz może być większe. W całym kraju opóźnionych było ponad 200 połączeń. Warto sprawdzać na bieżąco te informacje na portalu pasażera.pl. Protest maszynistów potrwa do 12. Weekend Zero na Piotrkowskiej w Łodzi. Dzisiaj wieczorem zostaną uruchomione wszystkie słupki wjazdowe, których obecność ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. Z jednej strony będzie bezpieczniej, ale wiele rzeczy jest jeszcze do poprawy, tak komentuje nasz poranny gość Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
14: Nie wyciągnęliśmy wniosków z słupków, które mieliśmy w Łodzi już 15 lat temu bodajże, gdzie takie sytuacje były. Słupki, które zostały zrobione, są po pierwsze w mojej ocenie bardzo słabo oznakowane, bo nie są podświetlane na stałe. Oczywiście to nie usprawiedliwia kierowców, którzy powinni patrzeć, ale słupek niski może być niezauważony przez kierowcę.
10: A na co kierowcy powinni zwracać uwagę? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie z naszym porannym gościem, której można posłuchać na Radio Łódź i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Dwaj nieznani sprawcy usiłowali przesiąść mechanicznie sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników Miejskiej Spółki Wodociągowej. Do zdarzenia doszło w pobliżu ujęcia wody. Służby podejrzewały akcję sabotażową. Sprawcy uciekli, ale zostali namierzeni, bo znane były numery rejestracyjne samochodu, którym się poruszali. Obaj to obywatele Polski. Ich sprawą zajmie się teraz sąd, a na razie są jeszcze przesłuchiwani. Łódź za tydzień znowu pokaże, jak wiele kultur spotyka się w jednym mieście. Od przyszłego czwartku rozpocznie się kulminacyjny weekend festiwalu Łodzi Wielu Kultur. W programie będą koncerty, spektakle, wystawy i spotkania z artystami. Festiwal to również rozmowa o prawach człowieka, solidarności i wspólnocie. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do spotkania dla osób o różnych doświadczeniach i pochodzeniu, mówi dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, Kamila Majchrzycka-Szymańska.
15: Dużo wydarzeń będzie w Centrum Dialogu, ponieważ chcemy zaprosić łodzian, a także ludzi z całej Polski do tego, żeby trochę poznać to miejsce na nowo, poznać tę perspektywę i narrację wielokulturową.
10: Ważnym punktem będzie miasteczko festiwalowe w Centrum Dialogu i Parku Ocalałych, a między 23 a 27 września odbędzie się także Tydzień Kultury Głuchych. Część z ponad 50 różnych wydarzeń zaplanowano aż do listopada, a więcej piszemy również o tym na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Niebo się chmurzy, ale promienie co jakiś czas się przebijają przez te chmury i przez cały dzień tak delikatnie słońce będzie do nas wyglądać. Niestety spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza na południu i wschodzie naszego regionu. Warto zabrać parasol przed wyjściem z domu. Chłodniej dzisiaj, maksymalnie 16-17 stopni wskażą termometry, a weekend bez większych zmian, no z nieco wyższą temperaturą.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Pogoda taka, że ja na przykład sweter dzisiaj na siebie zarzuciłam, ale ogrzewamy się pięknymi wspomnieniami. Do tego też Państwa zachęcam, żeby do mnie pisać. Jestem dziś z Państwem do godziny 12. Paulina Klimas-Stasiak, a za sterami Rafał Tyluś.

Pan Robert napisał: mam bardzo miłe wspomnienie, jeżeli chodzi o naszą polską kolej. Pracując kiedyś na Śląsku w Mikołowie, jechałem pociągiem ze stacji Łódź-Widzew do Katowic. Pociąg odjeżdżał około godziny 6:35. Jechałem tym pociągiem jednego tygodnia. Wsiadając, przedział był pusty i praktycznie do samych Katowic dosiadało się niewiele osób. Jadąc tydzień później, lekko zaspałem, wbiegłem szybko na peron stacji Łódź-Widzew i widząc stojący na peronie pociąg, a była godzina 6:32, szybko do niego wsiadłem, zająłem miejsce w przedziale, no i grzecznie poszedłem sobie jeszcze spać. W którymś momencie zorientowałem się, że jest o wiele więcej osób w przedziale. No i zatrzymując się na jakiejś stacji, nie byłem w stanie określić, czy aby na pewno wsiadłem do dobrego pociągu. Moje przypuszczenia się potwierdziły. Był to pociąg jadący 2 minuty wcześniej do Warszawy. Musiałem wysiąść na stacji w Żyrardowie i czekać na pociąg powrotny do Łodzi, żeby móc dojechać lekko spóźniony do pracy. No pewnie nie tak lekko. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Mam nadzieję, że dzisiaj udało się dotrzeć do pracy bez spóźnienia. A co do pociągów, to podróżujące pociągami dzisiaj mogą niestety do pracy się spóźnić. Maszyniści protestują, a my piszemy o tym oczywiście na radio.łódź.pl, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to zachęcam do słuchania Radia Łódź, śledzenia naszego portalu, no i oczywiście do śledzenia naszych social mediów.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem, zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało

Zachęcam do słuchania Radia Łódź, bo dzisiaj sporo dobrego u nas, piątek, a co za tym idzie, będzie bardzo różnorodnie muzycznie. O godzinie 20 w ten piątkowy klimat wprowadzi nas Maciej Werk, a po godzinie 22 rozgłośnie przejmuje Kamil Ginglas. Regularnie w naszych relacjach na Instagramie i Facebooku pokazujemy zapowiedzi audycji Kamila i jego gości, bo najczęściej goście mu towarzyszą. I dzisiaj też tak będzie. Kamil wrócił z transmisją po wakacyjnej przerwie z nową energią, z nowymi setami. A ja mogę już zdradzić, że niebawem będzie można spotkać między innymi Kamila właśnie w przestrzeni naszego miasta podczas jednego z lubianych nie tylko przez łodzian festiwali. Na razie tak tajemniczo, ale mogę powiedzieć, że szykujemy coś ekstra z okazji 95-lecia Radia Łódź, bo mam nadzieję, że pamiętacie Państwo, że w tym roku taki jubileusz właśnie przypada. Świętujemy 95-lecie. Z tej okazji już sporo ciekawych wydarzeń się odbyło, ale sporo jeszcze przed nami, także proszę nas słuchać uważnie, bo niebawem powiemy o tej akcji więcej. A naszą radiową ekipę można będzie również spotkać w najbliższy weekend na dożynkach województwa łódzkiego w Brzezinach, to już w najbliższą niedzielę, a w sobotę również w Brzezinach druga edycja festiwalu mody, miodu i wina. Sporo atrakcji się szykuje, między innymi występ duetu Kuba i Kuba oraz koncert grupy Video. No i w tym roku prognozy wskazują, że nie będzie padać, bo w tamtym, jeżeli ktoś z Państwa był, no to mocno popadało. Tym razem będzie lepiej, więc warto ten weekend sobie zaplanować na świeżym powietrzu.

0: autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwi Groszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
12: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
17: Najdłuższa fala relaksu.
18: Pierwsze fajne wspomnienie, jakie przyszło mi do głowy, jest związane z Radiem Łódź, pisze pani Ania, a jest to spotkanie w waszym studiu, gdy byłam po odbiór biletów do teatru. Spotkałam Michała Szpaka, super człowiek i cieszę się, że miałam możliwość poznać i porozmawiać. Potwierdzam, fantastyczny człowiek. No to pozdrawiamy Michała razem z panią Anią.

Co dzieje się w tej krótkiej chwili pomiędzy nie chcę, a wypowiedzianym dobrze? I dlaczego niektórym z nas szczególnie trudno znieść myśl, że ktoś może być z nas niezadowolony? Między innymi o tym już za chwilę w magazynie Tak to czuję. Zapraszam w imieniu Beaty Tomczyk, ale zanim to jeszcze Robert Gawliński w Radiu Łódź.

0: tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Beata Tomczyk. To program Tak to czuję, razem ze mną w studiu gość. To pani Judyta Otrębska, life coach, coach chrześcijański, mentorka, przedsiębiorczyni, autorka projektu Jestem Kobietą. Dzień
2: Witam
1: dobry.
2: Witam Państwa serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak projekt?
2: Bardzo dobrze, dziękuję.
1: Rozwija się?
2: Rozwija się, ewoluował, ponieważ zmieniliśmy nazwę, tak jak pani właśnie zauważyła. Projekt nazywa się teraz Jestem Kobietą, a nie Być Kobietą. I wynika to z działań, które gdzieś tam podejmujemy, żeby go właśnie rozwijać, żeby propagować walkę tak naprawdę z przemocą wobec kobiet, ale też z takim mentalnym rozwojem osobistym. Dzisiaj... Znaczy nie walkę już teraz, tylko taką pracę z mentalnym rozwojem osobistym.
1: Dzisiaj nasz temat jest skierowany do wszystkich.
2: Tak?
1: Do wszystkich tych, którzy mają kłopot z powiedzeniem nie. Dlaczego zgadzamy się na rzeczy, których nie chcemy? I tutaj chciałabym, żeby ta nasza rozmowa miała takie trzy warstwy. To już teraz Państwu zapowiadamy, bo jesteśmy na antenie Radia Łódź, ale już niebawem przejdziemy do internetu. I najpierw porozmawiamy, dlaczego mówię tak, kiedy myślę nie, co jest czasami obiektem wielu drwin. Co dzieje się, jeśli robię tak przez lata i jak odróżnić uległość od dojrzałego kompromisu. Tutaj też o takiej szarej strefie porozmawiamy sobie w tym temacie. Może nam pani zdradzić, czy zdarzyło się pani powiedzieć komuś, jasne, nie ma problemu i już sekundę później była pani wściekła po prostu, najzwyczajniej po ludzku na siebie, że znów się pani zgodziła.
2: No, myślę, będąc całkowicie szczerą, że całe moje życie było takie, praktycznie większość mojego życia była taka, gdzie ja godziłam się na rzeczy, których tak naprawdę nie chciałam, ale to też nie było oczywiste od razu dla mnie, więc pewne rzeczy gdzieś tam wychodziły po czasie, po latach czasami, kiedy doświadczałam pewnego takiego wglądu, jakiejś jasności na temat sytuacji, które wydarzały się w moim życiu i zaczynało do mnie docierać, że właśnie godziłam się na rzeczy, których nie chciałam, od pewnych drobnostek zupełnych po rzeczy naprawdę poważne.
1: Czyli jest nam pani bliska.
2: Tak,
1: przynajmniej
2: tak,
1: mi. Tak. Tutaj też szczerze powiem, że tak właśnie było. I dziś może jest z tym lepiej, ale jeszcze zdarza się. Mhm. Co się właściwie dzieje w tej krótkiej chwili między nie chcę, a wypowiedzianym dobrze?
2: Bardzo dużo, aczkolwiek tak? Ta chwila trwa krótko. Ponieważ wiadomo, odpowiadamy dosyć szybko, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy mamy jeszcze ten taki nawyk godzenia się na rzeczy, których nie chcemy. Natomiast, przepraszam, w tej krótkiej chwili dzieje się bardzo dużo, szczególnie u nas, u kobiet, bo tam jest taka góra emocji, które często przykrywają tak naprawdę nasze naturalne potrzeby i chęć właśnie wyrażenia czy to złości, niezadowolenia, czy po prostu tego krótkiego nie. I pomimo tego, że ta chwila, tak jak powiedziałam, jest bardzo krótka do tego, żeby zgodzić się na rzeczy, których nie chcemy, w nas jest, takie mam wrażenie, bardzo dużo takich niewypowiedzianych emocji, lęku też, lęku przed odrzuceniem, przed tym, że ktoś nas oceni, że ktoś nas nie będzie lubił, że my będziemy nielubiane. A tak naprawdę w większości przypadków wszystko to zostaje w sferze naszej wewnętrznej, bo z czasem, jak się okazuje, kiedy uczymy się wyrażać siebie, swoje potrzeby i kiedy uczymy się mówić nie, po drugiej stronie wcale nie ma tego odrzucenia. I jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie po drugiej stronie mamy człowieka, który nas rozumie, to raczej nie pojawi się nic, co wcześniej miałyśmy w naszych głowach, tak? Czyli nie zostaniemy ocenione, odrzucone, tylko na przykład zrozumiane.
1: No właśnie, bo przyszło mi na myśl, że może być ktoś zdezorientowany, jeżeli powiemy nie.
2: Może być, tak.
1: Ale właśnie, żeby powiedzieć nie, a powiedzieć nie, to też jest daleka droga, bo można powiedzieć nie z takim impetem,
2: tak.
1: Jakby bomba spadła, to też może być zaskoczenie dla drugiej strony, a można powiedzieć nie zupełnie zrelaksowanym, prawda? I tutaj
2: tak,
1: ta przestrzeń
2: do tego zmierzamy, tak? W naszym procesie takim indywidualnym, bo ta podróż do nie tak naprawdę jest procesem indywidualnym i każda z kobiet ten proces przechodzi na swój własny sposób, bo musi sama się tam gdzieś dokopać do siebie, do swoich warstw, jakichś wewnętrznych. Natomiast bardzo fajnie, kiedy przechodzimy z tego agresywnego, tak nazwijmy to w cudzysłowie nie, do tego niespokojnego, który, jak wszystkie wiemy, które doświadczą takiego momentu, jest po prostu zwykłym nie, spokojnym, wyważonym, ale takim ugruntowanym. Natomiast to też nie oznacza, że jeżeli człowiek się rozwija, jeżeli się rozwijamy i faktycznie uczymy się tej asertywności, to nie dojdzie do sytuacji, kiedy powiemy to takie wkurzone nie. Tak? To też warto o tym powiedzieć, że jesteśmy ludźmi i rozwój osobisty nie polega na tym, że lewitujemy na chmurce i właśnie zawsze ze spokojem powiemy tylko nie, ale są też sytuacje w życiu prywatnym czy też zawodowym, kiedy ktoś nieustannie na przykład przekracza nasze granice, albo ktoś nas atakuje, albo stosuje wobec nas przemoc, kiedy faktycznie możemy i mamy do tego prawo, żeby powiedzieć to takie, jak pani powiedziała, nie z wykrzyknikiem.
1: Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, bo pani wspomniała o kobietach. Ja rozumiem, że pani bardzo dobrze się mówi na temat kobiet. Często też je w przestrzeni słychać, ale właśnie tutaj myślę, że mężczyźni nie są aż tak dostatecznie zaopiekowani z tym nie. Czy oni też są w takich sytuacjach, czy rzadziej? Częściej, rzadziej?
2: Tak jak pani powiedziała, do końca nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo pracuję głównie z kobietami, natomiast obserwując na przykład reakcje moich kolegów, czy też
1: właśnie,
2: ogólnie mężczyzn, tak, którzy wypowiadają się na temat właśnie kobiece, to faktycznie tak myślę, że mężczyźni mają łatwość w tym jednak, żeby to nie powiedzieć, a dlatego, że tam nie ma takiego wachlarza emocji jak u nas. I dlatego być może jest im łatwiej.
1: Czy wszyscy równie łatwo ulegamy? Czy są ludzie, którym szczególnie trudno znieść myśl, że ktoś może być z nich niezadowolony? Mhm.
2: Kobiety, które wychowały się w domach, gdzie weszły tak naprawdę w postawę uległą. Uległą, czyli taką, gdzie próbowały jakby wejść w proces indywiduacji, czyli bycia sobą, wyrażania siebie, pozwolenia sobie na mówienie o swoich potrzebach i było to blokowane. W takich sytuacjach takie kobiety, takie dziewczynki wyrastają na kobiety, które właśnie ta postawa uległa stanowi część ich tożsamości. Czyli pomimo tego, że one by chciały nawet tę złość wyrażać w sposób taki konstruktywny, czyli tak jak po prostu przeciętna każda z nas mówić o tym, że się na coś nie zgadza, one będą miały bardzo duży problem z tym i to będzie na przykład objawiało się w postaci depresji, stanów lękowych, otyłości, czy różnych innych takich nawet zaburzeń emocjonalnych, ponieważ wszystko to zostaje wtedy w nas, w środku. I takie kobiety głównie, które doświadczyły też przemocy, traumy, ale też takie, które były nauczone bycia takimi zadowalaczkami, czy też w wieku dziecięcym osób dorosłych, czy też później w wieku dorosłym innych swoich współtowarzyszy w życiu osobistym czy też zawodowym, one też bardzo często mogą właśnie wchodzić w rolę takich ratowniczek, zadowalaczek drugiego człowieka i przez to niestety bardzo bać się, nazwijmy to po imieniu, po prostu się bać, powiedzieć nie i stanąć za sobą.
1: Może jedno niechciane tak pewnie niewiele zmienia, ale co jeśli przez lata znacznie łatwiej przychodzi nam ustępować niż odmawiać? Skąd bierze się taki właśnie sposób funkcjonowania i co z niego wynika? To będziemy pogłębiać. Mm-hmm. To już w części internetowej, czyli w dalszej części naszej rozmowy. Tymczasem bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkim naszym słuchaczom, którzy będą nam towarzyszyli w tej rozmowie. Judyta Otrębska, Beata Tomczyk. Zapraszamy, tak to
2: zapraszamy.
1: Czuję.
2: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
0: Bardzo ważna rozmowa. Warto do niej wrócić i jeszcze ten temat pogłębić. Można to zrobić oczywiście na radio.pl, ale zachęcam również do zainstalowania, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, naszej aplikacji Radio Łódź i dzięki temu mogą Państwo też wygodnie słuchać naszych podcastów, słuchać nas i być na bieżąco z newsami.

Widzę, że zachęciłam Państwa do ciekawych wspomnień. Pani Ewa napisała: ostatnio przyszło mi do głowy wspomnienie moich dziadków, ich uśmiech i radość pomimo tego, ile przeszli. Prababcia Marianna przeżyła 2 wojny światowe, a żyła w radości 98 lat, a przynajmniej tak ją pamiętam. Wiązała sobie do późnej starości 2 białe warkocze, cieszyła się z drobnych rzeczy, właściwie ze wszystkiego. No i często śpiewała. Chciałabym i dążę do tego, by właśnie tak się radować. Radujmy się zatem. Pozdrawiam Pani Ewa. Cieszmy się każdą chwilą, no i dzielmy się tym. Można na przykład na studio@radiouć.pl. Do tego gorąco zachęcam.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
15: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
14: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
15: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
16: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
17: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
18: Słuchają państwo Radia Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
19: Gigantyczne opóźnienia pociągów w związku z protestem maszynistów. Pasażerowie w Łodzi narzekali, że nie zdążą na swoje przesiadki. Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty, nawet za to, że ktoś nie zastosuje się do zaleceń samych strażników. W Łodzi będzie można leczyć anoreksję. Powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego. W regionie miejscami może padać deszcz. Będzie chłodno do 17 stopni. Ponad 3200 minut opóźnień pociągów w związku z protestem maszynistów. Największe opóźnienia dotyczą pociągów dalekobieżnych, a rekordowe, ponad 3-godzinne opóźnienia notują pociągi relacji Zakopane-Świnoujście i Poznań-Ustka. Przemysław Zieliński z PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował, że po godzinie 8 łączne opóźnienia wszystkich pociągów wynosiły ponad 3200 minut.
20: Uruchomione zostało 1760 pociągów. Opóźnienia tych pociągów są bardzo różne w zależności od połączenia, natomiast łączna liczba opóźnień na chwilę obecną wynosi ponad 3200 minut.
21: Chyba nie zdążymy na następny pociąg. Do Pragi mieliśmy jechać, ale chyba zostaniemy w Krakowie.
22: Jak nie zdążę, to nie wiem, co zrobię, a bilety już mam, nie?
23: Jedziemy do Przemyśla, także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie. Martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy. No, nerwówka.
19: Dodają pasażerowie na dworcach w Łodzi. Skutki protestu mogą być odczuwalne również po godzinie 12. Przewoźnicy apelują, żeby przed wyjazdem sprawdzać informacje o opóźnieniach na portalu pasażera.pl. Z danych tego portalu wynika, że w kraju opóźnionych jest ponad 200 połączeń wszystkich przewoźników. Maszyniści domagają się natychmiastowych działań zapobiegających wypadkom na torach.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. W przyszłym tygodniu jej funkcjonariusze zyskają nowe uprawnienia. To na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Komunikacji. Zmiany obejmą m.in. kontrolę przejazdów kolejowych. O szczegółach Seweryn Potentas.
1: Zamiast wniosku o ukaranie do sądu, mandat wystawiony na miejscu. Strażnicy miejscy w całej Polsce już od wtorku będą mogli karać za kolejne przewinienia. Zmiany w przepisach dotyczą m.in. zachowań i wykroczeń popełnianych przez rowerzystów i kierowców hulajnóg przy przejazdach kolejowych. Strażnicy wystawią mandaty za wjazd przy czerwonym świetle, objeżdżanie opuszczonych zapor czy wjazd na tory, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na dalszą jazdę. Wśród nowych uprawnień znalazła się także możliwość wystawiania mandatów za sprzedaż napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia czy za nagrywanie miejsc objętych zakazem fotografowania. Seweryn Potenta, Radio Łódź.
19: A jak podkreśla Łódzka Straż Miejska, ważną zmianą jest też możliwość ukarania za utrudnianie w prowadzeniu działań strażników. Można będzie dostać nawet 500 zł mandatu. W Łodzi będzie można leczyć anoreksję. Będzie to możliwe dzięki Centrum Neuropsychiatrii. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisał umowę o dofinansowanie budowy Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, co jest bezpośrednio związane z Łódzkim Centrum Neuropsychiatrii. O tym, co to oznacza dla pacjentów, powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
2: Nowy kompleks będzie niemal dwukrotnie większy od obecnego obiektu przy ulicy Aleksandrowskiej 159 w Łodzi. Dzięki temu centrum szpital Babińskiego będzie mógł przyjąć o kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku. Jak mówi dyrektor szpitala imienia Babińskiego w Łodzi Anna Śremska, pacjenci będą mieli dostęp do świadczeń, które obecnie są niedostępne.
4: To będą świadczenia psychiatrii, na przykład o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie migrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski.
2: Będą to również świadczenia dotyczące zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji.
19: Dla pacjentów przewidziano ponad 500 łóżek. Całkowity koszt budowy Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wynosi 110 milionów złotych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, dlatego jeszcze zbyt wcześnie, żeby podać konkretne terminy realizacji projektu. Miał brutalnie skatować psa, tłumaczył, że nie mógł mu znaleźć domu. 44-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Do ataku doszło 2 dni temu. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, informuje prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Podejrzany został zauważony przez świadka, jak wielokrotnie uderza pałką leżącego na ziemi owczarka niemieckiego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu.
19: 44-latek odpowie też za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za to przestępstwo, jak i za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem, grozi mu do 5 lat więzienia. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam w południe.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Raczej pochmurny ten piątek, no ale piątek i weekend przed nami, tym możemy się pocieszać. No i może promienie słońca co jakiś czas nas pocieszą, wyglądając zza tych chmur. Synoptycy dają taką nadzieję, ale ostrzegają również przed przelotnymi opadami deszczu, więc musimy być przygotowani na różne ewentualności. Na pewno musimy liczyć się dzisiaj z niższą temperaturą, maksymalnie 16-17 stopni. Na takie wskazania jeszcze czekamy. Ciśnienie rośnie, aktualnie wynosi 1022 hektopaskale.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Nie przejmujemy się tą jesienną aurą, w kalendarzu nadal lato i ja mam nadzieję, że to lato jeszcze się odezwie. Póki co czekam, aż Państwo się odezwiecie, czekam na kolejne maile z różnymi wspomnieniami. Studio Małpa, radio.łódź.pl.

0: Czas na kulturę.
1: Ania Groblińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I przy piątku pewnie sporo polecajek kulturalnych.
2: Bardzo
1: będzie.
2: Dużo polecajek i dużo też rzeczy, o których warto wiedzieć. Na przykład o tym, że ponad 60 twórców, menadżerów, ludzi kultury z niemal 30 państw przyjechało do Łodzi. Nasze miasto jako pierwsze w Polsce jest gospodarzem prestiżowej sesji plenarnej Europejskiego Parlamentu Kultury. Ale uwaga, zaznaczam, bo może się ta nazwa kojarzyć z instytucjami Unii Europejskiej. Nie, to jest niezależna zupełnie instytucja, niezależna forum powołane w 2001 roku z inicjatywy szwedzkiego dyplomaty Karla Erika Normana. W MS Kwadrat przy Ogrodowej, w EC1 oraz w Akademii Muzycznej odbywają się wydarzenia, spotkania, dyskusje tego właśnie Europejskiego Parlamentu Kultury. Pamiętamy o tym, że trwa w Łodzi piąta już, ja mówiłam, jak ten czas leci. Wydawało mi się, że to niemożliwe, że już piąta edycja Great September. A to naprawdę po raz piąty w tym roku.
1: Zaskoczona, że to już piąta edycja.
2: No i wiemy, że zarówno początkujący artyści, jak i duże sławy występują na tym festiwalu w bardzo różnych miejscach. Tych scen jest bardzo dużo, a dzisiaj między innymi Igor Herbut, Zalewski, Kuba Karaś, Czesław Mozil Solo, Paula i Karol. No i oczywiście wielu innych. Urodziny Tuwima. 132 urządza Dom Literatury w Łodzi. Już wydarzenia się rozpoczęły. Jeszcze przed uczestnikami spacer szlakami Tuwima o 16:30 prowadzenie. Jeden z najbardziej znanych i cenionych łódzkich przewodników, Krzysztof Olkusz. Jutro będzie rodzinny spacer śladami Tuwima prowadzony przez Michalinę Laleko Wicenciak. Start przy trzecim LO w Parku Sienkiewicza o 16:00. Natomiast w niedzielę poza kolejnym spacerem, tym razem śladami Ireny Tuwim, jeszcze będzie koncert tuwimowy. Renata Banacka-Walczak i Adam Urbaniak wystąpią w niedzielę o godzinie 19:00. To urodziny Tuwima, a biblioteka Tuwim, która mieści się oczywiście, że przy ulicy Tuwima 46, dzisiaj urządza spotkanie z Grzegorzem Woźniakiem. To jest poeta, prozaik, dramaturg, autor 8 tomików poetyckich i dziś promocja 2 najnowszych, Miasto Kruchego Spełnienia i Cisza Zastygłej Przestrzeni. To Miasto Kruchego Spełnienia to jest Łódź tak naprawdę, bo to łódzki twórca. Rozmowę z gościem poprowadzi Paweł Pieniążek, filozof, historyk i tłumacz, a fragmenty książek przeczyta znakomita aktorka związana z Teatrem Nowym w Łodzi, Monika Buchowiec. Rzecz w bibliotece Tuwim rozpocznie się o godzinie 18:00. Filmowe sprawy przed nami. Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka, bo chociaż nam się chłodno zrobiło, to pamiętajmy, że tak naprawdę lato jeszcze trwa. No i dzisiaj w Fuzji przy ulicy Milionowej Star Trek. No legendarna produkcja z 2009 roku, amerykańska, opowieść o początkach największej kosmicznej przygody wszechczasów. Natomiast Moto Arena to jest przy ulicy 6 sierpnia, Dzień Świra dzisiaj, czyli klasyka polskiego filmu, reżyseria Marka Koterskiego. Czy muszę mówić, że głównym bohaterem jest Adaś Miałczyński? Nie muszę wcale, także to jest Polówka. No i jeszcze dzisiaj wernisaż w galerii Pop-Up przy ulicy Ogrodowej 8. To jest podwójna wystawa fotografii Hanny Nawrot i Jakuba Jezierskiego. To są ich dyplomy realizowane w szkole filmowej w Łodzi. I o godzinie 19:00 można wybrać się na taką podwójną dyplomową wystawę fotograficzną 2 projektów w galerii Pop-Up Ogrodowa 8.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Wiktor Waligura, to jest to. I też mam ochotę powiedzieć, to jest to. Udało mi się zachęcić Państwa do dzielenia się wspomnieniami i przeróżne to wspomnienia, bardzo przyjemne, czasem zabawne. Uśmiecham się zawsze, czytając te wiadomości. No i mam nadzieję, że dzięki mnie ktoś teraz też się uśmiechnie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do Kina Helios wysyłam dzisiaj panią Olę. Pogoda taka sobie, więc myślę, że kino będzie świetnym pomysłem na weekend. Zaproszenie jest podwójne, więc można kogoś ze sobą zabrać. Vouchery do Parku Linowego w Arturówku trafiają z kolei do pani Anity, która przerabiała wczoraj z synem materiał do klasówki z przyrody. Teraz możecie się trochę rozerwać. Mam nadzieję, że się uda. No i mam ważną informację dla wszystkich. Od poniedziałku rusza nowy konkurs w Radiu Łódź. Będzie można zgarnąć mini sztabki złota. Szczegóły na radiołódź.pl. Zakładka konkursy. Ja pokrótce powiem, że będziemy zbierać cyfry. Trzy odsłony będą w przyszłym tygodniu, poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 6 do 16. Prowadzący będzie ujawniał kolejne cyfry tajnego kodu, a słuchacze uważnie słuchają i zapisują pojawiające się cyfry. Zadaniem jest skompletowanie pełnego 5-cyfrowego kodu, a potem wysłanie go na adres konkurs@radiołódź.pl. Dzięki temu będzie można zgarnąć mini sztabkę złota. To dopiero w poniedziałek, ale warto już się przygotować.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
5: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
5: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
6: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
7: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
11: 5 cyfr, 1 kod, 1 sejf, a w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Już za chwilę sprawdzimy, co ciekawego działo się w internecie w mijającym tygodniu, ale póki co wracamy do muzyki.

0: Szał zaśpiewała nam Edyta Bartosiewicz i podobno nie słyszał też w Łodzi, donosi Daniel Markiewicz z Nowych Mediów, który jest u mnie w studiu. Dzień dobry, Danielu.
1: Dzień dobry. No ja myślę, że w ogóle życie w Łodzi to jest duże szaleństwo.
0: Tak liczyłam na jakiś taki
1: moment. Nie było mnie tu 5 tygodni i myślałam,
0: właśnie,
1: że się pozmieniało dawno dużo.
0: Dawno cię nie było.
1: A się nie zmieniło nic.
0: Nie zmieniło się nic i u nas też się nie zmieniło. Wracamy do naszego copiątkowego podsumowania tego, co działo się w internecie.
1: Ale jest szał na grzyby podobno.
0: Szał na grzyby. Właśnie miałam, czytasz w moich myślach. Czytam. Grzyby się pojawiły. Adaś Łużyński w tamtym tygodniu zrobił nawet rolkę o tym, że te grzyby można już zbierać. Ja nie przepadam, ale wiem, że są tacy, którzy lubią. I też temat związany właśnie z grzybami. Poniekąd się pojawił.
1: Tak, bo jak się zbiera grzyby, to można zbierać też inne rzeczy. Na przykład pan w powiecie opoczyńskim zebrał pocisk artyleryjski.
0: To ciekawe.
1: Z czasu II wojny światowej. To jest też fajne.
0: I to był temat, który rzeczywiście poruszył użytkowników naszego portalu. Wcale mnie to nie dziwi, bo rzeczywiście nietypowe znalezisko.
1: Tylko ciężko jajecznicę zrobić z takim pociskiem.
0: Nie polecam. Raczej nie polecam. Dobra, Danielu, co tam mamy jeszcze z takich ciekawych tematów, które przebiły się w przestrzeń, internetowej?
1: Przebijało się nam mocno to, co też się przebije niedługo na żywo, czyli trasa rowerowa między Łodzią a Warszawą ma powstać, słuchaj.
0: No zaintrygował mnie ten temat, nie powiem.
1: Tak, no i myślę, że wszyscy, którzy narzekali na to, że są korki na autostradzie albo że pociągi mają opóźnienia, teraz będą mogli udowodnić i pokazać wszystkim, jak to szybko dojadą.
0: A ciekawe, jak długo w ogóle będzie się jechało rowerem z Łodzi do Warszawy? Ciekawa jestem, muszę to sprawdzić.
1: Ja to
0: bo
1: miałem
0: szczerze
1: sprawdzić,
0: mówiąc, ale jakbym miała jeździć do pracy do Warszawy, to trochę sobie nie wyobrażam, żeby jechać rowerem.
1: Mam ochotę cię zaczepić, czy chcę zmienić pracę wobec tego, bo ja bym się tu chciała z tobą widywać częściej.
0: Nie planuję, ale wiesz, taka myśl pojawiła się w mojej głowie. Dzisiaj rzeczywiście te pociągi opóźnione, korki na autostradach, no to może rower będzie jakąś alternatywą, jak już ta ścieżka się pojawi. No zobaczymy.
1: A no właśnie, pociągi opóźnione, a tymczasem na Dworcu Fabrycznym, co?
0: Tak, dużo zieleni miało być.
1: Jest, trochę.
0: 10 drzewek?
1: 10 drzew, tak.
0: Tak,
1: do nic.
0: 10 drzewek. Tym tematem zajmował się wczoraj Kacper Józefowicz. Taki filmik pojawił się również w naszych social mediach. No i oczywiście posypały się komentarze. Podobno znalazły się donice z 2014 roku, w których Urząd Miasta umieszczał katalpy na Piotrkowskiej. Większość myślała, że jakiś sprytny urzędnik ma je na działce, a tu proszę, taka miła niespodzianka, pojawiły się przed Dworcem Fabrycznym. Tak
1: no
0: napisał jeden z komentujących. Nie wiem, czy to prawda.
1: Recykling po prostu do nic. Inny komentujący, pan Łukasz, napisał, że to jest chyba ta dżungla 360. Znaczy, zadał pytanie. My na to pytanie nie odpowiemy, bo nie wiemy. No, dżungli jeszcze nie ma.
0: Na dżunglę ale nie do końca wygląda, ale jeżeli chcecie państwo zobaczyć, no to oczywiście zapraszamy na nasz portal radio.pl. Tam zdjęcia, a na naszym radiowym Facebooku można zobaczyć filmik z tego miejsca. Zapraszamy.
1: Tam zdjęcia, tam filmik, a tu dobry humor. Zapraszamy.
0: Zapraszamy, Danielu. Bardzo ci dziękuję. I do usłyszenia.

Szybkie podsumowanie internetu za nami, ale ja zachęcam do tego, żeby śledzić te nasze newsy na bieżąco. Dzisiaj i na portalu radio.łódź.pl i w naszej aplikacji oczywiście, no i w naszych social mediach. Kilka ciekawych tematów pojawi się. Oczywiście filmik w naszych social mediach również będzie przygotowany przez reportera. No i dziś Adam Łużyński taki filmik przygotuje, także proszę śledzić. Podpowiem też, że po południu zdradzimy, co pojawi się w najbliższej, co i kto pojawi się w najbliższej audycji z klasyką w tle. Także zachęcam do śledzenia.

Swój czas śpiewała Kasia Kowalska. A Ania Groblińska wspominała dzisiaj, że w Łodzi trwa festiwal Great September. Dzisiaj kolejny dzień, kilka scen, cała masa ciekawych wykonawców. Wczoraj na festiwal wybrała się nasza reporterka Weronika Skibińska. Jej relacje można zobaczyć na naszym radiowym Instagramie i Facebooku. Proszę tam zajrzeć w wolnej chwili. Oczywiście dalej będziemy śledzić, co dzieje się na festiwalu. Państwa również zachęcam, jeżeli macie ochotę na porcję dobrej muzyki, to koniecznie sprawdźcie program i wybierzcie się na jakiś koncert. My pomału zbliżamy się do 12, ale jeszcze kolejna porcja dobrej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak,
2: zapraszamy.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15:00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
6: Czasami rzeczywiście jest pod górkę, ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
4: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
11: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: 12 na zegarze.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
17: Uwaga na automatyczne słupki na Piotrkowskiej w Łodzi. Zaczną działać już za kilka godzin, na razie tylko w weekend. Pociągi zwalniają dziś na wielu przejazdach kolejowych. Protest powinien się kończyć, ale utrudnienia się przeciągną. Odwołane jubileuszowe ważne regaty na Zalewie Sulejowskim. Jest za mało wody. W regionie miejscami może padać deszcz, będzie chłodno, do 17 stopni. Automatyczne słupki na Piotrkowskiej w Łodzi zaczną działać już za kilka godzin. Inwestycja realizowana od prawie roku ma wielomiesięczne opóźnienie i wciąż nie została odebrana, ale zdążyła wzbudzić liczne kontrowersje. System zostanie uruchomiony o 19, a my już teraz łączymy się z Michałem Dąbrowskim, który jest na Piotrkowskiej. Dzień dobry, Michale.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Jesteśmy konkretnie u zbiegu ulic Tuwima i Piotrkowskiej, a z nami jest Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi, który opowie nam o tym, jak działają słupki wjazdowe na ulicy Piotrkowskiej, na Królowej Łódzkich ulic. Koniec testów, początek działania systemu?
14: To jest włączenie całego systemu, ale też po tym weekendzie będziemy mieli kolejne doświadczenia. Pamiętajmy o kilku prostych zasadach. Nie przejeżdżamy za wcześniejszym pojazdem. Musimy się zatrzymać w wyznaczonym miejscu, aby system zweryfikował numer rejestracyjny i patrzmy na sygnalizację, która jest zamontowana na latarni na wysokości słupków. Zielone światło jedziemy, czerwone nie przejeżdżamy, nawet w sytuacji, kiedy ten słupek jest opuszczony.
13: Na początek system będzie działał tylko w weekendy.
17: Słupki będą podnoszone w piątki od 19 do poniedziałku do 6. Bariery będą opuszczane tylko na czas dostaw.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Pociągi zwalniają dziś na wielu przejazdach kolejowych. To protest maszynistów po katastrofie na Mazowszu. Mimo utrudnień, które przenoszą się na punktualność pociągów, podróżni ze zrozumieniem podchodzą do utrudnień.
19: Powinno być bezpieczniej na przejazdach kolejowych.
20: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda? No to może mi się uda, bo jeszcze sekunda została. Tragedie są później.
21: Myślę, że to właśnie kierowcy powinni najbardziej uważać.
17: Akcja maszynistów właśnie teraz powinna się kończyć, ale przywracanie normalnych rozkładów może jeszcze potrwać. 3 miesiące w areszcie spędzi 29-latek podejrzany o spowodowanie śmierci 49-letniego mężczyzny. Do tragedii doszło w lipcu w jednej z miejscowości w gminie Grabów. Rano przypadkowy świadek znalazł przed domem ciało 49-latka. Mężczyzna miał liczne obrażenia. Lekarz stwierdził jego zgon. Policjanci ustalili, że posesja należała do znajomego zmarłego. Kilkanaście godzin wcześniej obaj mieli tam wspólnie pić alkohol. Podejrzanego udało się zatrzymać, mówi aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.
22: W rezultacie 8 września w godzinach wieczornych policjanci namierzyli i zatrzymali 29-latka na terenie Łodzi. Mężczyzna posiadał przy sobie dilerkę z marihuaną. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania narkotyków oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
17: Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 29-latka na 3 miesiące. Za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym grozi mu co najmniej 5 lat więzienia, a nawet dożywocie. Odwołane jubileuszowe ważne regaty na Zalewie Sulejowskim. 50. regaty o Puchar Prezesa Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Błękitna Wstęga zastopował niski stan wody. Jak mówi Radiu Łódź Jacek Firaza, prezes Piotrkowskiego Związku Żeglarskiego, wiele łodzi stoi na piasku. Dodatkowo istnieje duże ryzyko wejścia na mieliznę.
23: Nie ma żadnej reakcji Wód Polskich na to, co się dzieje nad zalewem. Jest tak niski poziom wody, że wypływając skądkolwiek, żeby dopłynąć do miejsca, gdzie regaty się odbywały, jest szansa duża, że po prostu te łódki wpłyną na mieliznę i trzeba je będzie ściągać.
17: Organizatorzy regat obawiają się, że jeśli niski poziom wody w Zalewie Sulejowskim będzie się powtarzał, podobne problemy mogą pojawić się także w kolejnych latach. Melania Trump ma być wśród pierwszych dam, które przyjadą do Polski na zaproszenie Marty Nawrockiej. Żona polskiego prezydenta potwierdziła na kanale YouTube Rymanowski Live, że jesienne spotkanie będzie okazją do dyskusji o przyszłości i bezpieczeństwie dzieci w internecie. A szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki dodał, że Marta Nawrocka chce dyskutować o realnych problemach dzieci i młodzieży. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13.00.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: 17 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Łodzi i regionie. Wyglądam przez radiowe okno co jakiś czas i szukam słońca, ale nie widzę go na razie, już pomału tracę nadzieję. Synoptycy zapowiadają za to przelotne opady deszczu. W weekend te opady też będą się pojawiać, zwłaszcza w niedzielę. Jutro może słońce do nas wyjrzy, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Odrobinę cieplej będzie też w weekend do 18-19 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: A ja Państwu dziękuję za te 3 wspólne godziny. Dziękuję za aktywność. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś. No i dołączył do nas Piotr Bielawski.
1: Dzień dobry.
16: No i Piotrze, jak ty się masz do tej pogody? Mam nadzieję, że będziesz tutaj słońce serwował naszym słuchaczom.
1: Znaczy dobrze, że dodałaś informację, że w weekend cieplej.
16: Mhm.
1: Bo to jest tak, że jak wracamy z wakacji, to myślimy, jak sobie wydłużyć taki czas. Nie?
16: Mhm.
1: Na przykład pani mi napisała, że oni z mężem, w ogóle z rodziną, wydłużają sobie ten czas niedzielnymi wyprawami, wypadami za miasto i tak dalej. I to im przedłuża te wakacje, bo to tak
16: fajne.
1: Jakby po prostu siedzieli, a później sobie planowali, gdzie dalej. No i ta niedziela będzie ważna teraz.
16: O, no to zamieniamy się w słuch. Zostawiam Państwa z Piotrem Bielawskim.
2: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

to fajnie jest obudzić się w niedzielę rano i planować, albo mieć już coś zaplanowane, pić kawę we dwoje i wiedzieć, że to kolejna wyprawa, więc trwają wakacje, to tak jakby się gdzieś pojechało i po prostu to jest miejsce, z którego wyrusza się na prawo bądź lewo, na zachód bądź wschód, południe bądź południe i zwiedza się, ogląda się te przeróżne miejsca jakby po raz pierwszy widząc niektóre rzeczy, bo jak się okazuje, tu wracam do tej informacji od słuchaczki, która temat podała, że nawet jadąc w to samo miejsce po roku już znajduje się to miejsce trochę inaczej wygląda, coś innego jest tam, może skrawek historii nowy też się otwiera, przed człowiekiem warto więc nawet ustaloną trasą sobie podróżować, a jest to na pewno wydłużenie wakacji. I stąd pomysł na te niedziele, bo to mają być niedziele przede wszystkim, one są zazwyczaj dla nas czasem wolnym, możemy zagospodarować ten czas i to wspólnie od tej wspólnej właśnie porannej kawy i porannego uśmiechu. No to będzie bardzo niedzielnie w tej audycji.

I to takie dwie piosenki, dwie propozycje sprzed wielu, wielu lat, żeby pokazać, że zawsze ta niedziela inspirowała na różne sposoby. Oj, nie radzę traktować wszystkich piosenek o niedzieli jako tych o zabawie, radości, wolnym czasie i lenistwie. Niektóre są niezwykle smutne, by nie powiedzieć dramatyczne, ale też mają wpisaną niedzielę jako czas trwania historii opowiadanej w danej piosence. Ale my odnosimy się do tych piosenek, które pozwalają nam rzeczywiście wędrować, rzeczywiście jakoś ten czas razem spędzać, wręcz wakacyjnie, nawet jeśli już wydaje się, że po wakacjach, czyli wydłużyć sobie czas takich wędrówek, które pozwalają też zupełnie inaczej chłonąć powietrze i inaczej chłonąć przestrzeń. Co prawda, wiele piosenek mówi o lenistwie. Tak, to prawda. Mówi, żeby w niedzielę po prostu sobie leniuchować.

I poważnie się zrobiło. Poważna klasyka rockowa, czy też w ogóle, biorąc pod uwagę muzykę rozrywkową, klasyka, bo najpierw Queen, a teraz Procol Harum. Ale jest prawdą, że od tej porannej kawy wspólnej wszystko powinno się zaczynać. No niedziela. Co zrobić z taką niedzielą? Spędzić ją tak, żeby potem trwała i no fajnie jest, jak się okazuje, że później nie tylko w niedzielę można taki czas znaleźć. Również na taką wyprawę gdzieś po prostu. No super, to oczywiście odnoszę się w dalszym ciągu do pomysłu słuchaczki, która podała, żeby wydłużyć wakacje, to należy po prostu tak spędzać niedzielę, to niedzielne piosenki tutaj, a to są piosenki na walizkach. Każdy może taki pomysł znaleźć, nam zaproponować, skorzystamy na przykład i dobierzemy piosenki. A niektórzy z Państwa w ogóle dobierają piosenki, sami te piosenki proponują, to jest też fantastyczne. Piosenki @radiuć.pl, to proszę pisać. No właśnie, to niech każda niedziela będzie taka, ale niech ta niedziela nie będzie tylko w niedzielę. Jest taki temat Every Day is Like a Sunday. W kilku wykonaniach znam. Jedna z tych wersji na pewno się pojawi.

Najpierw Isaac Hayes, gdyby ktoś dopytywał, ten piękny instrumentalny, uroczy utwór o niedzieli, a tutaj Chrissy Hynde, ale no, utwór jest znany nie tylko z tego wykonania, ja sobie zdaję sprawę, tak pomyślałem, że bardziej klimatycznie niech zabrzmi, stąd też ta, a nie inna wersja, zresztą odpowiadająca prawdzie, że ta niedziela leniwa to jest fascynująca rzecz. Jeśli ktoś jednak spędza ten czas, korzystając z tego czasu jakby wakacyjnego, to no, wydłuża mu się takie myślenie, że to nadal trwa, że to nadal nie praca, nie obowiązki tygodniowe, ale takie planowanie i później korzystanie właśnie z wolnego czasu niedzieli. I można sobie tak jakoś troszeczkę oszukać oczywiście ten czas, ale nawet nie oszukując tego czasu, wydaje mi się, że fantastycznie jest spędzać tak niedzielę i to jest genialny pomysł na bycie razem. A jeśli jest zła pogoda, tak bywa, no to ta leniwa niedziela się po prostu przydaje. I można wtedy zupełnie innym sprawom oddać ten czas, a takie sprawy też się przecież znajdą. Thank you.

To taka trochę odwrotna piosenka do kilku, a na pewno do takiej polskiej, że niedziela będzie dla nas. Poniedziałek to coś tam, wtorek tam pranie, środa coś tam, coś tam, coś tam, ale niedziela to będzie dla nas. Tu trochę odwrotnie, bo to też piosenka o niedzieli, zupełnie inaczej. A jeśli chodzi o na przykład polską piosenkę, że niedziela będzie dla nas, to w ogóle mogłoby być hasłem kolejnej takiej audycji, to prawda. Ale niech będzie pod tytułem tutaj dzisiaj. No niedziela niech będzie po prostu dla nas. Warto skorzystać i wydłużając sobie czas urlopu, wakacji, organizować takie różne ciekawe wyprawy. One spowodują, że rzeczywiście inaczej będziemy odczuwać ten czas upływający.

No to piosenka o zaskoczeniu, że nagle przychodzi i nagle jest po prostu i niedziela zupełnie inna. No jeśli Państwo rzeczywiście tak zagospodarowują sobie niedzielę, soboty czy inne dni, to faktycznie genialny pomysł i nie trzeba nigdzie daleko wyjeżdżać, nawet w domu pozostawać, a wciąż odczuwać, że to jest taki czas lata, z którego nic, tylko korzystać. To bez względu jak ta pogoda teraz się zmienia, to jeszcze można przecież korzystać.

To taka druga część jakby tematu, który powrócił. No, bo poranek przechodzi w południe i bezwiednie mijają godziny. Z innego tematu muzycznego wyjąłem fragment, ale uzasadniając wszystko, bo to pięknie się wszystko toczy, a historia jest niedzielna i opowiadana w muzyce bez słów. Nic tylko się poddać temu. No i rzeczywiście troszeczkę albo poleniuchować, albo odczuć to powietrze, odczuć przestrzeń, odczuć zieleń, naturę i to wszystko. Warto się wybierać w takie wyprawy, krótkie, bo krótkie, ale jednak bardzo warto. I myślę, że to jest faktycznie wydłużenie takiej wakacji. Fajny pomysł od pani, bardzo dziękuję. No to państwo zgłaszają te swoje pomysły do audycji Muzyka Piosenki na Walizkach. Taka audycja zawsze od poniedziałku do piątku między 12 a 13 w Radiu Łódź. My z tych propozycji korzystamy, z tych tematów, ale i piosenek. Proszę proponować konkretne piosenki, one też nam się przecież przydadzą. Piosenki @radiuj.pl. Wystarczy napisać kilka słów. Tam jeszcze jest, wiem, Zębaty na przykład. Oj, wszystko się przyda, będzie moment. No i tyle tych niedzielnych piosenek w dzisiejszej audycji.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
2: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
1: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
2: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
3: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Remigiusz Fladrowski.
11: Autobus miejski utknął między kolejowymi rogatkami w Łodzi. Nikomu nic się nie stało. Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, polityce opozycji w akcji. Rolnicy spod Sieradza narzekają, że ziemniaki są na granicy opłacalności. W regionie miejscami może padać deszcz, chłodno do 17 stopni. Pojazd między kolejowymi rogatkami w Łodzi. Tym razem miejski autobus 58B utknął wczoraj po 15 między kolejowymi zaporami. Nie było poszkodowanych. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Weronika Skibińska. Weroniko, co wiadomo na temat tego zdarzenia?
12: Dzień dobry, jestem właśnie pod budynkiem MPK Łódź na ulicy Tramwajowej. Co udało mi się ustalić, to to, że na przejeździe kolejowym przy ulicy Edwarda autobus MPK utknął między opuszczającymi się rogatkami. Po rozmowie z rzecznikiem MPK, Piotrem Wasiakiem, wynika, że kierowca pojazdu za późno zaczął hamować rozpędzony pojazd i wjechał na torowisko w momencie, gdy rogatki na przejeździe zaczęły się zamykać. Dopiero pod naciskiem pasażerów otworzył drzwi pojazdu, aby ci mogli wysiąść. Nikomu nic się nie stało, obecnie służby zabezpieczają monitoring. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: Kierowca tego pojazdu został odsunięty od prowadzenia autobusów do chwili wyjaśnienia sprawy. Szczegóły mamy poznać już za za kilka dni. Jak wyglądała cała sytuacja, można zobaczyć na radio.łódź.pl.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Po odwołaniu dotychczasowego rektora wykonanie decyzji próbują zablokować jego zwolennicy. Na miejscu dochodzi do przepychanek. Pojawili się tam politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na miejsce przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który powiedział, że będzie chciał przeprowadzić kontrolę poselską, co nie udało się posłowi PiS Sebastianowi Kalecie.
14: No będziemy próbowali powtórzyć tą sprawę kontroli poselskiej, tylko troszkę w większej grupie, bo to bardzo pięknie zrobił.
11: Powodem odwołania Michała Sopińskiego były m.in. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Ziemniaki na granicy opłacalności. Polscy rolnicy zaczynają wykopki ziemniaków i boją się o swoją przyszłość. W jednym z gospodarstw pod Sieradzem jest nasz reporter Adam Łużyński.
15: Po trudnej wiośnie rolnicy z Europy Zachodniej liczą na lepsze zyski. Na początku roku ziemniaków na rynku było dużo i trudno było je sprzedać do skupu. Teraz ziemniaków jest mało i rolnicy z Zachodu zarobią, bo konsumenci zapłacą więcej. Jak mówią rolnicy z okolic Błaszek, ten scenariusz u nas raczej się nie powtórzy.
16: Bo i zmarzły, i było sucho, także wydajności na pewno nie ma.
15: Jakie są teraz ceny skupu ziemniaka?
17: 4 zł za worek na miejscu, za 15, no to jest... To jest wszystko śmiechu warte.
15: Rolnicy wskazują, że to kolejny rok uprawy ziemniaka na granicy opłacalności. Sytuacji nie poprawiają drożejące nawozy i ceny paliw, które w ostatnim czasie dotkliwie poszły w górę.
11: Przypomnijmy, że wiosną tego roku wielu rolników uprawiających ziemniaki odnotowało ogromne straty. Na skupach nie przyjmowano zebranych warzyw i wielu producentów wyrzuciło swoje zbiory, jednocześnie zasiewając w tym roku mniej ziemniaków. Skwerek na Polesiu w Łodzi w opłakanym stanie. Mowa o terenie naprzeciwko Teatru Arlekin, obok ulicy Wólczańskiej. Cały skwer jest zarośnięty, infrastruktura na nim jest zniszczona, a dodatkowo widać, że właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach. Zdaniem mieszkańców ktoś powinien zająć się tym miejscem.
18: Taka melina się tutaj zrobiła.
19: Tak, tak. To spowodowane jest tym, że zamiast być tutaj właśnie fajnego skwerku, fajnego zadbanego miejsca, zrobiło się właśnie coś takiego do przesiadywania, wyrzucania i spożywania alkoholu.
20: No jest zarośnięty, popsute wszystko jest po prostu, nic nie zrobione.
11: Mieszkańcy dodają, że teren sprzyja libacjom alkoholowym, a obok znajduje się szkoła. Jak to wszystko wygląda, można sprawdzić na stronie radiołódź.pl. 10 tysięcy nowych podręczników po polsku trafiło do polskich szkół na Litwie. W Wilnie odbyło się uroczyste przekazanie książek kupionych dzięki wsparciu państwa polskiego. Instytut Rozwoju Języka Polskiego przeznaczył na zakup książek prawie 500 000 zł. Kolejne 600 tysięcy złotych pochodzi z Fundacji PKO Banku Polskiego. Program będzie kontynuowany. Na przyszły rok zaplanowano zakup kolejnych 15 tysięcy podręczników. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 14.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Tak, może dzisiaj popadać, zwłaszcza na wschodzie i południu regionu, a temperatura do 17 stopni zaledwie, 15-16 stopni w tej chwili. Zachmurzenie oczywiście, może być całkowite, wiatr słaby, zmienny. W nocy to zachmurzenie pozostanie i choć nad ranem przejaśnienia, to jednak we wschodniej części naszego regionu będzie padać deszcz i temperatura w nocy nawet tylko 6 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: 6 minut po godzinie 13. Rafał Tyluś, audycję realizuje Piotr Bielawski. Zapraszamy bardzo serdecznie.

Tak, tak, na pewno muzycznie będziemy uspokajać, łagodzić klimat, ale też będziemy odnosić się chociażby do Great September, Festival trwa i do innych wydarzeń, opowiadając, że jest co zrobić, jest co obejrzeć, czego posłuchać, może i konkurs się znajdzie, kto wie. A jeśli nie radio, bo rozumiem, że kochają Państwo radio i że słuchają i że są z nami i bardzo się cieszę i zapraszam do tego słuchania, ale też do udziału w tych audycjach, to czasami również można wyjść na przykład do kina albo do teatru, albo gdzieś tam, to prawda, albo czasami obejrzeć serial. O serialach to my będziemy mówić w tej audycji i to jeszcze w tej godzinie, więc proszę z nami pozostać.

Państwo natychmiast potraktowali moją wypowiedź wcześniejszą jako taką zapowiedź i zachętę, żeby coś polecać. I urodziny Tuwima tutaj trzeba polecić, napisał pan i ma rację oczywiście, bo wspomniałem Great September, muzycznie to na pewno Great September i nie tylko, żeby było jasne. Rzeczywiście dzieje się teraz w ten weekend w Łodzi, no ale te urodziny Tuwima jak najbardziej trzeba zaznaczyć i cieszę się, że państwo właściwie tak potraktowali, że będziemy sobie polecać czy dopisywać kolejne wydarzenia, które mają miejsce, z których warto skorzystać. Może o czymś nie wiem, to proszę podrzucić, proszę podpowiedzieć studio@radio.pl.

No jest wiele wydarzeń, różnych miejsc, ale też jest na przykład kiermasz płyt winylowych. No i tutaj już jakieś zainteresowanie i pytanie do mnie też powstało a propos tych płyt winylowych. To rzeczywiście są bardzo ciekawe miejsca. Faktycznie mogę potwierdzić, że można znaleźć na takich targach płyt perełki. Czasami się zdarza, zwłaszcza jeśli ktoś przyjedzie z daleka, nie bywa zbyt często na targach w Łodzi, nagle przywiezie płyty, których no po prostu tutaj w okolicy tak łatwo nie można zdobyć. Można też się wymieniać, to też jest prawda. Można się wymieniać, można pójść ze swoimi płytami, byleby nie były zniszczone oczywiście, i spróbować się wymienić. Może kogoś coś nie interesować, szuka czegoś innego. A ci, którzy jakby z tymi płytami żyją na co dzień, chętnie też no, znajdują także dla siebie takie inne rzeczy, których nie posiadali wcześniej. Więc to wszystko jest prawda a propos takich targów. Fajnie, że jest zainteresowanie. Wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli chodzi o płyty winylowe, ten rynek rośnie i zainteresowanie. I też państwo coraz częściej przyznają, że słuchają z płyt winylowych różnych muzycznych rzeczy. A te płyty winylowe dzisiaj się ukazują się. Są takimi no, z jednej strony niespodziankami, z drugiej strony tak naprawdę to jest nośnik taki dodatkowy, bo przecież w sieci ta muzyka, ale cieszy okładka, cieszy wszystko, czego można dotknąć, i cieszy również kolor tych płyt winylowych. To fakt, teraz bardzo kolorowe płyty się wydaje.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, no, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
21: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
20: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
21: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
22: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
23: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
24: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
25: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
26: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
25: Czy to konieczne?
26: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
27: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Fala trwa, na razie 28 minut do godziny 14. Państwo słuchają, ale też mogą poczytać, pooglądać i dowiedzieć się, co aktualnego w mieście i regionie na naszej stronie radiołódź.pl. Polecam, bo wiemy, że tematem przewodnim dzisiejszego dnia to utrudnienia na kolei. Setki opóźnionych pociągów jest, o tym tam również, ale a propos kolei także. Autobus MPK zablokowany na przejeździe kolejowym. Proszę spojrzeć, jest również fotorelacja z tego, co się stało właśnie, bo aktualności po godzinie 16 w naszym programie, jak zwykle już zapraszam, będą też opowiadać o tych wszystkich aktualnych rzeczach reporterzy, a wcześniej mogą Państwo właśnie, spoglądając na stronę i czytając, dowiedzieć się wszystkiego. Radio Łódź.pl.

0: Last Train to London, ostatni pociąg do Londynu, Electric Light Orchestra, ostatni pociąg w stronę miasta. Temat wręcz brzmi filmowo, prawda? 20 minut do 14 zawsze o tej porze, właśnie tu, właśnie w ten dzień. O serialach sobie mówimy i seriale sobie przypominamy.
1: W następnym odcinku audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
2: Dzień dobry. Ricky Gervais od ponad dwóch dekad tworzy bohaterów, którzy potrafią być nieznośni, bezczelni, czasem zwyczajnie trudni do polubienia. A jednak bardzo często pod cynizmem, złośliwością i niewybrednym humorem kryje się u niego coś zupełnie innego. Czułość. I chyba właśnie dlatego byłem ciekaw, co wydarzy się, kiedy ten brytyjski komik postanowi opowiedzieć o bohaterach, którzy tym razem nie są ludźmi. Są kotami. Ricky Gervais, Kocie życie, to jego najnowszy serial. Zamiast jednak opowiadać Państwu, co Brytyjczyk zrobił tym razem, postanowiłem zapytać o to człowieka, który twórczość Gervaisa zna i, co istotne, bardzo ją lubi. A tym razem znalazł się nawet w jego świecie. Użyczył głosu jednemu z bohaterów animowanej produkcji. Moim gościem jest aktor Marcin Januszkiewicz.
3: Kiedy dowiedział się pan, że ma pan zagrać w Kocim życiu, jak pan zareagował?
4: Ja się chyba dopiero w studiu dowiedziałem, nad czym pracujemy, bo w świecie dubbingowym i często jest tak, że człowiek dostaje jakieś propozycje, mniejsze lub większe. Te większe, no to jasne, jeżeli to są jakieś disneyowskie produkcje, no to wcześniej trzeba stanąć w szranki castingu i tak dalej, ale niektóre te pomniejsze, a mimo wszystko jednak do takiej należy ten serial Netflixa, często są obsadzane przez konkretnych reżyserów, już mają gdzieś w głowie swoje typy głosów czy osobowości poprzez takie konkretne głosy, jak się te osobowości wyrażają. No i tak naprawdę dopiero w studiu się zorientowałem, w czym biorę udział. Pamiętam, przed mikrofonem w nagraniowym, to było niesamowite. I bardzo się ucieszyłem, że właśnie nagrywamy serial napisany przez Gervaisa.
3: Oglądał pan ten serial?
4: Tak, jestem po lekturze tego obrazu. I już od pierwszych odcinków zaskoczyła mnie ta wrażliwa nuta, bo nie oglądałem go wcześniej w studiu, kiedy nagrywałem, no to tak naprawdę brałem udział tylko w moich scenach. Nie widziałem całości, nie miałem możliwości takiej, ale jak już się ukazał, to sobie obejrzałem.
3: Użyczył pan głos księciuniowi. Kim on właściwie jest w tej kociej ferajnie? Jak go pan odczytał, kiedy dostał tę rolę?
4: To jest jeden z nakreślonych takich kocich typów, ale też ludzkich typów, bo tak naprawdę ten serial jest bardzo o człowieku i wszystko, mam wrażenie też, co robi Ricky Gervais, jest bardzo człowiecze. I tutaj z perspektywy zwierząt, które też kocha, i Ricky Gervais jest też zagorzałym obrońcą praw zwierząt, to starał się poprzez te koty pokazać trochę prawdy o człowieku, co jest samo w sobie zabawne. Mi przyszło właśnie zagrać takiego Pons jest. Pons brzmi ten, to jego imię brzmi w języku angielskim, ale u nas się to faktycznie tłumaczy księciunio. No jest takim typem kota z bogatego albo z dostatniego domu, który ma elektryczny dozownik do podawania jedzonka, jest szczepiony, jest wykastrowany, jest zadbanym kotem. W przeciwieństwie właśnie do tych obserdaków jego kolegów, z którymi się zadaje tak naprawdę, bo to ciężko powiedzieć, co jego koledzy to są koty, z którymi on się chętnie zadają.
3: Jak budował pan głosem kogoś, kto właściwie od pierwszej chwili ma brzmieć jako przedstawiciel innej klasy społecznej?
4: Człowiek trochę używa górnego podniebienia i bardziej skręca w on. Ale też słuchałem dużo oryginału brytyjskiego aktora i starałem się mniej więcej ten charakter złapać. Też na tym dubbing polega, no jednak oryginalne postaci tworzą oryginalni twórcy. My jesteśmy, no niejako współtwórcami oczywiście całości, ale jednak staramy się do tego pierwowzoru odnieść zgodnie z intencją, interpretacją tej postaci oddaną przez pierwowzór. Staramy się do tego jakoś dokleić.
3: W oryginalnej wersji językowej głosu bohatera, którego pan też kreuje, użyczył Tom Basden. Co w Księciuniu jest takie pańskie, czego nie było w tej wersji oryginalnej?
4: No nie, to ma język polski, ale to oczywiste. Nie, chyba nie ma nic takiego bardzo charakterystycznego polskiego. Na przykład, no bo mówię z perspektywy bycia Polakiem oczywiście, no, nie przemyciłem tam ani ja, ani też chyba autorzy tłumaczenia, jak pamiętam, nie przemycali akurat w tej produkcji nic stricte polskiego.
3: A jak się właśnie gra Gervaisa po polsku? Bo można przetłumaczyć dialog, ale jego humor opiera się również na rytmie, niezręczności, przekraczaniu granicy, sposobie wypowiadania kwestii. Ile z oryginalnego Gervaisa może zostać w polskim dubbingu?
4: No niełatwo to faktycznie, bo jednak on słynie z takiego pikantnego, ciętego wprost gadanego języka. I też tak jako odbiorca oglądam tę dubbingowaną produkcję, mówimy o kotach cały czas, to też mam cały czas tak, że z przyjemnością oglądam polski dubbing w wielu produkcji, ale ja sobie czasami przełączałem na oryginalny język, no bo uwielbiam tę frazę, jaką się posługuje Ricky Gervais jednak, ona jest niepodrabialna. Zresztą to nie o to chodzi przecież w tłumaczeniu, w dialogach, żeby podrobić, tylko żeby jak najlepiej oddać w naszym ojczystym języku to, co ten Ricky Gervais stworzył.
3: Mówił pan o tym, że Księciunio ma dom, jest zupełnie z innego świata niż Gaz i cała reszta Ferajny. To dlaczego on tak do nich lgnie, pana zdaniem?
4: No bo nie chce być samotny. No właśnie, to jest to. O tym jest ten serial. I o tym jest właśnie twórczość Gervaisa, o człowieku, o lęku przed samotnością. I na swój sposób tenże Pons nie chce być księciunie, nie chce być wykluczony, nie chce być samotny. Też chce być przynależny. Też chce być, licować z jakąś grają, żeby nie być takim samotnym, dopieszczonym kotem. Bo, no to wszystko jest o samotności w tym serialu.
3: Z drugiej strony są koty, które są wolne i niezależne, żyją bez domu. Dopiero wszystko się zmienia, kiedy pojawia się Kicia i zaczynają szukać dla niej domu. I tak się zastanawiam, czy ten serial czasami troszeczkę podważa ich przekonanie, że nikogo i niczego nie potrzebują.
4: Czy podważa, to nie wiem, bo z mojej oczywiście perspektywy to tak właśnie wygląda. No, nawet ci, którzy mówią, że nikogo i niczego nie potrzebują, nikogo zwłaszcza, no to mówią tak, bo może wtedy to cierpienie jest trochę lżejsze. Może wtedy łatwiej znieść bolesną prawdę, że to nie jest do końca prawda. Nie wiem, trochę filozofuję, albo tak psychologicznie do tego podchodzę, ale tak mi się wydaje.
3: I tak się zastanawiam, nie wiem, może mnie pan poprawić, ale wydaje mi się, że Księciunio w tym potoku wulgaryzmów raczej posługuje się innym językiem i chyba pan w dubbingu nie przeklinał.
4: Nie przeklinam, no ale to o to chodzi, no. Oni z niego drą łafę, ale on to trochę też lubi. Na pewno każdy z nas, to teraz górnolotnie powiem, każdy z nas, ale za dzieciaka właśnie każdy z nas miał jakąś szajkę, graję swoich znajomych i zawsze jest jakiś chudy, zawsze jest jakiś gruby. W sensie też o takim pseudonimie, prawda? Że, I to trochę są takie stereotypy tych postaci. Gaz, Pons i jego koledzy. No.
3: Tak, i tam pojawiają się bardzo różnorodne tematy. Wspomnieliśmy o śmierci, o tej potrzebie bliskości, o samotności, ale pojawiają się tam też między innymi używki, a to wszystko jest podlane takim Gervaisowym sosem, humorem.
4: Jest to kompletny serial, absolutnie. Nie mogę się doczekać drugiego sezonu.
3: Czyli drugi sezon będzie.
4: Ja nie wiem, ale ja się go nie mogę doczekać.
3: A jak pan by zachęcił słuchaczy Radia Łódź do oglądania Kociego Życia?
4: Nie zachęcam. Absolutnie nie oglądajcie tego. To jest wulgarne, okropne. To jest strasznie wulgarne. Absolutnie nie oglądajcie tego serialu. To jest czegoś tak wulgarnego dawno nie oglądałem.
2: To tylko fragment naszej rozmowy. Całość już czeka na państwa w serwisie Spotify. Niezmiennie zachęcam też do przesyłania propozycji seriali, o których moglibyśmy porozmawiać. Wystarczy napisać na mój adres mailowy m.janik@radioloc.pl. A już w następnym odcinku przeniesiemy się do Wietnamu. Naszej podróży będzie towarzyszyć pewna piosenka, którą wielu z państwa z pewnością rozpozna już po pierwszych dźwiękach. Będzie ona jednak tylko punktem wyjścia do dalszej opowieści. Do usłyszenia.
1: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy

0: to promocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
8: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
9: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
10: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
9: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
10: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
11: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
12: 5 cyfr. 1 kod. 1 sejf. A w nim ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do Ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Po reklamie.
13: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest dokładnie 14. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Remigiusz Pladrowski.
14: Wypadek, protest maszynistów i obietnica ministra bezpieczniejszych przejazdów kolejowych. Kierowcy z trwogą patrzą na cenę etyliny i ropy na stacjach. Za chwilę podobnie będzie z autogazem. 132. urodziny obchodziłby dziś Julian Tuwim. Łodzianie śpiewali i czytali przy jego ławeczce. W regionie miejscami może padać deszcz. Chłodno, do 17 stopni. Dodatkowe urządzenia rejestrujące ruch na przejazdach kolejowych, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na wypadki w takich miejscach oraz dzisiejszy protest na kolei. Rząd chce również zmienić przepisy. Będzie groźba utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle. Dariusz Klimczak mówi, że przy zmianie prawa wsłucha się w głos kolejarzy.
15: są przejazdy, na których kierowcy decydują się na wjechanie na czerwonym świetle. Oprócz zmiany przepisów deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia.
14: A protest na kolei był reakcją na częste wypadki oraz bezpośrednio na zderzenie ciężarówki z pociągiem, do którego doszło dwa dni temu na Mazowszu. 2 października kolejarze mają rozmawiać z resortem infrastruktury o bezpieczeństwie na kolei.
5: Więcej na radio.łódź.pl.
14: Benzyna i olej napędowy biją cenowe rekordy. Z autogazem za chwilę będzie to samo. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że benzyna 95 kosztuje najwięcej od 4 lat, czyli średnio 7,89. Również cena oleju napędowego przekroczyła rekordowe 8,75. Cieślak dodała, że inaczej niż w poprzednich miesiącach zachowywały się ceny autogazu.
16: Notujemy pierwszą dosyć znaczącą podwyżkę cen. W perspektywie kolejnych dni spodziewamy się powrotu podwyżek już niemal na wszystkie stacje, jeśli chodzi o ceny autogazu. Spodziewamy się, że ten w przyszłym tygodniu może drożeć nawet do 15 groszy na litrze.
14: A kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie cen benzyny i dalszy wzrost cen diesla, ale już w mniejszej skali. Zamieszanie wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Nowy szef uczelni, Sławomir Cudak, nie mógł dziś wejść do pracy. Na drodze stanęli mu posłowie opozycji. Działania, które podjął prokurator generalny względem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, są zgodne z prawem, zapewnia tymczasem wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. Wiceszefowa resortu sprawiedliwości przekazała, że postępowanie w sprawie uczelni zaczęło się w marcu.
17: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie. Proszę Państwa, zgodnie z prawem, w takiej sytuacji pełniącym obowiązki rektora komendanta jest najstarszy członek senatu uczelni. Tak też się stało.
14: Waldemar Żurek odwołał dotychczasowego rektora komendanta i powołał nowego na czas wyboru właściwego przez senat uczelni. Jarosław Kaczyński stwierdził, że Waldemar Żurek działa bezprawnie. Wypadek po pijanemu i deportacja z Polski. Ponad 2 promile alkoholu i cofnięte uprawnienia. 35-letni obywatel Ukrainy wsiadł za kierownicę i uderzył autem w sklep. Do zdarzenia doszło w powiecie brzezińskim. Kierowca Fiata nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w budynek, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
18: Przeprowadzone przez interweniujących funkcjonariuszy badania stanu trzeźwości wykazało u kierującego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jak się również okazało, mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.
14: 35-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty, mężczyzna zostanie deportowany z Polski. Łodzianie świętują 132. urodziny Juliana Tuwima. Artysta znany jest z wierszy takich jak Zosia Samosia, Lokomotywa czy Okulary. Na początek świętowania będą 3 tematyczne spacery i wyjątkowy koncert. Jak zaznacza wiceprezydent miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, utwory Juliana Tuwima są ponadczasowe.
19: Rozpoczęliśmy świętowanie od wspólnego czytania wierszy. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, sama, ważna mi dama. Julian Tuwim również znany był z tego, że był twórcą piosenek.
20: Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem, tutejsza idiotka z miejscowym kretynem.
14: Śpiewała Anastazja Kraska z zespołu Tytka. Pierwszy spacer śladami Tuwima już dziś o 16:30. Zbiórka przy ławeczce Tuwima. Następne spacery odbędą się jutro oraz w niedzielę. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15:00.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Od razu powiem, że może popadać, ale nie musi. Całkowite zachmurzenie może obejmować obszar całego naszego regionu, a zwłaszcza na wschodzie i południu regionu ten deszcz da się we znaki. Temperatura od 14 do 17 stopni, w tej chwili 15-16 stopni, w centrum 15. Jutro temperatura do 19 stopni, rozpogodzenia już mają się pojawiać. Jutro słabszy wiatr, bo dzisiaj może zawiać wiatr z kierunków zmiennych. Jutro z przewagą kierunków zachodnich.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Radio Łódź.
1: Najdłuższa fala relaksu.
13: Proszę spojrzeć na swoje zegarki. No nie da się ukryć, jest 7 po 14, inaczej się nie da. Patrycja Wojsznis audycję zaczyna realizować. Piotr Bielawski, to my jesteśmy razem do godziny 16.

Takie przebojowe, melodyjne, gitarowe granie zawsze się przyda. Kolejne przeboje na gitarach przez wieki grają następne pokolenia i wzorują się oczywiście na tym, co wcześniej. I to też jest wzorzec dla wielu zespołów współczesnych, dla wielu artystów współczesnych, tak należy powiedzieć. No to powiemy, że również dla polskich i tych, którzy pojawiają się chociażby na Great September. Ten festiwal od wczoraj w Łodzi to jest festiwal bardzo młodych twórców, którzy chcą się pokazać, właściwie zadebiutować. Mają 30 minut na to, żeby zagrać swoją muzykę, przekonać nas do siebie. No i na wielu scenach, w wielu klubach łódzkich teraz te koncerty, jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro. I jeśli powstaje tutaj pytanie, co ja mogę polecać, to mogę ewentualnie zwrócić uwagę na to, że dzisiaj Zalewski czy Czesław Mozil to gwiazdy tego festiwalu, właśnie dzisiejsze gwiazdy, ale wcześniej też Secret Show Igor Herbut na przykład, tak schowany gdzieś pomiędzy, czy Kuba Karaś schowany gdzieś pomiędzy, proszę to zauważyć. A z ciekawych postaci Ina West na przykład z Berlina przyjeżdża, gra naprawdę fenomenalną muzykę, jej nową płytę grałem tutaj wielokrotnie, korzystałem z tych piosenek. Polecam też Ciepłe Brejki na przykład, będzie się działo na tym koncercie, no mam nadzieję, że będzie się działo na ich koncercie. Hugo Torres w tym samym czasie, więc nie wiem, co zrobić tak naprawdę. No i może jeszcze dorzucę, bo sprawdzam tutaj, właściwie jest bardzo dobry dzień z Martini Police. O właśnie, Martini Police, nasz łódzki zespół i to w rozszerzonym składzie dzisiaj o 20.30. Na to także warto się wybrać. Kogo jeszcze? A, Maciek Bąg jest. To jest także artysta, którego już gramy od jakiegoś czasu. Pojawia się w wielu miejscach. No dobra, to może tyle wystarczy w takim skrócie, bo jest troszeczkę tej muzyki, jest troszeczkę tych scen, jest no, biegania dużo. Tak, ci, którzy uczestniczą w Great September, no muszą się nabiegać, ale właśnie na tym to polega. Z koncertu na koncert, z koncertu na koncert, byle zdążyć, chociaż na krótki moment, byleby posłuchać.

Za moment ogłoszę konkurs i będzie coś fajnego do wygrania. Rodzinnego nawet bym powiedział. Najpierw OS-14, bo tam kłopoty na odcinku Lublinek, Babianice Północ, blisko nas tutaj. Właściwie można powiedzieć, że to jest kierunek Róża. To bardziej wyjaśnię niektórym kierowcom właśnie stąd, bo przy jezdni to niech uważają na S-14 po prostu na odcinku Lublinek, Babianice Północ. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu i te utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13, mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
3: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
5: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Najdłuższa fala relaksu.
13: To tak jak zdradzam na powolutku, krok po kroku, co się może wydarzyć i jakie prezenty mogę mieć dla Państwa. Prezenty to duże słowo, raczej nagrody, bo to konkursowe nagrody. Co się dla całych rodzin, dzieci będzie można zabrać w fajne miejsce, dzieci się zabawią. Rodzice też się zabawią. Albo do kina po prostu będą zaproszenia. No to proszę z nami pozostać, bo te zaproszenia już czekają. A kiedy ogłoszę konkurs, w każdej chwili to może się zdarzyć.

0: Lukas Flint z Łodzi po łódzku gramem. No to teraz będzie o ekologii, a to Łodzi również dotyczy. Smog jest tematem. Smog jak najbardziej dotyczy również naszego miasta. Izabela Berkowska.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Jak powstaje smog? Jak bardzo jest groźny dla naszego zdrowia? Czy wieś to rzeczywiście są nasze zielone płuca? Czym tak naprawdę oddychamy? Porozmawiajmy. Są z nami Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Magdo. I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
4: Dzień dobry Państwu.
2: O jakości powietrza możemy powiedzieć, mówimy od wielu, wielu lat. I czy, no takie pytanie się nasuwa, czy aby na pewno musimy w dalszym ciągu do tego wracać, pani Magdo?
3: Tak, rzeczywiście zgadza się, że mamy wrażenie, że o smogu powiedziano i złej jakości powietrza powiedziano już wszystko. Natomiast problem nadal istnieje. Oczywiście jakość powietrza jest coraz lepsza, ale jeszcze mamy cały czas problem z pewnymi zanieczyszczeniami, które mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia, dlatego warto cały czas o tym mówić, bo problem nie zniknął.
2: No tak, ale wciąż słyszymy komunikaty, można odnieść wrażenie, że na te komunikaty to my już jesteśmy odporni.
3: Zgadza się. Sprawdzanie jakości powietrza jest tak naprawdę już tak powszechne, jak sprawdzanie prognozy pogody. Ale myślę, że powinniśmy wiedzieć, z czym ta zła jakość powietrza się wiąże i czy możemy w pełni korzystać właśnie z tego powietrza, czy powinniśmy jednak na siebie uważać.
2: Czyli komunikaty są potrzebne, mimo wszystko. Oddychać musimy, panie doktorze.
4: Nie jest absolutnie inaczej, tak? Każdy z nas fizjologię człowieka mniej lub bardziej zna. Oddech jest z nami 24 godziny na dobę. Oddychamy, kiedy funkcjonujemy na co dzień i kiedy śpimy. A żyjąc w dużej mierze coraz bardziej w zurbanizowanym świecie, tak? Mamy do czynienia z nieustającymi źródłami tych zanieczyszczeń, o których dzisiaj mówimy. Samochody, nawet jeśli elektryczne, nie zniknęły z życia, to one wciąż są też źródłem pyłów, o których się chociażby dużo mniej mówi, tak? Jak chociażby pył z klocków hamulcowych. To nie jest tak, że tylko owiane zmusową paliwa kopalne są źródłem smogu czy zanieczyszczeń powietrza szerzej rozumianych, ale to tak naprawdę cały uprzemysłowiony świat człowieka.
2: Mówi pan samochody. Co jeszcze nam się przekłada na ten smog? Co nam ten smog tworzy?
4: No, oczywiste jest to, tak, że to jest pewnego rodzaju sezonowość, tak? W okresie jesienno-zimowym, kiedy jest sezon grzewczy i mniej lub bardziej smogogenne źródła ciepła zaczynają w większej mierze funkcjonować. Tak będzie ta różnica w ciągu roku wyraźna. To też ma do czynienia ogólne warunki atmosferyczne, takie jak wilgotność powietrza, czy chociażby kwestia wyładowań energetycznych.
2: Na przykład, tak?
4: Tak, jak najbardziej. Ale to nie jest tak, że mając informacje na bieżąco gromadzone właśnie z prognoz pogody czy z prognoz tych zanieczyszczeń powietrza, nie jesteśmy w stanie na to reagować i tak planować swojego życia codziennego, żeby tego negatywnego dla zdrowia czynnika nie unikać.
2: No tak, bo nie możemy zrobić tak, że jesienią to ja nie chodzę do pracy na przykład, bo jesienią mamy wzmożone zanieczyszczenie powietrza, bo tak jest, prawda?
3: No oczywiście, że nikt z nas takiej decyzji nie podejmie, że nie pójdziemy do pracy. Natomiast rzeczywiście możemy ograniczyć inne aktywności na świeżym powietrzu, tak? Zrezygnować na przykład z biegania, z porannego, wieczornego joggingu i te aktywności w pewien sposób ograniczyć tak, żeby te skutki były jak najmniejsze. Ja jeszcze chciałam do jednej rzeczy wrócić, bo tutaj rozmawiamy oczywiście o zjawisku smogu, które kojarzy nam się tak naprawdę właśnie z tym okresem jesienno-zimowym. Natomiast to nie do końca jest tak. Również i w okresie letnim może zanieczyszczenia powietrza są, ale to są inne zanieczyszczenia. To jest inny rodzaj smogu, który z kolei też jest wynikiem po pierwsze dużego natężenia ruchu, o którym już wspominał pan doktor, i silnego nasłonecznienia. Więc to są inne zanieczyszczenia, ale nadal tak szkodliwe dla naszego zdrowia.
2: Panie doktorze, no to trzeba by trochę może postraszyć.
4: Ja myślę, że straszenie straszeniem, ale z drugiej strony można podejść do tego w kategoriach możliwych do uzyskania korzyści. Tak, każdy z nas raczej lepiej czuje się w momencie, kiedy coś zyskuje, niż koniecznie traci albo robi sobie samemu szkodę. Tak jak wspomnieliśmy, nie pójście do pracy może być ewidentnie pewną szkodą, czy to dla budżetu domowego, czy dla sytuacji zawodowej. Natomiast już tak mówiąc mniej żartobliwie, a bardziej poważnie, możemy zyskać na pewno lepszą jakość naszego układu oddechowego w perspektywie wielu lat, które miejmy nadzieję przed każdym z nas. Możemy uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych, które już wiemy od ładnych paru lat bez wątpienia są związane także ze smogiem, z tymi cząsteczkami o drobnej masie, o drobnej wielkości, które przedostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale też do układu krążenia, do drobnych naczyń wieńcowych, do naczyń mózgowych i summa summarum mogą znacznie zwiększać ryzyko takich schorzeń jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Więc co możemy zyskać? No na pewno możemy zyskać na długości, jakości, dobrze spędzonym czasie naszego życia.
2: Krótko mówiąc, to czym oddychamy będzie miało znaczenie, będzie się przekładało też na jakość i długość naszego życia.
4: Bez wątpienia, tak. To oczywiście w połączeniu z wspomnianą już aktywnością fizyczną, już abstrahując od innych tak zwanych modyfikowalnych czynników ryzyka, jakie każdy z nas w swoim życiu prowadzi, jak chociażby palenie tytoniu, tak, bo to też bardzo często zestawiane jest jedno z drugim. Zanieczyszczenie powietrza takie generowane przez naszą cywilizację oraz to de facto, tak należy to podobnie potraktować, zanieczyszczenie powietrza, jakim jest nałóg palenia czy też tytoniu w formie papierosów czy innej formie. Tak? No, niektórzy palą fajkę na przykład.
2: To już rzadkość.
4: O, zdarza się. Proszę wierzyć, zdarzają się tacy.
2: Chciałabym was dopytać jeszcze o wieś, bo mówi się, że na wieś jeździmy po czyste powietrze. No, jako osoba, która w tej chwili mieszka na wsi, to musiałabym się grubo zastanowić nad tym, czy w takim właśnie sezonie jesienno-zimowym, czy tam właśnie po to zdrowe powietrze bym się wybrała.
3: No właśnie, to wszystko zależy od naszych codziennych wyborów i właśnie jednym z nich jest to, jakiego źródła ciepła używamy. Czy jest to nieefektywne, przestarzałe źródło ciepła na paliwo stałe, tak? Węgiel czy inne paliwo stałe. Jakiej jakości, jeżeli nawet już jest to źródło na paliwo stałe, to jakiej jakości paliwem, jakiej jakości paliwa używamy? Możemy pójść jeszcze o krok dalej i zastanowić się, ile energii nam jest potrzebne do ogrzewania domu, bo być może tak należałoby ten budynek docieplić, wymienić okna na bardziej szczelne po to, aby to ciepło uciekało nam z domu jak najmniej. Wtedy będziemy zużywać mniej paliwa do ogrzewania takiego budynku. Wspomnieliśmy również o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń poza tymi domowymi kotłami jest również transport. Więc możemy wybrać zamiast jechać się do wspomnianej już przez nas pracy pojedynczo samochodem, wybrać komunikację miejską albo zabrać się ze znajomym, z kolegą i zamiast dwóch aut, trzech, po prostu pojechać jednym autem do pracy.
2: Po więcej informacji zaprosimy już na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. A w dzisiejszej audycji udział wzięli Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
4: Dziękuję państwu.
1: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
5: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
4: Czasami rzeczywiście jest pod górkę, ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
2: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
9: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
10: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
13: I już 15 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
14: Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. Lepiej się nie kłócić ze strażnikami. Protest na kolei już się zakończył, ale na dworcu w Piotrkowie Trybunalskim jeszcze nie jest normalnie. Piłkarze Widzewa Łódź mają nowego trenera. Po południu w regionie miejscami może padać deszcz, chłodno do 17 stopni. Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. Tak przewiduje zmiana w przepisach, które zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu. Strażnicy zyskają nowe kompetencje, m.in. w sprawie przewinień popełnianych przez rowerzystów. Więcej o tym, co się zmieni, Seweryn Potentas.
15: Po zmianach strażnicy będą mogli nakładać mandaty za wykroczenia przy przejazdach kolejowych. Karać będą mogli jednak tylko kierowców hulajnóg czy rowerów, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
16: Niestety prawo o ruchu drogowym nie daje uprawnień strażnikom do zatrzymania kierujących pojazdem samochodowym.
15: Wśród nowych kompetencji strażników znalazło się też m.in. nakładanie mandatów za sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. W sprawie zmian łodzianie są podzieleni.
17: Niech robią te zadania,
6: które mają dobrze, a nie wymyślajmy im nowych zadań.
17: Uważam, że każdy sposób egzekwowania prawa jest dobry.
15: Zmiany w przepisach będą obowiązywać od wtorku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: A według nowego rozporządzenia karana może być także kłótnia ze strażnikiem. Za utrudnianie działań i niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza grozi mandat do 500 zł.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Zakończył się trwający od północy ogólnopolski protest maszynistów. Akcja miała związek ze środowym tragicznym wypadkiem na przejeździe na Mazowszu. Maszyniści zwalniali do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Powodowało to duże opóźnienia pociągów, a dla pasażerów kolei oznaczało to spore utrudnienia. Łączymy się teraz z Pawłem Kwiatkowskim, który jest przy dworcu w Piotrkowie Trybunalskim. Pawle, czy nadal jeszcze występują opóźnienia po dzisiejszym proteście?
19: Tak, opóźnienia nadal są, ale sytuacja powoli zaczyna wracać do normy. Z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie pociągów dalekobieżnych. Kilka minut temu sprawdzałem, jak wygląda sytuacja na tablicy przejazdów na Piotrkowskim dworcu. Są pociągi Intercity, które do Piotrkowa przyjadą z około godzinnym opóźnieniem. Wynika to z tego, że opóźnione przez dzisiejsze protesty składy muszą dokończyć swoje trasy. Do tego ten sam tabor i te same drużyny często obsługują późniejsze połączenia, a na zatłoczonych odcinkach dyspozytorzy muszą na nowo poukładać kolejność pociągów. Sytuacja ma ustabilizować się dopiero wieczorem. Z Piotrkowa Trybunalskiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: A Ministerstwo Infrastruktury zapowiada szybkie zakończenie prac nad zaostrzeniem kar dla kierowców wjeżdżających na zamknięte przejazdy kolejowe. Jedną ze zmian będzie utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd przy włączonej sygnalizacji ostrzegawczej. Jest decyzja Watykanu w sprawie księdza, który miał naruszyć nietykalność osobistą młodych kobiet. Stolica Apostolska poleciła nałożenie na księdza Mieczysława Puzywicza nakazu karnego. Chodzi o zakaz pracy duszpasterskiej z dziećmi oraz zakaz jakiegokolwiek kontaktu z osobami małoletnimi, zarówno na żywo, jak i przez internet czy telefon, komentuje kanonista ksiądz Przemysław Kaleta.
20: To jest pewien rodzaj polecenia służbowego. Nie jest to jakieś pogrożenie palcem, jakaś forma dania drugiej szansy. To jest nakaz służbowy. Jeśli on to złamie, nałożę na niego sankcję karną. Każdy nakaz karny ma na celu zapobieżenie, zatrzymanie pewnego zachowania.
14: Miesiąc temu dziennikarze Radia Lubin ujawnili, że ksiądz Puzewicz, mimo wcześniej wydanego już kościelnego zakazu kontaktowania się z małoletnimi, spotykał się z ukraińską młodzieżą. Piłkarze Widzewa Łódź mają nowego trenera. Został nim Mateusz Stolarski. 33-latek rozpocznie pracę od nielada wyzwania. Poprowadzi drużynę w hitowym starciu z Legią Warszawa. Więcej o nowym szkoleniowcu powie obecny w studiu Michał Malinowski.
21: Dzień dobry. Mateusz Stolarski zastąpił zwolnionego wczoraj, mimo wszystko nieco nieoczekiwanie, Serba Aleksandra Wukowicza. Najpoważniejszą dotychczas pracą nowego trenera Łodzian było prowadzenie Motoru Lublin. Najpierw awansował z nim do Ekstraklasy po barażach, choć wtedy tylko kończył sezon jako pierwszy trener, a później prowadził drużynę już w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na uwagę zasługuje na pewno fakt, że w pierwszym sezonie Beniaminek zajął bardzo wysokie 7. miejsce. W drugim było już nieco gorzej, ale Motor i tak był wyżej w tabeli niż Widzew. Ciekawostką jest to, że Stolarski jest kolejnym szkoleniowcem w łódzkim klubie związanym ze Stalą Rzeszów. Na Podkarpaciu był asystentem zarówno Janusza Niedźwiedzia, który wprowadził Widzew do Ekstraklasy, jak i jego następcy w Łodzi, Daniela Myśliwca.
14: A mecz Legia Warszawa-Widzew Łódź, który będzie pierwszym na trenerskiej ławce Mateusza Stolarskiego w niedzielę o 17.30. Już teraz zapraszamy na nasze relacje ze stolicy, na radiowej antenie i w internecie. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Co nas czeka? Czekają nam miejscowe opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu naszego regionu, ale w centrum też może pokropić. Zachmurzenie duże bądź całkowite. Temperatura do 17 stopni, a jest 15-16, w tym 15 właśnie w centrum. W nocy zachmurzenie już całkowite, dopiero rano od zachodu większe przejaśnienia. W wschodniej połowie regionu słabe opady deszczu nadal będą nam towarzyszyć. Jutro w nocy, właściwie w nocy 6 stopni nawet tylko, a jutro 19. Jutro troszeczkę też lżejszy wiatr, bo tutaj od czasu do czasu z kierunków zmiennych mocno powieje.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: 7 po 15. Piotr Bielawski, zapraszam do 16. No tak, rozdam te zaproszenia.

The Cardigans oczywiście i zrobiło się bardzo, nawet bym powiedział słonecznie, cieplutko, słodziutko. No jeszcze letnio, niech tak pozostanie na chwilę. Kto chciałby się wybrać do parku linowego w Arturówku? Kto chciałby tam dzieciaki zaprowadzić? Niech się zabawią, zabawić się razem, bo to dwa takie zaproszenia, więc dla dwóch rodzin będzie można skorzystać. To jest zagadka. Zagadka, nie zagadka. Właściwie sprawdzę Państwa wiedzę po prostu na temat Radia Łódź. To jest dla naszych wiernych fanów po prostu konkurs. I proszę powiedzieć. Punkt pierwszy. Jak nazywa się audycja, którą właśnie teraz prowadzę? Jak ona się nazywa? Punkt drugi. Jak nazywa się audycja jazzowa, którą w poniedziałek wieczorem prowadzę? Punkt trzeci. Jak nazywa się audycja filmowa, którą prowadzi moja koleżanka w sobotę? I tyle. Trzy nazwy audycji wystarczają. Studio Małpa, radio.pl.

Fajnie ma nam się przypomniało. No, państwo dokładnie wiedzą, mają wiedzę jednak na temat audycji w Radiu Łódź. Wszyscy z poprawnymi odpowiedziami. Pani Iwona to błyskawicznie chyba już odpowiadała, kiedy zadawałem pytania, a pan Damian chwilę później i oni wygrali, bo byli pierwsi, a kto pierwszy?

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
2: Co?
1: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
2: Mhm.
1: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
2: Dziewczyno.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
4: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1 przez 3. Szczegóły oferty w salonie.
5: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co Cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
8: Brzeziny, szykujcie się na wyjątkowe święto plonów. Już w niedzielę 13 września od godziny 13 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim. Tradycje, folklor, regionalne przysmaki, konkursy, rodzinne atrakcje, niespodzianki i plenerowe studio Radia Łódź. A wieczorem scena rozgrzeje się do czerwoności. Na dobry humor kabaret pod Wyrwigroszem, a na muzyczną zabawę Dia, Klaudia Opoka i zespół Joker. Święto plonów w Brzezinach, tego nie można przegapić. Partnerem plenerowego Studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
10: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: I sprawdzamy, jaki to ruch w Łodzi i regionie. Seweryn Potentas.
13: Na początek uwaga kierowcy jadący S14 w kierunku trasy S8. Na fragmencie drogi między węzłami Lublinek, Pabienice, Północ drogowcy prowadzą pracę przy naprawie barier. Przez to zablokowany jest lewy pas, a utrudnienia mogą potrwać nawet do 18. Na utrudnienia uwaga już także na drogach prowadzących z Łodzi do Zgierza. Przez trwającą budowę ronda na ulicy Łódzkiej przejazd w kierunku centrum blokuje się na ponad półkilometrowym odcinku. ruchu. Jeszcze większe problemy czekają na kierowców wjeżdżających od Okulnej. Tutaj stracić można obecnie co najmniej 10 minut. W Łodzi we znaki daje się przede wszystkim trasa WZ. Na wiele minut utknąć można, włączając się w nią od ulic Sienkiewicza i Niciernianej. Uwaga także przy wylocie w kierunku Andrespola. Rokicińska stoi już od Alei Hetmańskiej. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
12: Już 15.30 w Radiu Łódź. I skrót najważniejszych wydarzeń w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
14: Zakończył się trwający od północy ogólnopolski protest maszynistów. Akcja miała związek ze środowym tragicznym wypadkiem na przejeździe na Mazowszu. Maszyniści zwalniali do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Powodowało to duże opóźnienia pociągów, a dla pasażerów kolei oznaczało to spore utrudnienia. O 19 na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zacznie działać system automatycznych słupków blokujących wjazd na deptak. Na Piotrkowską będą mogli wjechać tylko kierowcy do tego uprawnieni. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi najpierw mają działać tylko w weekendy. Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. Tak przewiduje zmiana w przepisach, które zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu. Strażnicy zyskają nowe kompetencje, m.in. w sprawie przewinień popełnianych przez rowerzystów. Według nowego rozporządzenia karana może być także kłótnia ze strażnikiem. Prokuratura zabezpieczyła nośniki danych należące do byłego agenta CBA w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Artura Chodzińskiego. To Chodziński miał zorganizować spotkanie posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w luksusowym hotelu na Ibizie. Po tym spotkaniu poseł Moskal składał w Sejmie kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Amerykanie oddają hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Główna ceremonia trwa przy pomniku zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. Biorą w niej udział wszyscy żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Piłkarze Widzewa Łódź mają nowego trenera. Został nim Mateusz Stolarski. 33-latek rozpocznie pracę od nierada wyzwania. Poprowadzi drużynę w hitowym niedzielnym starciu z Legią Warszawa. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
12: 16, może i nawet 17 stopni w niektórych miejscach naszego regionu mamy maksimum. Mogą pojawić się opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu regionu. Wiatr słaby, zmienny w tej chwili.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: To za moment będę zapraszał do kina.

0: To do kina ktoś będzie mógł się wybrać. Zadam tylko pytanie. Podwójne zaproszenie już czeka.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Różne filmy oczywiście w Heliosie, wśród tych najbardziej popularnych Odyseja, tak? Na pewno każdy już o tym wie. Może większość z Państwa oglądała, może nie. To opowieść autorstwa Homera, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literackich. Opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Nie będę opowiadał oczywiście, jakim wyzwaniom, ale ta wojna trojańska, skoro jest odwołaniem do wojny trojańskiej, to kiedy tak naprawdę historycznie sprawdźmy Państwa wiedzę, kiedy miała miejsce ta wojna trojańska? Studio Małpa Radio.pl.

0: To nie, Anita była pierwsza. No, była błyskawiczna z poprawną odpowiedzią. Wystarczyło podać około 1200 roku przed naszą erą z taką odpowiedzią. Państwo dokładnie oczywiście też wypisywali te daty, przypominając, kiedy rzeczywiście miała miejsce wojna trojańska. Wojna trojańska, która jest fajnym tematem, jest inspiracją dla wielu i wielu twórców do niej się odnosi, przypominając historię. No a tutaj jest historia w filmie pod tytułem Odyseja. Jest to ciekawy film, jak twierdzi pan Andrzej, z kolei dopisując, bo już był, bo już widział.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No i tyle właściwie w dzisiejszej audycji. 9 minut do 16. Piotr Bielawski, to ja pięknie dziękuję. Monika Czerska pojawi się o 16 i będzie z państwem dalej, bo aktualności, czyli Słuchasz i Wiesz, po 16 w Radiu Ucie.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
8: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
9: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
10: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
11: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
12: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
13: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
14: O, jest za mało policji.
15: No, porządku, czystości i spokoju.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
16: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
17: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
18: Co?
17: Podobno jest nowy system w Azji.
18: Aha.
17: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
18: Mordo.
17: Co?
18: To jest fake.
19: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
20: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
21: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
20: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
21: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
6: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
22: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
23: 5 cyfr. 1 kod. 1 sejf. A w nim... ukryte złoto od firmy Tavex. Do jego otwarcia potrzebujecie tylko jednego, tajnego kodu. Już w najbliższy poniedziałek, środę i piątek na antenie Radia Łódź będziemy odkrywać kolejne cyfry tajnego szyfru. Słuchajcie uważnie między godziną 8 a 16. Zbierajcie wskazówki i skompletujcie kod, który otworzy sejf. Zadzwonimy może właśnie do ciebie. Podaj prawidłowy kod, otwórz sejf i sięgnij po sztabkę złota. Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Po reklamie.
24: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Piątkowe popołudnie, zakładam, że o tej porze ruch spory. Sytuacja na drogach sprawdza Seweryn Potentas.
2: Dzieje się, zaczynamy od dużych utrudnień pod Inowłodzem. Uwaga, kierowcy jadący w kierunku województwa mazowieckiego. Na kilku odcinkach trasy trwa układanie nowego asfaltu. Przez to obowiązuje tam ruch wahadłowy, a to oznacza pojawianie się zatorów. Utrudnienia występują nawet na 5-kilometrowym odcinku, a kierowcy stracą tam do 10 minut. Z nieco większą stratą muszą liczyć się kierowcy jadący z Piotrkowa w kierunku Sulejowa. Korek zaczyna się zaraz przy wyjeździe z miasta, a w miarę płynny ruch wraca dopiero po przejechaniu miejscowości Przygłów. Na koniec uwaga kierowcy z Łodzi. Kolizja i utrudnienia przy skrzyżowaniu Marszałków. Do zdarzenia doszło po stronie od ulicy Wydawniczej. Spore problemy z przejazdem mogą mieć kierowcy jadący od strony Widzewa i od ulicy Kopcińskiego.
24: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest dokładnie 16. Pora na kolejne wydanie wiadomości Radia Łódź. W studiu Remigiusz Fladrowski.
3: Bariery drogowe wysuną się na reprezentacyjnej ulicy Łodzi dziś wieczorem. Na razie utrudnią wjazd na deptak tylko w weekendy. Miejski autobus utknął pod kolejowymi rogatkami w Łodzi. Skończyło się na strachu, choć kierowca na razie nie będzie jeździł. Słabo wyglądają zbiory ziemniaków w tym roku. Rolnicy wróżą drożyznę. Po południu w regionie miejscami może padać deszcz. Chłodno, niespełna 17 stopni. Za kilka godzin będzie trudniej przejechać ulicą Piotrkowską w Łodzi, ale ma być też bezpieczniej. O 19 rusza system barier drogowych na Królowej Łódzkich ulic. Inwestycja jest realizowana od prawie roku i wciąż nie jest odebrana, ale zapory są gotowe do działania. Na Piotrkowską będą mogli wjechać tylko kierowcy do tego uprawnieni, czyli mający wjazdówkę, wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
14: Słupki pójdą w górę o godzinie 19. Taka sytuacja potrwa do godziny 6 w poniedziałek z uwzględnieniem tego czasu, kiedy mamy dostawę, czyli w sobotę. Tej niedzielę pomiędzy 6 a 11 to będzie moment, w którym dostawcy będą mogli swobodnie wjechać i dostarczyć towar.
3: A łodzianie w większości chwalą pomysł.
18: Jeżeli ktoś mówi nie wolno wjeżdżać, to nie wolno wjeżdżać. Prawda?
25: Dobrze, żeby to funkcjonowało. Jestem częstym spacerowiczem ulicy Piotrkowskiej, szczególnie gdy gastronomia się rozstawia na chodnikach, to nie ma nieraz w sobotę, w niedzielę jak przejść. A gdy słupki będą regulowały przejazdy, to będzie można deptak po ulicy zrobić.
18: No i tego się trzymajmy. Ja bardzo daleko postawiłam samochód, bo wiedziałam, że tędy nie mogę jeździć.
3: Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi najpierw mają działać tylko w weekendy, a po sprawdzeniu całego systemu zapory mają być podniesione także w tygodniu.
26: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Miejski autobus w Łodzi utknął pod kolejowymi rogatkami. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na przejeździe kolejowym przy ulicy Edwarda. Ze wstępnych ustaleń z monitoringu wynika, że kierowca zignorował sygnalizację i za późno zaczął hamować, a kiedy już się zatrzymał, rogatki opuściły się na dach autobusu. Dopiero pod naciskiem spanikowanych pasażerów kierowca otworzył drzwi pojazdu. Nikt nie został poszkodowany, całe zdarzenie zostało zarejestrowane. Czekamy na wyjaśnienia, mówi Piotr Wasiak z MPK Łódź.
27: To również oczywiście będzie zależało od tego, jak ocenią to oczywiście służby, a także specjalny zespół, więc poczekajmy na działania komisji, która przedstawi raport i podejmie dalsze działania w tej sprawie.
28: Jeśli pojazd znajdzie się na przejeździe między lub pod rogatkami, najważniejsze jest natychmiastowe opuszczenie strefy zagrożenia. W razie potrzeby rogatkę należy po prostu wyłamać.
3: Dodaje Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych. Kierowca pojazdu został odsunięty od prowadzenia autobusu do chwili wyjaśnienia sprawy. Ziemniaki mogą podrożeć w tym roku. Rolnicy z regionu łódzkiego w tym roku zasadzili mniej ziemniaków niż w ubiegłym. Sytuacja z wiosny nauczyła ich, że nie opłaca się produkować ich zbyt wiele, bo może dojść do tego, że znaczną część zbiorów trzeba będzie wyrzucić. Ceny w skupach wynoszą około 4 zł za 15-kilogramowy worek.
29: Praktycznie jest to samo, to co w tamtym roku. No. W tamtym roku też taka sama cena była i w tym roku też to samo jest.
30: Na pewno nie będzie lepszego zbioru, a czy cena się podwyższy, tego nie wiem.
29: Zejścia nie ma wcale na giełdach, nie ma kupca. I
31: polski rolnik nie może sprzedać swoich ziemniaków?
29: Nie może sprzedać za godziwą cenę jakąś. No. Przestaje się to opłacać.
32: Zależy, to wszystko polityka jest teraz, nie? Wejdzie import, jest po nas, nie?
3: Według prognoz ekonomistów za kilogram ziemniaka w sklepie za jakiś czas zapłacimy nawet o 20% więcej. Mateusz Stolarski został nowym trenerem Widzewa Łódź. 33-latek przez ponad 2 lata prowadził Motor Lublin, z którym najpierw awansował z pierwszej ligi na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Jak podkreśla, nie chce składać żadnych deklaracji dotyczących wyników czy stylu gry w Łodzi, bo jego zdaniem nie tego potrzebują kibice.
4: Kibic Widzewa chce zobaczyć efekty, chce zobaczyć tak zwaną akcję, a taką akcją jest nasza postawa na boisku, to jak się będziemy prezentowali, bo wiem, że kibice na pewno kochają ten klub, ale chciałbym, żeby pokochali również drużynę i z nią się mocno identyfikowali.
3: Stolarski zadebiutuje na trenerskiej ławce Widzewa w niedzielnym meczu z Legią Warszawa. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź w skrócie już o 16.30.
26: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Brrr, zimno i nieprzyjemnie, tak w skrócie można powiedzieć o tym, co mamy dziś za oknem w regionie łódzkim. Termometry w województwie pokazują 15, 16, w porywach 17 stopni. Cieszmy się tym, co mamy, bo są takie miejsca w Polsce, gdzie termometry pokazują zaledwie 10 stopni. Tak jest na przykład w okolicach Bielska Białej. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to zachmurzenie będzie duże i całkowite, miejscami możliwe opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 6-10 stopni. Mogą być już większe przejaśnienia, które utrzymają się także jutro i to są dobre informacje. Do słońca będzie trochę więcej i wyższe notowania temperatur, bo temperatura maksymalna dla łódzkiego na sobotę od 16 do 19 kresek.
26: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Jest piątek, 11 września, 6,5 minuty po godzinie 16. Startujemy z naszą popołudniówką.
23: Słuchasz i wiesz.
1: Poziom zdenerwowania pasażerów kolei w całej Polsce momentami sięgał dziś zenitu. Podróżujący pociągami nie wiedzieli, czy zdążą na czas i czy dotrą do celu. A to dlatego, że o północy rozpoczął się ogólnopolski protest maszynistów zorganizowany po środowym tragicznym wypadku na Mazowszu. Maszyniści zwalniali do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych, a to oczywiście powodowało duże opóźnienia i kłopoty pasażerów.
5: My musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął.
7: To powinni chyba do kogoś innego, nie do pasażerów.
8: Rozumiem, bo to jest ciężka praca.
9: Do Pragi mieliśmy jechać, ale chyba zostaniemy w Krakowie.
8: Jak nie zdążę, to nie wiem, co zrobię, a bilety już mam. Martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy.
1: Jest szansa, że tak, bo kolej deklaruje, że sytuacja ma się właśnie ustabilizować do wieczora. Maszyniści domagają się zmian w przepisach, a szczegóły w relacji naszego reportera dosłownie za kilka chwil. Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. To po zmianach w przepisach, które zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu. Strażnicy zyskają nowe kompetencje, m.in. w sprawie przewinień popełnianych przez rowerzystów, ale także tych przewinień na przejazdach kolejowych. Nie wszystkim jednak pomysł się podoba.
10: Lepiej niech ci strażnicy wykorzystują te kompetencje, które mają i reagują na sytuacje, które są.
11: Za dużo też nie można dawać, bo w piórka urosną, nie?
12: Uważam, że każdy sposób egzekwowania prawa jest dobry.
13: Przekazanie tych uprawnień w ręce strażników pozwoli poprawić skuteczność i efektywność działań.
1: A ja jestem ciekawa bardzo Państwa opinii w tej sprawie. 606-78-78-78. Czekam na komentarze i właśnie opinie. To już słyszeliśmy w wiadomościach. Jak zresztą większość z nas to wie, że rozpoczęły się jesienne wykopki ziemniaków, których w tym roku na rynku będzie zdecydowanie mniej, a to może oznaczać, że mogą być droższe.
29: Praktycznie jest to samo, co w tamtym roku. No. W tamtym roku też taka sama cena była i w tym roku też to samo jest.
30: Na pewno nie będzie lepszego zbioru, a czy cena się podwyższy, tego nie wiem.
29: Zejścia nie ma wcale na giełdach, nie ma kupca.
1: Będziemy sprawdzać, czy ceny ziemniaków pójdą w górę. Powiemy też przed 17 o tym, że Radio Łódź podpisało oficjalną umowę o współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Chodzi o rzetelne przekazywanie wiedzy o przepisach prawa. Już teraz realizujemy wspólny projekt pod hasłem Mecenasie jest sprawa, ale szczegóły umowy ujawnimy Państwu szerzej przed godziną 17, bo właśnie do tej godziny potrwa nasz magazyn Słuchasz i Wiesz. A na to spotkanie zapraszam w imieniu Patrycji Wojsznis, która program realizuje, Macieja Trojanowskiego, naszego dzisiejszego wydawcy, i swoim. Nazywam się Monika Czerska, zapraszam do słuchania, ale też do aktywności telefonicznej i mailowej studio@radiołódź.pl. A na dobry początek, muzycznie, Jennifer Page.

0: 12 minut po godzinie 16. Już odbieram pierwsze telefony, ale czytam też pierwsze maile od pana Maćka, który zwraca uwagę, że na naszym portalu radiouć.pl jest kolejne zdarzenie drogowe z Łodzi z ulicy Edwarda. Tak, rzeczywiście, to z wczoraj. Kierowca autobusu wjechał na przejazd i nie bardzo wiedział, co zrobić między rogatkami. Jak widać, mimo tylu wypadków i tylu niebezpiecznych sytuacji, nie uczymy się na swoich błędach, tylko nagminnie powtarzamy sytuację. Pisze nasz słuchacz pan Maciej. studio@radiouć.pl 606-787878 to telefon do Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Zakończył się trwający od północy ogólnopolski protest maszynistów. Akcja miała związek ze środowym tragicznym wypadkiem na przejeździe na Mazowszu. Maszyniści zwalniali do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Powodowało to duże opóźnienia pociągów, a dla pasażerów kolei oznaczało spore utrudnienia. Przebieg protestu w województwie łódzkim od samego rana monitorował nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
2: Opóźnienia w przejazdach pociągów nadal są, ale sytuacja powoli zaczyna wracać do normy. Z utrudnieniami nadal muszą liczyć się pasażerowie pociągów dalekobieżnych. Sytuacja ma ustabilizować się wieczorem. Najgorzej było w godzinach porannych, gdzie opóźnienia wynosiły od 50 do nawet 100 minut. Część osób, z którymi rozmawiałem, rozumie sytuację maszynistów. Inni uważają, że ich protest odbija się jedynie na pasażerach.
3: Daleko jedziemy i właśnie nie wiem co dalej. Czy na inny dzień nie trzeba przyłożyć?
4: Planowo powinniśmy być 12:10 w Przemyślu, a my jeszcze z Piotrkowa nie ruszyliśmy.
5: To powinni chyba do kogoś innego, nie do pasażerów.
6: Rozumiem, bo to jest ciężka praca, naprawdę. Jadę do senatorium i tak się denerwuję, bo to przesiadki, bo muszę później jechać do Kołobrzegu.
7: Będziemy musieli chyba następny bilet kupować, tak na to wygląda.
5: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot o 12:00 do Londynu, nie wiem jak to będzie.
7: Chyba nie zdążymy na następny pociąg do Pragi. Mieliśmy jechać, ale chyba zostaniemy w Krakowie.
6: Jak nie zdążę, to nie wiem, co zrobię, a bilety już mam, nie?
4: Jedziemy do Przemyśla, także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie. Martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy. No nerwówka i wszyscy tutaj są zdenerwowani, zestresowani i po prostu No ale co zrobić?
2: Mówili pasażerowie na Piotrkowskim Dworcu Kolejowym. Znacznie lżej protest przełożył się na kierowców oczekujących przed zamkniętymi rogatkami. Na transmisyjnej i malowniczej w Łodzi dziś rano na przejazd czekało się nawet krócej niż zazwyczaj.
8: Jak zawsze tutaj godzina to jest niewyjęta.
9: A dzisiaj?
8: Dzisiaj tam 20 minut.
9: Czyli szybciej?
8: Szybciej, tak, szybciej. Pojechały 3 pociągi.
10: Z pół godzinki.
9: To tak standardowo, niestandardowo?
10: Pani, ja tu nieraz po 2 godziny stoję.
11: Wcale nie czekaliśmy, przejechaliśmy bezpośrednio.
2: Protest był reakcją na wypadek na przejeździe kolejowym koło Przysuchy. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Mówi Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
12: My musimy ten protest zasygnalizować po to, żeby nikt więcej na polskich torach nie ginął. Musimy zmusić wszystkich, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, do rzeczywistych rozmów o rozwiązaniu problemu.
2: O tym, jak poważny jest problem bezpieczeństwa na kolei, pokazuje wczorajsze zdarzenie z Łodzi. Autobus MPK wjechał na przejazd po zapaleniu się czerwonego światła i zatrzymał się pod opuszczoną rogatką, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
13: Rogatki opadły na autobus, a wśród pasażerów wybuchła panika. Ludzie wymusili na kierowcy otwarcie drzwi i zaczęli opuszczać pojazd tuż obok torów. Kierowca miał również możliwość wycofania autobusu. Nagranie z monitoringu pokazuje, że samochód znajdujący się za autobusem pozostawił wystarczająco dużo miejsca do wykonania manewru cofania. Zamiast tego niestety autobus pozostał pod rogatkami.
14: Sytuacja, która miała miejsce na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, przede wszystkim nie powinna mieć miejsca. Powołaliśmy specjalny zespół, który ma właśnie wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób doszło do tej sytuacji. Kierowca, który prowadził ten pojazd, został natychmiast odsunięty od prowadzenia pojazdów.
2: Dodał Piotr Wasiak, rzecznik prasowy MPK Łódź. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada szybkie zakończenie prac nad zaostrzeniem kar dla kierowców wjeżdżających na zamknięte przejazdy kolejowe. Jedną ze zmian będzie utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd po wyłączeniu sygnalizacji ostrzegawczej.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak tłumaczy, że przy zmianach legislacyjnych głos osób pracujących na kolei będzie oczywiście istotny. 2 października kolejarze mają rozmawiać z resortem infrastruktury o bezpieczeństwie na kolei. A dzisiejszy raport z przebiegu protestu maszynistów przygotował Paweł Kwiatkowski. W sprawie tego, co dzieje się na kolei, dozwonił się nasz słuchacz, pan Maciej.
15: W odniesieniu do protestu na kolei w dniu dzisiejszym dużo się o tym mówi, ale mam wrażenie, że dochodzi do jakiegoś błędu w komunikacji, bo mówi się dużo o tym, jak cierpią podróżujący koleją. Oczywiście współczuję, niemniej wydaje mi się, że ten protest ma uderzyć przede wszystkim w źródło problemu, mianowicie w kierowców, którzy na tych przejazdach kolejowych będą stali. A szczególnie interesuje mnie kwestia naszego na przykład słynnego przejazdu na Malowniczej, gdzie mój rekord to było 13 pociągów na jednej zmianie, na jednym czerwonym świetle. I to chyba pół godziny zajęło, więc ciekaw jestem, jak to dzisiaj wyglądało. Bo jak nie mam, ten protest ma dać przede wszystkim się we znaki kierowcom i dać nam do myślenia kierowcom.
0: To odpowiedzi na pana pytanie znalazły się w relacji Pawła Kwiatkowskiego.

0: Popołudniowy program Radia Łódź, 21 minut po godzinie 16. To powróćmy jeszcze do sytuacji na kolei, choć w nieco innym aspekcie. Teraz o tym, co dzieje się na przejeździe Przytuszyńskiej w Łodzi. Nasz stały słuchacz.
1: Zamiast drużników to już jest pełna automatyzacja.
0: Tak, na wielu tak jest.
1: I to jest właśnie tak na wielu przejazdach. I nie wiem, co jest zawodne, człowiek czy automatyzacja. No bo jeśli automatyka się zepsuje, to nikt nie wyjdzie i powiedzmy nie będzie ostrzegał kierowców. Natomiast pan drużnik jak był, no to z mojego punktu widzenia może wyjść i swoim lizakiem w jakiś sposób zatrzymać cały ten ruch.
0: A moim zdaniem nieważne, czy zawodzi automatyka, czy człowiek, najważniejsze jest, by kierowca, który zbliża się do przejazdu kolejowego, zachował wszelkie zasady bezpieczeństwa, zwolnił i rozejrzał się, tak chociażby na każdą taką sytuację był przygotowany. 606-787-7878 i studio@radiolodz.pl. A my teraz zmieniamy temat.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty, to po zmianie w przepisach, które zaczną obowiązywać już w przyszłym tygodniu. Nowe kompetencje strażników będą dotyczyły między innymi zachowań w obrębie przejazdów kolejowych. Kogo będą mogli karać i co na to mieszkańcy Łodzi, to sprawdzał Seweryn Potentas.
3: Nowe kompetencje to mandaty za kolejne przewinienia. Jak podkreśla Łódzka Straż Miejska, zmiany pozwolą na skuteczniejsze działanie.
4: Jest to w pewnym sensie odpowiedź na to, z czym się strażnicy najczęściej spotykali. Marek Marusik, Straż Miejska w Łodzi. Są to takie wykroczenia pospolite, ale które powodowały pewnego rodzaju utrudnienia, bądź też musiały angażować inne służby. Przekazanie tych uprawnień w ręce strażników w pewnym sensie zwiększy odpowiedzialność, ale przede wszystkim usprawni i pozwoli poprawić skuteczność i efektywność działań.
3: Funkcjonariusze będą mogli reagować m.in. w okolicy

0: przejazdów kolejowych. Strażnicy będą nakładać mandat za omijanie zapór czy przejazd przy czerwonym świetle. Interwencje nie będą mogły jednak dotyczyć kierowców.
1: Coraz więcej zdarzeń na przejazdach kolejowych pokazuje potrzebę działania. Możemy za niektóre wykroczenia nałożyć mandaty, natomiast mimo zmiany, niestety prawo o ruchu drogowym nie daje uprawnień strażnikom do zatrzymania kierującego pojazdem samochodowym. Patrzmy dalej, nie mogą bezpośrednio po popełnionym wykroczeniu zastosować sankcji. Natomiast w tym zakresie, jeżeli ktoś, kto kieruje hulajnogą elektryczną, kto porusza się na rowerze bądź motorowerze, może zostać przez strażników zatrzymany do kontroli i ukarany mandatem za niestosowanie się do tych wymogów dotyczących zachowania na przejazdach kolejowych.
2: Odciążymy troszkę policję, nie?
3: Jak najbardziej. Ponieważ policja sobie nie radzi, może straż ich trochę wesprze, a jest to realny problem.
4: Wjazd za zamkniętą zaporę jest czymś nagannym. W przypadku rowerów i hulajnóg ja bym się zastanowił ze względu na to, że to są pojazdy, z których można zejść i schodząc można być w sytuacji, że się zamknie szlaban, więc tu mam pewną niewielką wątpliwość, ale rozumiem ducha tej zmiany.
0: Po zmianach strażnicy będą mogli nakładać także mandaty m.in. za nagrywanie miejsc objętych zakazem fotografowania, czy za sprzedaż osobom niepełnoletnim napojów energetycznych.
1: Strażnicy mogą ukarać samego sprzedawcę, ale też podmiot prowadzący taką placówkę handlową za brak należytego nadzoru.
4: Niech robią te zadania, które mają dobrze, a nie wymyślajmy im nowych zadań.
2: Za dużo też nie można dawać, bo w piórka urosną.
3: Uważam, że każdy sposób egzekwowania prawa jest dobry. Jeżeli policja nie radzi sobie, a straż miejska nie jest specjalnie obciążona jakimiś obowiązkami szerszymi niż te, które miała dotychczas, to jak najbardziej.
4: Lepiej niech ci strażnicy wykorzystują te kompetencje, które mają i reagują na sytuacje, które są. Bo wielokrotnie jest tak, że ktoś pijany zaczepia ludzi na ulicy, jest wzywana straż miejska i oni się nie pojawiają.
0: Funkcjonariusze będą też mogli karać za utrudnianie im czynności służbowych.
1: Jedną z takich głównych zmian jest wprowadzenie nowego uprawnienia dotyczących chociażby sytuacji, kiedy ktoś umyślnie przeszkadza w prowadzeniu realizacji interwencji, utrudnia prowadzenie takiej interwencji i nie wykonuje poleceń strażnika. Teraz jesteśmy uprawnieni do tego, żeby na miejscu takie postępowanie mandatowe wdrożyć bez konieczności chociażby angażowania policji.
0: Za to przewinienie grozi mandat do 500 zł. Za to za łamanie przepisów w obrębie przejazdów kolejowych strażnicy będą mogli karać kierowców hulajnóg i rowerów grzywną przekraczającą 2000.
5: A górna granica kar za wykroczenia popełniane przy przejazdach kolejowych to nawet 30 000 zł. Te nowe kompetencje strażników miejskich zaczną obowiązywać od najbliższego wtorku, czyli od 15 września. Relacje przygotował Seweryn Potentas, a więcej na ten temat piszemy też na portalu radioudź.pl. Mam nadzieję, że te wprowadzone kary wystraszą troszeczkę bezmyślnych kierowców, bo tych sytuacji, kiedy wjeżdżają kierowcy przy czerwonym świetle na przejazd, jest naprawdę dużo. Tuż po wypadku na Mazowszu o tym bezpieczeństwie na przejazdach mówi się bardzo dużo, a i tak nie spowodowało to refleksji w kierowcy autobusu MPK w Łodzi, który wczoraj po południu wjechał na przejazd przed Warda. Można zobaczyć film z tego zdarzenia na portalu radioudź.pl.

0: Popołudniowy program Radia Łódź 606 787 878 to telefon do nas. Proszę dzwonić w każdej sprawie, czekam na komentarze i opinie. A teraz już sprawdzamy sytuację na drogach.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: A raportuje Seweryn Potentas.
2: Zaczynamy od dużych utrudnień przy łódzkiej trasie WZ. Na środku skrzyżowania Marszałków doszło do kolizji. Na miejscu pracują służby, a przejazd blokuje się zarówno od Kopcińskiego, Śmigłego Rydza, jak i obu stron Alei Piłsudskiego. Strata sięga nawet 20 minut. Uwaga także pasażerowie MPK. Przez problemy na skrzyżowaniu Marszałków wstrzymano ruch tramwajów na Alei Piłsudskiego. Linie 8, 9 i 10 kierowane są objazdami, a na trasę wyjechały autobusy zastępcze. To tylko część problemów na drogach w Łodzi. Duże opóźnienia złapać można także na drogach wyjazdowych z miasta. Korek na Rokicińskiej rozciąga się na odcinku od Alei Hetmańskiej do skrzyżowania z ulicą Gajcego. Cierpliwość przyda się też na Brzezińskiej, gdzie przed Nowosolną utworzył się ponad kilometrowy zator. A na drogi wracamy minutę przed 17.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Przed chwilą minęła 16:30. W Radiu Łódź czas na skrót najważniejszych informacji. Remigiusz Fladrowski.
3: Opóźnienia na kolei potrwają do końca dnia, a spowodował je protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniali do blisko 20 km na godzinę. W ten sposób kolejarze chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa. Od 19:00 trudniej będzie przejechać ulicą Piotrkowską w Łodzi, ale ma być też bezpieczniej. Wieczorem zacznie działać system barier drogowych. Na Piotrkowską będą mogli wjechać tylko kierowcy do tego uprawnieni. Słupki na Piotrkowskiej, automatycznie wysuwane, będą najpierw działać tylko w weekendy, a po sprawdzeniu całego systemu zapory mają być podniesione także w tygodniu. Powstaną nowe centra zdrowia psychicznego dla dorosłych z województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski podpisał umowy o dofinansowanie ich budowy. To jeden z kluczowych etapów realizacji łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Nowy kompleks będzie prawie dwukrotnie większy od obecnego obiektu przy ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi. Będzie tam również można leczyć m.in. anoreksję. Pracownicy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, która kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej, nie chcieli wpuścić do budynku nowego rektora, komendanta Sławomira Cudaka. Poprzedni rektor, Michał Sopiński, związany z dawną suwerenną Polską, został odwołany przez ministra sprawiedliwości za naruszenie zasad apolityczności uczelni oraz nadużycia dotyczące przyznawania tytułów doktorskich. Odwołano jubileuszowe ważne regaty na Zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. 50. regaty o Puchar Prezesa Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Błękitna Wstęga zastopował niski stan wody. Wiele łodzi stoi na piasku, a dodatkowo istnieje duże ryzyko wejścia na mieliznę. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, konkretnie o temperaturę, to w okolicach Piotrkowa teraz 14 stopni. Tak, tak, to nie pomyłka. Na pozostałym obszarze województwa łódzkiego 15,5, góra 16 stopni. Do końca dnia w regionie zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami może przelotnie padać deszcz. W nocy początkowo jeszcze opady, a potem większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 6 stopni na zachodzie do 10 stopni na wschodzie regionu. Są też dobre informacje związane z aurą na jutro. Większe przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia i troszkę cieplej niż dziś, bo maksymalnie od 16 do 19 stopni.
4: Słuchasz i wiesz.
0: Nasz popołudniowy program, popołudniówka reporterów Radia Łódź. Przed nami jeszcze dwie relacje. Przed 17:00 powiemy o tym, że Radio Łódź podpisało oficjalną umowę o współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.
5: Dla adwokatury ma to ogromne znaczenie.
6: Tak powstaje coś, co jest w moim przekonaniu czymś unikalnym i to też w skali kraju. Radzimy, edukujemy, przy okazji to jest sztuka rozmowy.
7: To są tematy związane na przykład z rozwodem, z mediacjami, z pieczą naprzemienną.
8: Będzie to również okazja do promocji adwokatów młodych, wchodzących na rynek.
0: Szczegóły umowy ujawnimy przed godziną 17:00. Wcześniej jednak sprawdzimy, czy ceny ziemniaków będą nas w tym roku straszyć.

0: Trochę energii z muzyki Red Hot Chili Peppers w radiu Ci w naszej popołudniówce. 23 minuty do 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Rolnicy biją na alarm i przekonują, że to kolejny rok uprawy ziemniaka na granicy opłacalności, mimo że w Europie Zachodniej producenci warzyw w końcu odnotują większy zysk. Sytuacji nie poprawiają drożejące nawozy i ceny paliw, które jak wiemy w ostatnim czasie dotkliwie poszły w górę. A w tej sprawie z rolnikami z okolic Błaszek rozmawiał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
2: Jak pan ocenia tegoroczną sytuację podczas jesiennych wykopków?
3: No dobrze się kopie, w tej chwili się dobrze kopie, bo wilgno jest w polu i fajnie się kopie. No.
2: Troszeczkę łatwiej o zbiory.
3: Tak.
2: Jakie są teraz ceny skupu ziemniaka?
3: Ceny skupu ziemniaka są tragiczne. No. 4 zł za worek na miejscu, za 15, no to jest wszystko śmiechu warte.
4: Żeby ten zbyt był, bo no nie mamy gdzie sprzedać, bo na poniżej kosztu wszystko idzie. No ale żeby nie zmarnować, to trzeba wykopać, prawda?
5: Ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Krajewski.
6: W tym roku faktycznie w Europie warunki były trudne, wiemy to z różnych mediów na temat suszy, upału. Także przełożyło się to na to, że te zbiory nie były wysokie. Ponadto ogólnie w Europie jest takie trochę odejście od ziemniaka, można powiedzieć, czyli ten obszar upraw się trochę zmniejsza. No i to spowodowały te dwa efekty, że podaż ziemniaków, to ile ziemniaków dostarczyli producenci w Europie, znacznie się zmniejszyła. No a jak wiemy, jeżeli na rynek dostarcza się czegoś mniej, a ludzie dalej chcą kupować, to cena rośnie i tak właśnie dzieje się w większości Europy.
2: W Europie mówi się, że sytuacja jest lepsza, że rolnicy więcej zarobią ze skupu ziemniaka, bo teraz było tego ziemniaka mało, rolnicy zmniejszyli areały. Czy w Polsce też tak będzie według Państwa, że rolnicy troszeczkę więcej zarobią niż na przykład wiosną?
7: Na tą chwilę to jest niedobrze, a co będzie dalej, to wie Pan, skąd ja mogę jej sobie dalej.
2: Niedobrze to znaczy?
7: Co to, ziemniaki poniżej kosztów produkcji są teraz, nie?
2: W tym roku będzie troszeczkę lepszy zbiór niż w ubiegłym?
8: Nie,
2: troszeczkę lepszy zysk?
8: Na pewno nie będzie lepszego zbioru, a czy cena się podwyższy, tego nie wiemy.
6: W Polsce też częściowo to zjawisko występuje, ale nie tak silnie jak w innych krajach typu Niemcy, Szwajcaria. No w tym roku również w Polsce zaobserwujemy.
2: Polski rolnik nie może sprzedać swoich ziemniaków?
3: Nie może sprzedać, zagodziłą cenę jakąś, no. Przestaje się to opłacać. No.
8: Bo i zmarzły, i było sucho, także wydajności na pewno nie ma.
9: Ropa masakrycznie poszła w górę, nawozy masakrycznie w górę. No to jest tragedia. Jak tak będzie, to dużo polskich gospodarek będzie po prostu likwidowanych.
6: W tym momencie trudno jeszcze powiedzieć, jak na razie widzimy jakieś podwyżki, jeśli chodzi o takie ceny hurtowe. No, przełoży się to na mniej więcej zapewne. To trudno powiedzieć jednoznacznie, zależy to też od sklepu, od miejsca, gdzie kupujemy, ale rzędu może 10-20% podwyżki. Z jednej strony można powiedzieć, że nie jest to w żadnym gospodarstwie domowym jakiś wielki udział wydatków, no ale z drugiej strony większość Polaków ziemniaki kupuje, czyli wszyscy to czujemy nie bardzo silnie, ale można powiedzieć, że w każdym domu ten efekt zobaczymy.
7: A co będzie dalej, wie pan, tego to nie umie powiedzieć, czy będzie lepiej, czy gorzej. Zależy, to wszystko polityka jest teraz, nie? Wejdzie import, jest po nas, nie? Jak do tej pory, nie?
4: Dobrze, my tak z mężem też synowi pomagamy i jakoś to idzie, ale aby to wszystko najął, to
2: czy katastrofa. Dzisiaj jest tak, żeby dać sobie radę, to trzeba być, naprawdę mieć mnóstwo tych hektarów i...
4: A do tego tutaj dążą, że tylko się robią hektarowcy i robią się firmy, a te małe, co to, upadają. My nie mamy tyle ziemi, prawda? Ale tak, mamy kapusty, pietruszkę i tak troszeczkę, jak nie to, to jakoś się kręci, nie? Ale jak długo, to nie wiadomo.
0: Myślę, że warto przypomnieć, że wiosną tego roku wielu rolników uprawiających ziemniaki odnotowało ogromne straty. Na skupach nie przyjmowano zebranych warzyw i wielu producentów wyrzuciło swoje zbiory. No i zrozumiałe jest, że teraz są ostrożniejsi i zasiewają w tym roku mniej ziemniaków. U rolników niewesoło nie tylko w kwestii ziemniaków. Zobaczymy, jak to przełoży się na nasze portfele. Myślę, że długo na to czekać nie będziemy. A z rolnikami z okolic Błaszek w Łódzkiem rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.

0: 14 minut do godziny 17 to popołudniowy program Radia Łódź, a teraz trochę będziemy się chwalić.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Radio Łódź podpisało oficjalną umowę o współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Naszym wspólnym celem jest m.in. przybliżanie mieszkańcom województwa łódzkiego tematyki prawnej, a także pokazywanie, że wiedza o prawie może być pomocna w wielu codziennych sytuacjach. Jednym z pierwszych efektów tej naszej współpracy jest magazyn Mecenasie jest sprawa, przygotowywany wspólnie przez dziennikarza Radia Łódź Jakuba Jędrzejewskiego i łódzkich adwokatów.
2: Dla adwokatury ma to ogromne znaczenie. Paulina Tomaszewska-Lipartowska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. To jest tylko pewne usankcjonowanie tego, co już się dzieje od 2 miesięcy. Był tak zwany okres próbny, kiedy nasz wspaniały prowadzący z najlepszym głosem radiowym w Łodzi zapraszał adwokatów na rozmowy. Dla nas jest to możliwość pokazania, że jesteśmy w stanie swoją wiedzą podzielić się z ogółem, pomóc przede wszystkim mieszkańcom Łodzi w rozwiązywaniu ich problemów. Jest to zaangażowanie adwokatury w sprawy społeczne. Będzie to także możliwość pewnej promocji dla młodych adwokatów, szczególnie tych, którzy zaczynają w chwili obecnej swoją przygodę z tym najpiękniejszym zawodem na świecie.
3: Współpraca mediów takich jak Radio Łódź i możliwość wypowiedzenia się adwokatów, którzy naprawdę wiedzą, jest bardzo ważna i dla nas, i też dla naszych partnerów, czyli dla adwokatury.
4: Podkreśla Jacek Grudzień, redaktor naczelny Radia Łódź.
3: Ja się bardzo cieszę, że mamy tak dużo wolności. Redaktor Kuba Jędrzejewski, on jest głównym dowodzącym. On decyduje o doborze tematów, on decyduje o gościach. Tak powstaje coś, co jest w moim przekonaniu czymś unikalnym i to też w skali kraju. Radzimy, edukujemy. Przy okazji to jest sztuka rozmowy.
5: Podcast, który razem tworzymy właśnie z Izbą Adwokacką w Łodzi, odpowiada na problemy społeczne.
4: Mówi Jakub Jędrzejewski, dziennikarz Radia Łódź i autor audycji Mecenasie jest sprawa.
5: Próbujemy razem właśnie z łódzkimi adwokatami wskazywać jakiś krok działania przy różnych problemach, ponieważ tematy, które podejmujemy, to są tematy związane na przykład z rozwodem, z mediacjami, z pieczą naprzemienną, więc to są takie tematy, które mogą dotknąć każdego z nas. Wtedy będziemy wiedzieć, do kogo się zwrócić, co zrobić i jak to zrobić. To jest magazyn, który odpowiada tak naprawdę na potrzeby społeczeństwa, te potrzeby edukacyjne, informacyjne, także serdecznie zapraszam do słuchania.
6: To po pierwsze realizacja pewnej misji społecznej adwokatury. Justyna Heda Onisk, jestem adwokatem i koordynatorem audycji radiowych Adwokatów w Radiu Łódź. Jako adwokaci musimy również odpowiadać na pewne społeczne zapotrzebowanie, działać niejako pro bono i dzielić się również swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, ale z punktu widzenia naszego zawodu będzie to również okazja do promocji adwokatów młodych, wchodzących na rynek.
2: My jako łodzianie, jako adwokaci bardzo też cenimy Radio Łódź. Wiemy, jaką popularność, jakie znaczenie ma, że jest tym medium jednym z najbardziej opiniotwórczych w Łodzi. Dlatego ta współpraca tak na bardzo cieszy i dlatego jest dla nas tak bardzo ważne.
3: Planów jest bardzo dużo, ale nie będę ich zdradzał. Będziemy ogłaszać, ale to jest początek dopiero naszej drogi wspólnej.
0: Będzie tych działań wspólnych, więcej wspólnych projektów. Jeżeli chodzi o ten, który już realizujemy, czyli magazyn Mecenasie jest sprawa, to wszystkie dotychczas zrealizowane odcinki dostępne są na portalu radiołódź.pl. Bardzo gorąco polecam. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać właśnie tytuł tej audycji. A na podpisaniu umowy Radia Łódź i Izby Adwokackiej w Łodzi był z mikrofonem Radia Łódź Miłosz Warszawski. Dziesięć minut do 17:00. Teraz u nas huragany. Na szczęście tylko muzycznie.

0: To Dawid Karpiuk w Radiu Łódź i jego huragany, na szczęście tylko muzyczne, huragany mieszkańcom województwa łódzkiego nie grożą. Szczegóły prognozy pogody na dziś i jutro w naszym programie zaraz po wiadomościach, te punktualnie o godzinie 17, czyli mniej więcej za 6,5 minuty. W nich między innymi powiemy o tym, że z powodu bardzo niskiego poziomu wody nie odbędą się tegoroczne regaty o błękitną wstęgę na Zalewie Sulejowskim. Szczegóły w wiadomościach dosłownie za kilka minut. A ja polecam Państwu portal radiołódź.pl. Tam wszystkie tematy, którymi dziś od rana zajmowali się reporterzy Radia Łódź. Te najważniejsze oczywiście pojawiły się w popołudniówce, ale to nie jedyne, nad którymi pracowali nasi ludzie. Popołudniówka wraca w poniedziałek po 16.
1: Radio Łódź. Gramy jak z nut.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Chyba zacznę inwestować w złoto.
12: Dlaczego akurat w złoto?
11: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
12: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
11: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
13: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
14: Co?
13: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
14: Dziewczyno.
13: Co?
14: To jest fake.
15: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13:00 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym. A później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17:00. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
17: Myślisz o przyszłości?
18: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
17: A co cię do tego przekonało?
18: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
17: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
18: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
17: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
18: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
19: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
20: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Przed 17 sprawdzamy sytuację na drogach w studiu Seweryn Potentas.
23: Utrudnienia w centrum Łodzi, nawet pół godziny straty przy skrzyżowaniu Marszałków. Doszło tam do wypadku z udziałem dwóch aut. Droga jest częściowo zablokowana, a na miejscu pracują służby. Przez to blokuje się przejazd od każdej strony skrzyżowania, ale najwięcej stracą kierowcy jadący od centrum i Alei Śmigłego Rydza. Dużo czasu potrzeba przez to także na wszystkich ulicach przecinających Aleję Piłsudskiego. Do kilkunastu minut zabiera przejazd przede wszystkim takimi ulicami jak Niczerniana, Przędzalniana i Kilińskiego. Cierpliwość przyda się też na pewno pod Inowłodzem. Na trasie w kierunku województwa mazowieckiego trwa układanie nowego asfaltu. Ruch odbywa się wahadłowo, a przez to przejazd wydłuża się o nawet 10 minut. Dziękuję i życzę spokojnej drogi.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Tu Radio Łódź, jest 17. A w Radiu Łódź czas na kolejne wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
2: Mieszkańcy województwa łódzkiego będą mogli po raz pierwszy leczyć anoreksję. Pomogą nowe centra zdrowia psychicznego. Agenci CBA odwiedzili swojego byłego kolegę i zarekwirowali jego komputery. Miał zorganizować na Ibizie spotkanie posła PiS z szefem Zonda Krypto. Niski poziom wody zatrzymał żeglarzy na Zalewie Sulejowskim. Odwołano jubileuszowe regaty. W nocy w regionie będą przejaśnienia, ale zimno, minimalnie 8 stopni. Powstaną nowe centra zdrowia psychicznego dla dorosłych z województwa łódzkiego. Będzie tam można leczyć anoreksję. Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego podpisał umowę o dofinansowanie budowy. To jeden z kluczowych etapów realizacji Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Nowy kompleks będzie prawie dwukrotnie większy od obecnego obiektu przy Aleksandrowskiej w Łodzi. Jak mówi dyrektor szpitala imienia Babińskiego w Łodzi Anna Śremska, dzięki inwestycji będzie można przyjąć kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku.
3: Budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje.
4: Ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii. Ogromna inwestycja, ogromna kubatura.
2: Dodaje prezes inwestycji medycznych Michał Banaś. Pacjenci będą mogli też korzystać ze świadczeń, których do tej pory nie było w regionie łódzkim, a chodzi m.in. o leczenie zaburzeń osobowości i anoreksy.
21: Więcej na radiołódź.pl.
2: Służby wykonały kolejny ruch w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratury prowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, który mógł być użytkowany przez byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To on miał zorganizować spotkanie posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w luksusowym hotelu na Ibizie. Po spotkaniu z Kralem poseł Moskal składał w Sejmie kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Nie odbędą się tegoroczne regaty o błękitną wstęgę na Zalewie Sulejowskim. Powodem jest bardzo niski poziom wody, który według organizatorów stwarza realne zagrożenie dla uczestników i ich łodzi. To jedna z ważniejszych imprez żeglarskich w województwie łódzkim. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
14: Odwołanie zawodów jest szczególnie dotkliwe ze względu na ich wieloletnią tradycję. Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski obchodzi w tym roku 50-lecie. Jak wyjaśnia prezes związku Jacek Firaza, sytuacja na zalewie jest obecnie wyjątkowo trudna.
24: Jest szansa duża, że po prostu te łódki wpłyną na mieliznę i trzeba je będzie ściągać.
14: Organizatorzy zwracają uwagę, że niski stan wody ma związek z suszą hydrologiczną, a zarządzające Zalewem Sulejowskim Wody Polskie ich zdaniem nie reagują na złą sytuację.
24: Obecna gospodarka Wód Polskich jest taka, że spuszczają więcej wody niż dopływa wody do Zalewu Sulejowskiego.
14: Regaty tradycyjnie odbywały się w trzeci weekend września. Impreza przez lata przyciągała wielu żeglarzy. Była nie tylko sportową rywalizacją, ale też okazją do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Jeśli poziom wody na Zalewie Sulejowskim nadal będzie tak niski, to organizacja kolejnych edycji zawodów także może stanąć pod znakiem zapytania. Koszykarze sławnej amerykańskiej drużyny Harlem Globetrotters spotkali się w Łodzi z uczniami szkoły Gortata. W hali sportowej przeprowadzili trening i zagrali w meczu razem z uczniami, a potem na parkiecie bawili się też z najmłodszymi. Mówi jedyny Polak grający w zespole zza oceanu, Paweł Kidoń.
25: Harlem Globetrotters jest legendarną amerykańską drużyną koszykarską, która istnieje już 100 lat. Podróżujemy po całym świecie, grając w koszykówkę, pokazując ludziom, jak wspaniała jest koszykówka. Jesteśmy tak zwanymi takimi ambasadorami dobra.
26: Dzieciaki zaangażowane, dobra zabawa. Fajnie było pooglądać zawodowców w swojej pracy. Panowie się zajmują dobrym show, robieniem różnych trików i pokazywaniem, że koszykówka ma jednak różne strony, żeby wszyscy mieli dobrą zabawę.
2: Przyznał uczeń szkoły Gortata Goran Elwart, a Harlem Globetrotters wystąpią w Łodzi w październiku z okazji swojego stulecia. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: W kalendarzu lato, a za oknami dziś prawdziwa jesień. Są miejsca w Łodzi, gdzie termometry pokazują teraz 14 stopni. Tak jest w okolicach Piotrkowa. Na pozostałym obszarze 15, góra 16 stopni. Z każdą godziną będzie coraz chłodniej. W nocy temperatura minimalna od 6 do 10 stopni. Możliwe jeszcze przelotne opady, ale także powolutku w ciągu nocy będzie się wypogadzać i możliwe są większe przejaśnienia. Jutro w Łódzkiem więcej słońca i ciut cieplej. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
6: Wydanie piątkowe jest 6 minut po godzinie 17. Patrycja Wojsznis i Marcin Tercjak zapraszamy do 20.

9 minut po godzinie 17. Ślicznie rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, chociaż nie od nowości. Tych będzie sporo całkiem, jak zawsze w piątkowym programie między 17 a 20, ale od utworu, który w tej wersji pojawił się w drugiej części Shreka, bo dziś piątek, a więc też w jakimś sensie dzień filmowy. Nowe tytuły pojawiają się w kinach, chociaż ten weekend w Łodzi ma przede wszystkim muzyczny wymiar, o czym też będziemy dziś mówić, do czego będziemy nawiązywać. Zatem ten filmowy akcent w postaci piosenki Changes, oczywiście to utwór Davida Bowiego, ale tutaj w wersji nieco zmienionej, zaśpiewanej przez Butterfly Boucher i gościnnie tutaj przez Davida Bowiego w drugiej części Shreka, to był rok 2004. Tak nasze spotkanie dziś zaczynamy, a co w nim? No w nim oczywiście, jak zawsze w piątek, będzie ABC polskiego rapu, będzie ostatnie spotkanie z naszą płytą tygodnia, będzie też historia pewnej piosenki, no i będzie sporo piosenek zupełnie nowych, takich, które dotarły do nas nawet, można powiedzieć, w ciągu ostatnich godzin. Wśród nich jest też nowy utwór Johna Legenda, nosi tytuł Daylight.

ktoś mógłby zapytać John Legenda, gdzie fortepian się podział. A no właśnie, niewiele tego fortepianu podobno ma być na nowej płycie Johna Legenda. Za produkcję odpowiada Pharrell Williams, co myślę dość sprawne ucho mogło wychwycić. Pewne patenty brzmieniowe charakterystyczne dla Pharrella Williamsa. No i właśnie w związku z tym ma to być taka płyta najmniej fortepianowa w dotychczasowym dorobku Johna Legenda. Krążek zatytułowany Muse ukaże się 23 października. A u nas obok siebie pojawiają się dwaj znakomici pianiści, bo teraz Marcel Baliński i najnowszy utwór współgłosów. Przy tej okazji warto wspomnieć oczywiście o tym, że ukazała się druga płyta współgłosów i premierowy koncert z materiałem z tego właśnie albumu już w najbliższy czwartek, czyli za niecały tydzień. Koncert odbędzie się w Teatrze Jaracza i będzie początkiem weekendu festiwalu wielu kultur. Więc oprócz tego wiele innych fantastycznych wydarzeń, a wszystko właśnie rozpocznie się w czwartkowy wieczór koncertem współgłosów i Marcela Balińskiego i zaprezentowaniem piosenek z nowego albumu. Dziś z tej płyty premierowo zupełnie kompozycja zatytułowana Nie ma.

Nie ma, to jest najnowsza piosenka z najnowszej płyty Marcela Balińskiego i jego zespołu Współgłosy, wspaniałej wspólnoty nie tylko głosów, ale też emocji i znakomitych wibracji.

0: historia pewnej piosenki.
1: TSA był jednym z pierwszych polskich zespołów grających na pograniczu rocka i heavy metalu, który odniósł sukces. Zanim Tajne Stowarzyszenie Abstynentów wydało jakąkolwiek płytę, było już o nich głośno za sprawą występu w Jarocinie w 1981 roku. Wszędzie, gdzie się pojawiali, byli sensacją, ponieważ nikt w Polsce nie grał tak jak oni. Riffy, gitarowe pojedynki Stefana Machela i Andrzeja Nowaka były niezwykle oryginalne i na czasie. Jednym z pierwszych wielkich hitów TSA była piosenka Mass Media. Zaczęło się od próby dźwięku podczas koncertu w Opolu w 1981 roku. Muzycy skończyli testować dźwięk, nagle Machel zaczął grać na gitarze w stylu Angusa Younga z AC/DC. Podchwycił to Marek Piekarczyk, odśpiewując tekst, który wcześniej napisał Jacek Rzechak. Całość była gotowa w 30 minut. Mass Media zadebiutowały podczas koncertu Rock na Wyspie we Wrocławiu. Był to drugi występ Piekarczyka z zespołem. Wróćmy jednak jeszcze do słów napisanych na Helu przez Jacka Rzechaka. Odnosiły się do przekazu w polskiej prasie, radiu i telewizji wypełnionych propagandą partii. Mimo że wszyscy wiedzieli, jaka jest rzeczywistość, to w mediach mówiono o samych sukcesach i dobrobycie. W dodatku tekst pokazuje media jako odpowiedzialne za spłycenie wartości i zasad w życiu, sprowadzając wszystko do bezmyślnego konsumpcjonizmu. TSA nagrali piosenkę w pierwszym podejściu z małym niuansem. Perkusista Marek Kapłon zagrał w nagraniu dwa razy. Najpierw wyłącznie na bębnach, nie uderzając w talerze, a później na odwrót. Tak wymyślił to realizator Jacek Mastykarz. Efekt był średni i dzisiaj muzycy przyznają, że nagraniu brakuje odrobiny dynamiki. To nie przeszkodziło TSA mieć pierwszy wielki przebój, bo był to numer jeden na jedynej wówczas liście przeboju programu Pierwszego Polskiego Radia. Do czasu wprowadzenia stanu wojennego piosenka szalała w eterze, a TSA na koncertach w Polsce. W 1983 roku światowym przebojem stało się nagranie Owner of a Lonely Heart grupy Yes, które opiera się na bliźniaczym do mass mediów riffie. TSA mieli za to chwilę później propozycję od grupy Nazareth, która podobno chciała wykupić od Polaków prawa do innej ich kompozycji pod tytułem 51. To już jednak inna historia. Przed nami Mass Media i TSA.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
0: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
5: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
6: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
7: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
8: Minęła 17:30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Damian Grosicki. Dzień dobry.
9: Witam i zapraszam. Nadal są utrudnienia na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Kopcińskiego w Łodzi, gdzie doszło do zderzenia dwóch aut. Kierowcy jadący właśnie tymi ulicami muszą uzbroić się w cierpliwość. A za półtorej godziny wystartuje system słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Od tego momentu będą mogli wjechać tylko kierowcy do tego uprawnieni, czyli mający tak zwaną wjazdówkę. Zasady są proste. Musimy się zatrzymać w wyznaczonym miejscu, aby został zweryfikowany numer rejestracji. Tegoroczne regaty o błękitną wstęgę Zalewu Sulejowskiego zostały odwołane. Decyzja jest wyjątkowo bolesna, bo Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski świętuje swoje 50-lecie. Oficjalny powód to katastrofalnie niski stan wody wywołany suszą hydrologiczną. Organizatorzy nie kryją jednak żalu i wprost obwiniają Wody Polskie. Zdaniem żeglarzy instytucja zarządzająca zalewem pozostaje całkowicie bierna wobec problemu i nie podejmuje żadnych działań, by ratować sytuację na zbiorniku. Kolejny samochód na torach, tym razem w Łomży. Pojazd wjechał na przejazd kolejowy i utknął między zamkniętymi szlabanami. Na szczęście nie doszło do tragedii, bo samochód nie stał bezpośrednio na torach. Kierowca auta po przejeździe pociągu odjechał, ale spółka kolejowa przekazała policji zapis z monitoringu. Od północy do godziny 12 trwał protest kolejarzy, w ramach którego maszyniści pociągów zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa na przejazdach po serii zdarzeń i wypadków, do jakich doszło w ostatnim czasie. A na Politechnice Łódzkiej w studenckim zespole Łódź Solar Team trwają ostatnie przygotowania bolidu solarnego Eagle 2 do startu w prestiżowych zawodach Illumen European Solar Challenge. Pojazd zaprezentuje się podczas 24-godzinnego wyścigu na torze w Belgii. To największy międzynarodowy wyścig pojazdów elektrycznych napędzanych energią słoneczną w tym roku. Odbędzie się od 19 do 20 września. Łódź Solar Team jedzie do Belgii jako aktualny wicemistrz Europy i mistrz Polski. Życzymy powodzenia, a na pełne wydanie wiadomości zapraszamy o 18:00.
8: Chłodno i pada przelotnie od czasu do czasu. Na termometrach 14 stopni. Po południu w dalszym ciągu taka właśnie aura będzie nam towarzyszyć i również wieczorem. A w nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Rano postępujące od zachodu większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i lokalnie z rozpogodzeniami. i temperaturą od 16 do 19 stopni. Wiatr powieje raczej słabo i z kierunków zmiennych z przewagą zachodnich.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Za 27 minut będzie godzina 18. W Łodzi trwa festiwal Great September. Wśród wykonawców także łódzcy artyści, między innymi zespół Martini Police. Już za chwilkę posłuchamy ich w nagraniu najnowszym zatytułowanym Melinda. Chwilę później pojawi się projekt o nazwie This is Lorelei. To z kolei jest projekt, za którym kryje się bardzo zdolny młody człowiek, który nazywa się Nate Amos. Wcześniej być może niektórzy poznali go za sprawą muzyki, którą stworzył w duecie pod nazwą Water from Your Eyes. A to osobny projekt, też moim zdaniem interesujący, choć zdecydowanie inny od tego, co robił w tamtym. Więc najpierw Martini Police, a potem This is Lorelei w kompozycji Billy Came Back.

No bardzo przyjemnie, moim zdaniem. This is Lorelei w nagraniu zatytułowanym Billy Came Back, a wcześniej Melinda, to nowa piosenka zespołu Martini Police. 19 minut pozostało do godziny 18. Wśród nowych piosenek, w tym koszyku z nowymi piosenkami dziś, albo z piosenkami, które niekoniecznie są nowe, ale usłyszymy je w jakichś nowych albo niecodziennych wersjach, jest też koncertowe nagranie Dua Lipy z koncertu w The Royal Albert Hall w Londynie. To utwór zatytułowany Training Season.

No, tak trzeba przyznać, ze sporym rozmachem i wsparciem orkiestry, świetnie zaśpiewane Dua Lipa i Training Season z koncertu w Royal Albert Hall w Londynie. Kwadrans do godziny 18. Teraz o jubileuszach mowa będzie, bowiem 10 lat minęło od przepięknej płyty, którą wydały trzy znakomite kanadyjskie artystki: Kiddy Lang, Laura Verse i Neko Case. To jest taka płyta, która ma nawiązywać do klasycznych płyt z gatunku muzyki country, które na przykład w latach 70. nagrywały Dolly Parton i inne z nią znakomite wokalistki. Takich płyt powstało kilka w tamtych klasycznych czasach. One zachwycały oczywiście harmoniami wokalnymi. I też podobnie jest w przypadku tej płyty wydanej 10 lat temu, która teraz w związku z tym ukaże się w wersji odświeżonej, również brzmieniowo, pewnie z różnego rodzaju dodatkami. Kiddy Lang, Laura Verse, Neko Case zaśpiewają już za chwilę wspólnie kompozycję zatytułowaną Greens of June i będziemy mogli przekonać się o tym, jak mocno to nagranie, czy też ten klimat nawiązuje właśnie do tych wspaniałych, klasycznych albumów sprzed lat, nagrywanych przez znakomite artystki country w latach 70. A już całkiem przed godziną 18 posłuchamy Stevie'ego Wondera, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia być może najważniejszej, najwspanialszej płyty w jego karierze, czyli krążka Songs in the Key of Life. Nie dość, że mamy rocznicę, to Stevie Wonder postanowił ruszyć w trasę koncertową. Nie będzie ona zbyt długa, ale jednak obejmie zarówno koncerty w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. I to już tej jesieni, w październiku, będzie można usłyszeć Stevie'ego Wondera wykonującego od początku do końca cały album Songs in the Key of Life w różnych miejscach w Europie, między innymi w Sztokholmie, w Oslo, także w Kolonii i w Hanowerze. Posłuchajmy Kiddy Lang, Laura Verse, Neko Case w utworze Greens of June, a potem I Wish i Stevie Wonder.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: W pierwszej godzinie moim gościem będzie Małgorzata Błażewicz, dziennikarka Radia Łódź, autorka i prezenterka serwisów informacyjnych. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Anna Groblińska spotka się z Tomaszem Koniecznym, pochodzącym z Łodzi, światowej sławy śpiewakiem operowym, dyrektorem Baltic Opera Festival, który wiele osiągnął. Może dlatego, że nie boi się przeszkód.
9: Czasami rzeczywiście jest pod górkę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że te zawody artystyczne, zawody, gdzie no, kreacja jest istotnym elementem, wyobraźnia, one są ciekawsze, jeżeli są właśnie skonfrontowane z pewnymi problemami czy granicami do pokonania.
0: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
11: Co?
10: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
11: Dziewczyno,
10: co?
11: To jest fake.
12: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
13: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
14: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
15: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
14: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w Centrum Handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
15: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
16: Święto plonów, atrakcje dla całych rodzin i duża dawka dobrej zabawy. 13 września zapraszamy do Brzezin na dożynki z województwem łódzkim. Zaczynamy o godzinie 13 mszą świętą, widowiskowym korowodem i pięknym ceremoniałem dożynkowym, a później zabawa z kabaretem pod Wyrwigroszem i dużo dobrej muzyki. Start występów od 17. 13 września widzimy się w Brzezinach. Nie może Was tam zabraknąć. Zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
17: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Po reklamie.
4: Jest 18.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Serwis informacyjny w Radiu Łódź, przed mikrofonem Damian Grosicki.
11: Opóźnienia pociągów potrwają do końca dnia. To efekt protestu maszynistów. Posypią się mandaty od Straży Miejskiej, szczegóły za chwilę. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zagrają dziś z Puszczą w Niepołomicach. Pochmurno, możliwie i deszczowo. Do 15 stopni teraz. Kolejarze starają się jak najszybciej przywrócić normalne kursowanie pociągów. Opóźnienia spowodował trwający od północy do południa protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniali do 20 km na godzinę. Aleksander Przoniak.
18: Protestujący chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. Protest spowodował jednak opóźnienia pociągów niemalże w całej Polsce. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, opóźnionych zostało kilkaset pociągów.
19: 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo.
18: Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że są prowadzone działania, które mają zniwelować opóźnienia.
20: Część pociągów będzie, mówiąc żargonem kolejowym, obracana na dworcach, żeby minimalizować opóźnienia.
18: Według zapewnień kolejarzy od soboty pociągi powinny jeździć już zgodnie z rozkładem jazdy.
11: Najbardziej opóźnionym pociągiem był skład PKP Intercity Ślązak, relacji Szczecin Główny Przemysł Główny, który około godziny 15 miał 335 minut opóźnienia. Od przyszłego wtorku posypią się mandaty. 15 września strażnicy miejscy w całej Polsce zyskają nowe uprawnienia. Funkcjonariusze będą mogli karać na miejscu za przewinienia, które do tej pory wymagały kierowania spraw do sądu. A mowa m.in. o wykroczeniach popełnianych przy przejazdach kolejowych, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
21: Ktoś, kto kieruje hulajnogą elektryczną, kto porusza się na rowerze bądź motorowerze, może zostać przez strażników zatrzymany do kontroli i ukarany mandatem za niestosowanie się właśnie do tych wymogów dotyczących zachowania na przejazdach.
11: Za złamanie tych przepisów funkcjonariusze Straży Miejskiej będą mogli nałożyć mandat w kwocie co najmniej 2000 zł. Strażnicy będą mogli także wystawiać mandaty na przykład za nagrywanie miejsc objętych zakazem fotografowania czy za sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnich.
21: Jest to odpowiedź na to, z czym się strażnicy najczęściej spotykali. Są to takie wykroczenia pospolite, które powodowały pewnego rodzaju utrudnienia bądź też musiały angażować inne służby.
11: I za utrudnienia w prowadzeniu działań również będzie można otrzymać mandat do 500 zł.
15: Więcej na radiołódź.pl.
11: Skatował psa, teraz za to odpowie. 44-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Do ataku doszło 2 dni temu. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
22: Podejrzany został zauważony przez świadka, jak wielokrotnie uderza pałką leżącego na ziemi owczarka niemieckiego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu.
11: To nie wszystko, bo 44-latek odpowie też za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Za to przestępstwo, jak i za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu do 5 lat więzienia. A dziś wieczorem w ramach 8 kolejki pierwszej ligi piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Zespół kontynuuje serię meczów na boiskach rywali. Szczegóły Piotr Andrzejczak.
23: Mecz w podkrakowskich Niepołomicach będzie trzecim z rzędu rozgrywanym na wyjeździe przez piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. Do tej pory z wyjazdu ŁKS przywiózł 2 punkty. Cenny remis sprzed tygodnia w Gdyni, a tam ŁKS-owi zawsze grało się trudno. No i nie inaczej powinno być dzisiaj na specyficznym boisku Puszczy. Tam ŁKS-owi ostatnio nie wiodło się najlepiej. 2-krotnie przegrywali z gospodarzami. Na szczęście historia nie gra i zawsze trend można odwrócić. Szczególnie, że przed laty ŁKS-iacy w Niepołomicach grali dobrze i zdobywali efektownie punkty. Ale niestety dzisiaj kolegom nie pomoże lider ŁKS-u, Hiszpan André Warasa.
11: Mecz ŁKS-u z Puszczą w Niepołomicach rozpocznie się o 20.45. Relacja tekstowa z tego spotkania tradycyjnie na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości o 19:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Chłodno, pochmurno i deszczowo, na termometrach 14 stopni. Nocą również zachmurzenie będzie duże i całkowite, a rano postępujące od zachodu pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura nocą spadnie w Łodzi i w regionie do poziomu gdzieniegdzie nawet 6 stopni, no ale na zachodzie naszego regionu do 10. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Temperatura, którą jutro odnotujemy, to wartości od 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr wiać będzie słabo z kierunków zmiennych z przewagą zachodnich.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
4: 6 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Patrycja Wojsznis program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Odrobina akcentów koncertowych dziś w naszym programie, bowiem słuchaliśmy już koncertowego nagrania w wykonaniu Dua Lipy. Niebawem sięgniemy po ostatnią część naszej płyty tygodnia, która jest koncertowym albumem zespołu Pulp. A teraz co prawda nie będziemy słuchać piosenki koncertowej, ale o koncercie powiemy, bowiem zbliża się wielkimi krokami koncert łódzki zespołu Fontaines DC. 31 października w Łodzi pojawią się Irlandczycy ze swoim koncertem, a my teraz przypomnimy jedną z ich wspaniałych piosenek.

Zespół Fontaines DC, utwór I Love You. Dziś to jest chyba jeden z popularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszy rockowy zespół z Irlandii. A co z U2? Kiedyś oni byli takim symbolem rock'n'rolla właśnie z Zielonej Wyspy. W tym roku mają wydać tej jesieni nową płytę. Zobaczymy, co jeszcze są w stanie wykrzesać muzycy zespołu U2 i co jeszcze w stanie są nam zaproponować. Dziś też usłyszymy zespół U2, tak myślę, ale to nie będzie ich piosenka, bo ostatnio nagrali utwór nieżyjącego już legendarnego artysty irlandzkiego Seana McGovena, wokalisty zespołu The Pogues. To jeszcze przed nami, natomiast teraz sięgając ponownie po piosenki, które dziś pojawiają się na naszej antenie po raz pierwszy, Warhouse w nagraniu zatytułowanym Simple Pleasures.

Był kiedyś taki belgijski zespół Baltazar, a potem jego obaj liderzy powędrowali swoimi muzycznymi ścieżkami. Jedna z nich nazywa się Warhouse i właśnie wysłuchaliśmy nowego nagrania tego projektu. To była piosenka Simple Pleasures. Teraz rycerzyki pojawią się na antenie z gościnnym udziałem Magdaleny Gajdzicy, a później, czyli tak naprawdę za chwilkę, kolejne spotkanie i ostatnie już z naszą płytą tygodnia. W tym tygodniu przypomnę tylko, że słuchamy wspólnie koncertowych nagrań zespołu Pulp.

0: Płyta tygodnia.
1: Live, czyli koncertowa płyta zespołu Pulp jest naszą płytą tygodnia, a dziś mamy ostatnie spotkanie z tym krążkiem. Myślę, to jest ciekawe doświadczenie. Płyta zawiera 17 utworów, które pochodzą z właściwie całego okresu twórczości zespołu Pulp, powiedzmy z tego okresu, kiedy zespół był już grupą rozpoznawalną, czyli lata 90., 2000, aż do dzisiaj, do tej najnowszej płyty wydanej w roku ubiegłym. Myślę, że też taki koncert zespołu, który powraca po latach, jest ciekawym doświadczeniem i doświadczeniem, które polega również na znalezieniu jakiejś linii łączącej to wszystko, co zespół robił kiedyś, z tym, jak brzmi dzisiaj i jak zachowuje się sam niejako w stosunku do swojego wizerunku sprzed lat. Innymi słowy, jak znosi próbę czasu, czy znosi ją z klasą. Myślę, że w przypadku Pulp tak właśnie jest. Dziś jeszcze jedno nagranie z koncertowej płyty Anglików. To będzie także stary bardzo przebój zespołu zatytułowany Babies.

I was dance that I heard her. All right. That was all right.

0: Reportaż Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
10: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
1: Po reklamie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
11: 29 minut po godzinie 18 do 20 nasze piątkowe spotkanie wypełnione w dużym stopniu nowymi piosenkami, ale też przypomnę, że czeka nas spotkanie z polskim hip-hopem, polskim rapem. Jak zawsze przygotowane przez Kamila Kijankę, to około godziny 19.30. Teraz, jeśli chodzi o koszyk z nowymi nagraniami, nowymi płytami, sięgniemy po płytę legendarnego zespołu, grupy, która debiutowała w niezwykle spektakularny sposób jeszcze pod koniec lat 70. Myślę o zespole Dexys Midnight Runners. Potem zespół nagrywał już w nieco innym składzie, między innymi też zmieniając nazwę, skracając ją na przykład do Dexys. No ale dziś ukazuje się płyta po raz kolejny, po bardzo długiej przerwie, pod pełną nazwą, czyli Dexys Midnight Runners, i jak mówią informacje, które towarzyszą temu wydawnictwu, będzie to pożegnalny album legendarnej brytyjskiej grupy. Zespół ruszy jeszcze w trasę koncertową tej jesieni. Być może w przyszłym roku również zagra trochę koncertów, ale generalnie rzecz biorąc, to są już dźwięki pożegnania, można powiedzieć łabędzi śpiew zespołu Dexys Midnight Runners. Momentami naprawdę bardzo piękne dźwięki, jak w nagraniu, którego posłuchamy za chwilkę, to kompozycja zatytułowana You've Got the Love. Później zagra i zaśpiewa zespół Bluszcz.

To był zespół Blush, a wcześniej słuchaliśmy Kevina Rowlandsa i zespołu Dexys Midnight Runners z ich najnowszej płyty zatytułowanej Love, płyty, o której mówi się, że no jest zapowiedzią takiego już ostatniego rozdziału działalności grupy Dexys Midnight Runners. Zatem kolejna legenda powoli przechodzi do historii. W tej chwili na zegarze 24 minuty do godziny 19. Dziś piątek, nowe filmy w kinach, wśród nich także Niebo nad Normandią. To jest film w reżyserii australijskiego reżysera Antonego Marasa. To nie jest twórca z jakimś ogromnym dorobkiem, ale w 2018 roku zrealizował, moim zdaniem, naprawdę bardzo udany Dreszczowiec, tak naprawdę film pod tytułem Hotel Mumbai, o ataku terrorystycznym na hotel, wielki hotel w Indiach. I to naprawdę jest znakomite, trzymające w napięciu widowisko, więc można założyć, że również Niebo nad Normandią będzie miało odpowiednio silny suspens, żeby, jak to się mówi, trzymać nas na krawędzi krzesła. Ten film już dziś pojawia się w kinach, a w roli głównej, o czym warto przypomnieć, laureat Oscara Brendan Fraser. To chyba jest najważniejszy z tych tytułów, które dziś pojawiają się w kinach, ale jeszcze pewnie na kilka rzeczy warto zwrócić uwagę, więc o nich też zdążymy jeszcze wspomnieć. Teraz w Radiu Łódź Johnny Marr.

0: Radio Łódź. Łączymy.
1: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty z

Daria ze Śląska, bo przecież nie tylko nowe piosenki gramy w piątek między 17 a 20, a wcześniej zdecydowanie nowszy utwór, czyli It's Time w wykonaniu John'ego Mara. Zespół U2 obiecałem, że pojawi się i pojawi się już za moment w nowej, choć nie swojej piosence. A chwilę później jedno z moich ostatnich odkryć, takich niezwykłych. Gdzieś jednak ta audycja nasza, to spotkanie siłą rzeczy w jesiennym kierunku dryfuje, ale za oknem widzimy to, co widzimy. Prawdziwą jesień i na termometrach zaledwie 13 stopni. Zatem U2 najpierw w piosence Shana McGowana, a chwilę później utwór, który pochodzi z płyty, która chyba jeszcze się nie ukazała. Ta pani nazywa się June McDoom i lada moment pojawi się jej taki pierwszy, właściwie można powiedzieć pełnoprawny album, bo w tamtym roku ukazał się zbiór singli i epek. Zatem U2, a chwilkę później June McDoom.

Without You, to była June McDoom ze swojej płyty debiutanckiej, jeszcze nie wydanej, a wcześniej w starej piosence Shane'a McGowana z grupy The Pogues słuchaliśmy zespołu U2. Jeśli chodzi o życie filmowe, to w niektórych kinach w ten weekend będzie można obejrzeć również koncertowy dokument Oasis Don't Look Back in Anger, czyli oczywiście zapis filmowy wydarzeń z ich trasy koncertowej, którą zagrali w minionym roku. To był spektakularny powrót. No i trzeba tylko znaleźć odpowiednie kina, w których ten film jest wyświetlany, bo nie wszędzie. A na koniec tej części naszego spotkania znakomity James Ellis Ford, nie tylko producent, ale także muzyk. Posłuchajmy fragmentu z jego najnowszej płyty.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
3: Co?
2: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
3: Dziewczyno.
2: Co?
3: To jest fake.
4: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź, Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
7: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
16: Jest 19. W radiu czas na serwis informacyjny, który przedstawi Damian Grosicki.
17: Słupki w górę, blokady na Piotrczowskiej w Łodzi, czas zacząć. Będą droższe ziemniaki, szczegóły za chwilę. Łódzki skwerek w opłakanym stanie, zamiast służyć odpoczynkowi, sprzyja libacjom. Pochmurny wieczór, lokalnie deszczowy, 14 stopni. Słupki na Piotrczowskiej po raz pierwszy w pełni podniesione. Już za chwilę na głównej ulicy w Łodzi zostaną uruchomione wszystkie zapory drogowe. O trwającej od niemal roku inwestycji było głośno w całej Polsce, a teraz zaczyna ona dobiegać końca. O szczegółach Michał Dąbrowski.
18: Niemal 150 słupków wjazdowych zamontowano w 14 miejscach na Piotrczowskiej w Łodzi. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i stworzyć w centrum miasta prawdziwy deptak. W ten weekend po raz pierwszy wszystkie zapory drogowe będą działać.
19: Nie przejeżdżamy za wcześniej pojazdem. Musimy się zatrzymać w wyznaczonym miejscu. Zielone światło jedziemy, czerwone nie przejeżdżamy.
18: Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi. I choć system jest już gotowy do uruchomienia, to w północnej części skrzyżowania Piotrkowskiej i Tuwima stoją dwa słupki, między którymi może przejechać samochód.
20: To jest troszeczkę bez sensu.
21: Bardzo mi się teraz odzywa żargon budowlany.
18: Dodatkowy słupek w tym miejscu ma zostać zamontowany po uruchomieniu systemu. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
17: A słupki na Piotrkowskiej najpierw mają działać tylko w weekendy, a po sprawdzeniu całego systemu zapory będą podniesione także w dni robocze.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
17: Wicepremier Radosław Sikorski ponownie apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Minister spraw zagranicznych opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym kierownik ambasady Polski w Kijowie, Piotr Łukasiewicz, mówi, że praca w warunkach wojny jest szczególnie niebezpieczna i trudna.
22: Służba w Kijowie faktycznie jest dla nas wyzwaniem, ale też zaszczytem i honorem, że zwłaszcza tutaj jesteśmy tą pierwszą linią styku również z Rosjanami i z rosyjskimi rakietami. Mamy wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
17: Szef MSZ przekazał, że na podpis prezydenta czeka 46 przygotowanych nominacji ambasadorskich. Zarzucił mu wynajdywanie pretekstów do ich niepodpisywania i podkreślił, że powołanie ambasadorów nie wymaga żadnego dodatkowego porozumienia z resortem spraw zagranicznych. Droższe ziemniaki na jesień, wzrost odczuje przeciętna polska rodzina. O podwyżce informuje nasz reporter Adam Urzyński.
1: Wiosna była trudna dla rolników. Nie mogli sprzedać wczesnych ziemniaków i część z nich trzeba było wyrzucić. Jednocześnie na jesień zasadzili ich niewiele. Teraz ceny ziemniaków w sklepach mogą wzrosnąć od 10 do 20%. Mówi profesor Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Z jednej strony można powiedzieć, że nie jest to w żadnym gospodarstwie domowym jakiś wielki udział wydatków, ale z drugiej strony większość Polaków ziemniaki kupuje, czyli wszyscy to czujemy nie bardzo silnie, ale można powiedzieć, że w każdym domu ten efekt zobaczymy.
1: Na ceny produktów rolnych wpływ mają także czynniki sezonowe. Sytuację pogorszyły przede wszystkim susze i wysokie ceny nawozów i paliw.
17: Według rolników to kolejny rok, w którym uprawiają ziemniaki na granicy opłacalności. Za 15-kilogramowy worek rolnicy mogą liczyć na zapłatę od 4 do 5 zł. Zarośnięte trawniki, zniszczone ławki i plaga psich odchodów. Skwer na łódzkim Polesiu jest w opłakanym stanie. Mowa o zielonym terenie w samym centrum miasta, naprzeciwko Teatru Arlekin, tuż obok ulicy Włóczańskiej. Mieszkańcy okolicy mają już dość bezradności służb i mówią wprost, że trzeba coś z tym zrobić.
20: Taka melina się tutaj zrobiła.
23: Tak, tak. To spowodowane jest tym, że zamiast być tutaj właśnie fajnego skwerku, fajnego zadbanego miejsca, zrobiło się właśnie coś takiego do przesiadywania, wyrzucania i spożywania alkoholu.
24: To jest zarośnięty. Psute wszystko jest po prostu, nic nie zrobione.
17: Głównym powodem stanu zieleńca są libacje alkoholowe, a sam skwerek znajduje się obok szkoły. Zdjęcia z tego miejsca są na naszym portalu, a kolejny serwis o 20.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Pochmurno, deszczowo i chłodno. Nic się nie zmieniło. Na termometrach 13 stopni, a w nocy zachmurzenie w dalszym ciągu będzie duże i niekiedy całkowite. Dopiero rano pojawią się nadchodzące z zachodu większe przejaśnienia. Temperatura nocą minimalna od 6 do 10 stopni. Wiatr będzie wiać słabo z kierunków zmiennych. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i lokalnie nawet z rozpogodzeniami. Temperatura jutro wyniesie od 16 do 19 stopni Celsjusza.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
16: Prawie 6 minut po godzinie 19. Radio Łódź, raz jeszcze kłaniamy się. Patrycja Wojsznik, która program realizuje, i Marcin Tercjak. Do 20 nasze piątkowe spotkanie. W części trzeciej przede wszystkim spotkanie z polskim rapem w audycji ABC polskiego rapu. To już około godziny 19.30. Natomiast rozpoczniemy trzecią część naszego spotkania fragmentem jeszcze jednej z tych ostatnio wydanych wspaniałych płyt koncertowych. Tym razem zespół Sparks.

Zaśpiewała przepięknie Chapel Round Subway, a wcześniej słuchaliśmy fragmentu koncertowej płyty zespołu Sparks, duetu, który na rynku muzycznym działa, można powiedzieć, od końca lat 60. Naprawdę mają na swoim koncie mnóstwo płyt bracia Mill i mnóstwo jeszcze energii, która pozwala im w dalszym ciągu nagrywać, wydawać nowe płyty i koncertować. Płyta, której fragmenciku słuchaliśmy w postaci nagrania This Town Ain't Big Enough for Both of Us, pochodzi, ta płyta nosi tytuł Live on the Moon. A gdzie naprawdę zagrali bracia Mill te koncerty? Kto wie. Są absolutnie nieprzewidywalni i oryginalni. Ale jeśli wierzyć tytułowi, no to naprawdę musiała to być niezła wyprawa muzyczna. 14 minut po godzinie 19. Teraz zespół Bazgrołki, dawno niesłyszany. I tak szczerze mówiąc, chciałbym jakieś nowe nagrania usłyszeć tego zespołu i być może nawet wybrać się na jakiś koncert. Nie, zdaje się, nie widziałem ich w programie festiwalu Great September, ale może będzie jakaś inna okazja, żeby posłuchać tego moim zdaniem niezwykle ciekawego, oryginalnego zespołu. My przypomnimy sobie Bazgrołki w nagraniu zatytułowanym Słońce. Później sięgniemy po najnowszy wciąż, choć już wydany jakiś czas temu, album zespołu Gorillaz. To będzie kompozycja The Empty Dream Machine. No a chwilę później to jeszcze o tym zdążę powiedzieć. Na moment skoczymy do Norwegii, ale tak jak powiedziałem, za kilka chwil na razie Bazgrołki, a potem Gorillaz.

The Empty Dream Machine z najnowszej płyty zespołu Gorillaz. Powrócił tym samym dziś Johnny Marr, bo on również ze swoją gitarą w tym nagraniu pojawia się gościnnie, no a poza tym też paru innych znakomitych artystów, takich jak Anusz.

Ravika Shankar grająca na sitarze, czy Black Toth, którego słuchaliśmy po prostu jak rapuje. Jeszcze tylko mała wycieczka do Norwegii po nową piosenkę artysty stamtąd, czyli pana, który nazywa się Sondre Lerche. Ta kompozycja nosi tytuł Little Kids, a już za chwilę przeniesiemy się w świat polskiego rapu z Kamilem Kijanką.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś słowem przewodnim naszego spotkania będzie motywacja. Czy muzyka może nas zmobilizować do działania? Jak najbardziej. To właśnie przekaz sprawił, że wiele lat temu zacząłem słuchać rapu. Co nie znaczy, że dziś nie ma motywujących numerów. Jako dowód posłuchamy najpierw kilku nowości, by następnie wrócić do kilku mniej lub bardziej oczywistych klasyków. Zacznijmy jednak od utworu pewnego łódzkiego rapera, który pojawił się niedawno i wyjątkowo przypadł mi do gustu.

0: moja zasługa. Dlatego jak kiedyś ci powiedzą inni, że nie widzą w tobie przyszłości, to usuń ich życia i postaw na siebie i niech ich rozniesie z zazdrości.
1: Jeśli się nie odezwiesz, gdy padnę na twarz, to już nawet nic nie zmieni, tak wstawałem sam. Każdy jeden raz, gdy leciały łzy i bluzgi, za wszystkie nasze smutki.

to Patryk R. i Sali w utworze zatytułowanym Sam. Jak zapewne pamiętacie, łódzki raper był jakiś czas temu gościem ABC polskiego rapu. Jest to człowiek, któremu niezwykle mocno kibicuję. Bije od niego prawdziwość i słychać to w jego utworach, takich jak właśnie ten, którego słuchaliśmy przed chwilą. Podnieść może się tylko ten, kto upada. Ważne, żeby wyciągać odpowiednie wnioski i wierzyć w siebie, nawet jeśli inni w ciebie nie wierzą. Przekonuje nas Patryk i trudno się z nim nie zgodzić. Niecierpliwie czekamy na nowy album Patryka R. z grupy D-Real. Słychać, że będzie to inny, bardzo dojrzały materiał. A idąc za słowami kolejnego rapera, którego usłyszymy już za chwilę, pamiętajmy, że każdy zasługuje na drugą szansę.

Jesteśmy tego warci, by ze złej drogi mieć szansę zawrócić. Mówi Jano w utworze Druga Szansa, a ja dopowiem. Pod warunkiem, że posypiemy głowy popiołem i zdamy sobie sprawę z tego, co robimy nie tak. Połowa duetu składu Polska Wersja zwraca uwagę także na tak zwanych życzliwych, którzy jedynie udają naszych przyjaciół. Bywa i tak, dlatego warto przede wszystkim liczyć na siebie. Nawet jeśli po drodze będą rzucać kłody, potrzebna jest wiara we własne możliwości i samodyscyplina.

0: nie nikt.
1: Juras i Wigor dostarczają nam potężną dawkę motywacji w utworze wymownie nazwanym Samodyscyplina. Odkąd ten numer pojawił się w streamingach, gości na mojej playliście podczas ćwiczeń na siłowni regularnie. Członek składu Morwła zwraca uwagę nie tylko na potrzebę pracy nad sobą, ale także nad koniecznością odcięcia się od toksycznych ludzi. Niestety wielu z nas ma tendencję do wydawania pochopnych opinii bez zastanowienia. Zapominając, że po drugiej stronie stoi człowiek, za którym także stoi jakaś historia. Droga, czasem pełna wyrzeczeń, wzlotów i upadków. Zwracał na to uwagę już wiele lat temu pewien znany raper z Elbląga.
2: Przeczytałeś na przykład informację prasową o sobie, że jesteś wschodzącą gwiazdą
3: hip-hopu? Do kąta przypięty taki rurociąg z hajsem.
4: Chciałem zapytać o pobyty.
5: Myślisz, że wniesiesz to?

Mój telefon dzwoni non-stop. Mój telefon dzwoni non-stop. Mój telefon dzwoni non-stop. Zaraz go chyba przez okno. Czy to jest to, czego chciałem? Czy to jest to, czego chciałem?

0: VNM w utworze Non-Stop mówi jasno i wyraźnie: dla hejterów mam jedynie uśmiech, dwukropek nawias. Nie wiem jak państwo, ale ja tę radę biorę sobie głęboko do serca. Mam nadzieję, że V uporał się już ze swoimi demonami i już wkrótce zaskoczy nas kolejnym, wyśmienitym albumem. A nasze spotkanie zakończymy kolejną nowością. Całkiem niedawno ukazał się nowy singiel Szczyla, który, tak myślę, doskonale pasuje do klimatu dzisiejszej audycji. Tymoteusz przypomniał o sobie po 3 latach przerwy i udowodnił, że jest na co czekać. Nowy album już w październiku. A za kolejne spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję niezmiennie Kamil Kijanka. Do usłyszenia.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

ABC polskiego rapu w Radiu Łódź, przygotowane jak zwykle przez Kamila Kijankę. Kolejne spotkanie za tydzień, punktualnie o 19.30. U nas na koniec naszego spotkania jeszcze jeden akcent związany z festiwalem Great September. To będzie nowa piosenka Igora Herbuta, który też na tym festiwalu pojawia się w tym roku, a już po godzinie 20 po serwisie informacyjnym gospodarzem naszej anteny będzie, jak zawsze w piątki, Maciej Werk.

0: zakochał w tobie się.
1: Autopromocja.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
6: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Autobus łódzki do MPK zablokowany na przejeździe kolejowym. Ogromna inwestycja w zdrowie psychiczne w Łódzkiem, szczegóły za chwilę. Osadzeni z aresztu odwiedzili Radio Łódź. Pochmurna i miejscami mokra noc, jutro rozpogodzenia. Od rok od tragedii na łódzkim przejeździe kolejowym autobus MPK Łódź linii 58B utknął pod opuszczoną rogatką na przejeździe kolejowym przy ulicy Edwarda. Według naszych ustaleń wynika, że kierowca miał za późno zacząć hamować i wjechał na przejazd. Pod naciskiem spanikowanych pasażerów otworzył drzwi pojazdu, by ci mogli wysiąść. Sprawą zajmują się odpowiednie służby. To nie powinno mieć miejsca, mówi rzecznik MPK Łódź Piotr Wasiak.
7: Sytuacja, która miała miejsce na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, przede wszystkim nie powinna mieć miejsca. Powołaliśmy specjalny zespół, który ma właśnie wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób doszło do tej sytuacji, oraz policja i polskie linie kolejowe, które również poinformowaliśmy o tym zdarzeniu.
6: Nie wiadomo, czy wcześniej dochodziło do takich zdarzeń.
7: Nie mamy takich informacji, aby do podobnych sytuacji dochodziło, także no, będziemy również prowadzić dalsze działania, aby w przyszłości również nie miało to miejsca, dodatkowe szkolenia lub informacje dla prowadzących, aby przypomnieć im, jak się w takich sytuacjach zachowywać.
6: Obecnie zabezpieczany jest monitoring, a kierowca pojazdu został odsunięty od swoich obowiązków do wyjaśnienia sprawy.
1: Więcej na radiołódź.pl.
6: Powstaną nowe centra zdrowia psychicznego dla dorosłych z województwa łódzkiego. Będzie w nich można leczyć anoreksję. To jeden z kluczowych etapów realizacji Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Nowy kompleks będzie prawie dwukrotnie większy od obecnego obiektu przy Aleksandrowskiej w Łodzi. Jak mówi dyrektor szpitala imienia Babińskiego w Łodzi, Anna Śremska, będzie można przyjąć kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku.
8: Budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje.
9: Ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii. Ogromna inwestycja, ogromna kubatura.
6: Dodaje prezes inwestycji medycznych Michał Banaś. Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego podpisał umowę o dofinansowanie budowy. Pacjenci będą mogli też korzystać ze świadczeń, których do tej pory nie było w regionie łódzkim, a mowa m.in. o leczeniu zaburzeń osobowości i anoreksji.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Były opozycjonista Piotr Niemczyk opuścił po południu areszt. Trafił tam na 15 dni za udział w proteście ostatniego pokolenia. Nagrania policyjne pokazały, że Niemczyk stał podczas interwencji na chodniku i nie blokował ruchu. W rozmowie z Polskim Radiem Piotr Niemczyk zapowiedział, że przypilnuje deklaracji z kręgów rządowych w sprawie zmiany przepisów, które pozwalają na skazanie kogoś bez wiedzy, prawa do obrony i, jak to ujął, z automatu zamienić to w areszt.
10: W latach 80. siedziałem w więzieniu właśnie po to, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. I dla mnie fakt, że w demokratycznej, praworządnej Polsce mogą się takie rzeczy dziać, to chyba musiałbym zacząć używać brzydkich słów, żeby odpowiedzieć to, co sobie myślę na ten temat.
6: W obronie Niemczyka i innych aktywistów z ostatniego pokolenia wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL. Zza więziennych krat wprost przed radiowe mikrofony osadzeni z aresztu śledczego w Łodzi odwiedzili dzisiaj redakcję Radia Łódź. Na własne oczy mogli zobaczyć, jak od kulis wygląda praca dziennikarzy, prezenterów i realizatorów. Wizyta odbyła się w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, które są częścią procesu resocjalizacji, mówi rzecznik aresztu śledczego w Łodzi, porucznik Daria Sadowska.
11: Ta wizyta jest dla nas szczególnie wyjątkowa i możliwość zwiedzenia, zobaczenia radia od środka. Niesamowita przygoda przede wszystkim dla mnie jako funkcjonariusza, ale myślę osadzonych, którzy pracują na co dzień w radiowęźle.
6: W areszcie działa radiowęzeł, z którego nadawane są lokalne stacje radiowe, bieżące komunikaty, jadłospis i audycje przygotowywane przez osadzonych.
12: Tutaj widać jest ten profesjonalizm, przygotowanie do obsługi tego wszystkiego.
13: U nas jest wszystko na jednym biurku, tak? Mikrofon, konsola, wszystko, tak? Mikser, komputer, gdzie możemy przetwarzać, docinać różne tam fragmenty.
6: W ramach tegorocznego narodowego czytania aktorzy Teatru Jaracza i dziennikarka Radia Łódź przeczytali w areszcie fragmenty trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Osadzeni mogli ich wysłuchać przez radiowęzeł. Kolejne wiadomości o 21:00, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Michał Malinowski.
14: Dobry wieczór. Mateusz Stolarski, nowym szkoleniowcem Widzewa, 33-latek, zastąpił na trenerskiej ławce Aleksandra Wukowicza, dzięki któremu łodzianie utrzymali się w poprzednim sezonie w Ekstraklasie. Początek nowych rozgrywek nie był najlepszy w wykonaniu zespołu prowadzonego przez Serba, ale to nie wyniki osiągane przez drużynę były najważniejszym powodem zmiany szkoleniowca, podkreśla dyrektor pionu sportowego w Widzewie Łukasz Masłowski.
15: Oczekuję, żeby ten Widzew był taki, jak ja sobie wyobrażam dzisiaj futbol i piłkę nożną. Doszliśmy do wniosku, że to jest moment, w którym musimy poszukać trenera, którego filozofia, wizja i model będzie zdecydowanie bliższy mnie i właścicielowi czy całemu zarządowi.
16: Nawet w meczach, kiedy byliśmy typowym underdogiem i byliśmy skazywani na pożarcie, szliśmy spróbować wygrać mecz. Chciałbym, żeby właśnie kibic Widzewa utożsamiał się z taką drużyną, o jakiej tutaj się mówi.
14: Powiedział Mateusz Stolarski, nawiązując do stylu gry, który prezentował prowadzony przez niego ostatnio Motor Lublin. To właśnie na Lubelszczyźnie nowy szkoleniowiec Widzewa po raz pierwszy dostał szansę pracy w roli pierwszego trenera i najpierw awansował do Ekstraklasy, a później prowadził w niej zespół przez dwa sezony. Stolarski zadebiutuje w Widzewie w niedzielę w wyjazdowym meczu przeciwko warszawskiej Legii. A w zakończonym już meczu ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa wygrał z przywoływanym już Motorem Lublin 2-1. Trwa też ósma kolejka w pierwszej lidze. Na inaugurację w derbach Polonii ta warszawska zremisowała z tą z Bytomia 2-2. A o 20:45 początek spotkania łódzkiego klubu sportowego. Podopieczni Grzegorza Szoki zagrają po raz trzeci z rzędu na wyjeździe. Dwa poprzednie mecze zremisowali, a o punkty w Małopolsce będzie trudno, bo na boisku Puszczy Niepołomice ŁKS-iakom gra się ostatnio nie najlepiej. Trener ma jednak pomysł, jak zespół powinien zagrać, aby wreszcie zacząć zdobywać gole na wyjeździe.
17: Na pewno trzeba częściej szukać ataku przestrzeni za linią obrony przeciwnika, nie skupiać się tylko na tym, żeby wyjść spod pressingu i utrzymywać się przy piłce, tylko też wchodzić w pole karne.
14: Relacja tekstowa z meczu Puszczy z ŁKS-em na radiołódź.pl przypomnę już za niespełna 3 kwadranse, a przebieg meczu w Niepołomicach będziemy również śledzić w naszych serwisach informacyjnych. Porażki drużyn z Łódzkiego w trzeciej lidze. Widzew 2 Łódź przegrał na własnym boisku z Mazowią Mińsk Mazowiecki 2-3. Było to pierwsze spotkanie ósmej serii gier w grupie pierwszej. Łodzianie prowadzili do przerwy po trafieniu Mikołaja Czerniatowicza. W 63 minucie było już jednak 1-2. Do remisu zdołał doprowadzić Widzew dzięki trafieniu Szymona Sołtysińskiego, ale decydujący cios zadali goście na kwadrans przed końcem spotkania. W drugim meczu bieżącej kolejki Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała na wyjeździe z Ząbkowią Ząbki 2-4. Po 50 minutach drużyna z Mazowsza prowadziła już 4-0. Później bramkarza gospodarzy pokonali Kacper Popławski i Łukasz Racis. I na koniec doskonała informacja z Bielska-Białej. Kobieca reprezentacja Polski do lat 20 wygrała 4-1 z Beninem w swoim ostatnim meczu grupy A Mistrzostw Świata. A więcej o tym spotkaniu w kolejnym serwisie sportowym po godzinie 22.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Pogoda w Łódzkiem na pewno odbiega od tej, która jest obecnie w Beninie, bo nad województwem mamy deszczowe chmury i tak, jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest w Łodzi, w Piotrczowie Trybunalskim. 12, a nawet, o, jest 11 stopni w Wieluniu, najcieplej w Skierniewicach i właśnie też nad tymi miastami takie deszczowe chmury się zbierają. W nocy to zachmurzenie również będzie duże, będzie również niska temperatura, bo spadnie od 6 stopni na zachodzie do 10 na wschodzie województwa, a jutro możemy się spodziewać większych przejaśnień i rozpogodzeń, a temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 19 stopni Celsjusza.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Halo, jest Matos.

20.13, Maciej Werk, Tutti Frutti Werkshow, ale proszę Państwa, pracujemy w trybie awaryjnym. Patrycja właśnie spróbuje tryb awaryjny naprawić. Mamy tak zwaną sytuację bardzo podobną do historii, którą Państwu chciałem opowiedzieć sprzed 25 lat dokładnie. Ale wrócimy do tej historii za chwil parę, kiedy system powróci i Tutti Frutti Werkshow zabrzmi tak, jak miało zabrzmieć. It's no good.

No w końcu awaria też jest jakąś okazją. Tutti Frutti Werk Show 20.30, Patrycja Wośnic i Maciej Werk. Zapraszam serdecznie. Już jesteśmy w pełni sił. Tak miał się zacząć zasadniczy program. Tak się on zaczął. Dlaczego tak się zaczął? Proszę Państwa, 25 lat temu wsiadłem w jakiejś absurdalnie wczesnej godzinie porannej w Warszawie. W bardzo, bardzo spóźniony autokar na mnie czekał. Do słynnego autokaru, który jechał z Warszawy do Berlina. I właśnie dzisiaj próbowałem z kolegami się porozumieć, kto w tym autokarze był. Na pewno był tam Grzesiek Szczotek, który nas słucha. Pozdrawiamy Holandię. Mam nadzieję, że słuchasz. Na pewno był Paweł Kostrzewa, Maciek Pilarczyk, Paweł Bulski i wielu jeszcze dziennikarzy i ludzi związanych z branżą muzyczną, bo to był taki wyjazd na koncert grupy Radiohead. O poranku z Warszawy, 11 września 2001 roku, do Parkbühne Wilhelmshöhe w Berlinie. No i wszystko było super, dopóki ktoś nie włączył radia i nie zaczęły przychodzić wiadomości, co się dzieje. No i wtedy w takim nastroju przyjechaliśmy do tego Berlina bardzo ponurym. Dopiero przy 14 utworze na koncercie, właśnie przy Paranoid Android, który nas przywitał, Tom York powiedział o tym, co się stało w Nowym Jorku. No i nic już nie było takie samo, nic już takie samo nie będzie. A koncert się zakończył w taki oto sposób.

Przepiękna wersja utworu Radiohead Street Spirits w wykonaniu The Eden House, grupy, która kiedyś wystąpiła na festiwalu Sound Daddy. No to skoro już padło to piękne, ta piękna nazwa, to dzisiaj urodziny obchodzi gitarzysta, który na Sound Daddy będzie po raz trzeci. Po raz trzeci zagra z Markiem Almondem. Nazywa się Neil X, lub też po prostu Neil Whitmore, który też zawiązał taki projekt The Monte Cristo, to trochę jego odniesienie do miłości, do muzyki właśnie takiej surf-rockowo, gitarowo interesującej, z tak zwanym Bigsby przy gitarze. A Neil X swego czasu był gitarzystą formacji Zig Zig Sputnik, no i dlatego też postanowili z kolegą Almondem nagrać własną wersję wielkiego przeboju. Posłuchajmy.

No i znów wariactwo jakieś, proszę Państwa, mamy dzisiaj, ale to jest tak, jak się gra z cyfry. Z płyty winylowej by co najwyżej potrzeszczało. No właśnie, to teraz na pytanie, które od wczoraj często zadają mi słuchacze, koledzy, koleżanki i wszyscy inni. Czy Iggy Pop naprawdę odbierze nagrodę człowieka za złotym uchem na festiwalu Sound Edit w Łodzi? A może przyjedzie, a może nie przyjedzie.

Każdy z nich to cierń, każdy z nich to krach. Pod pokładem ster, na pokładzie strach. Toń, głupoto, toń, toń na zawsze.

kończy już. Dzień odchodzi w dal, noc jak ciemny kurz, a na głowy stal. Tam głupoto toń,

K2, Ziemek Kosmoski z małżonką. Człowiek ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit. Ziemek Kosmoski, człowiek ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit. Iggy Pop. To teraz się przenosimy do Szczecina, żeby zaprezentować dwie nowości. Paper Moon to jest projekt Patryka Puszkiewicza i Michała Muskala. Elektroniczny projekt, ale też pojawiają się wokale, które zresztą usłyszymy w wykonaniu Oleny. Płyta jest szykowana na grudzień tego roku, a dwa utwory, które już można usłyszeć i za chwilę Państwo je usłyszą, to Milky Way i Supernova. A my się słyszymy po serwisie.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Rekordowe ceny na stacjach paliw, regaty na Zalewie Sulejowskim odwołane. I sprawdzimy, jak radzą sobie piłkarze UKS-u w meczu z Puszczą Niepołomice. Jest mokro, nieprzyjemnie i chłodno, jutro się rozpogodzi. Ceny na stacjach benzynowych biją rekordy. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że benzyna 95 kosztuje najwięcej od 4 lat, czyli średnio 7,89 zł. Również cena oleju napędowego przekroczyła rekordowe 8,75. Ekspertka dodała, że inaczej niż w poprzednich miesiącach zachowywały się ceny autogazu.
12: Notujemy pierwszą dosyć znaczącą podwyżkę cen. W perspektywie kolejnych dni spodziewamy się powrotu podwyżek już niemal na wszystkie stacje, jeśli chodzi o ceny autogazu. Spodziewamy się, że ten w przyszłym tygodniu może drożeć nawet do 15 groszy na litrze.
11: Kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie cen benzyn i dalszy wzrost cen diesla, ale już w mniejszej skali. Tegoroczne regaty o błękitną wstęgę na Zalewie Sulejowskim nie odbędą się. Powodem jest bardzo niski poziom wody. To jedna z najważniejszych imprez żeglarskich w województwie łódzkim. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Odwołanie zawodów jest szczególnie dotkliwe ze względu na ich wieloletnią tradycję. Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski obchodzi w tym roku 50-lecie. Jak wyjaśnia prezes związku Jacek Firaza, sytuacja na Zalewie jest obecnie wyjątkowo trudna.
14: Jest szansa duża, że po prostu te łódki wpłyną na mieliznę i trzeba je będzie ściągać.
13: Organizatorzy zwracają uwagę, że niski stan wody ma związek z suszą hydrologiczną, a zarządzające Zalewem Sulejowskim Wody Polskie ich zdaniem nie reagują na złą sytuację.
14: Obecna gospodarka Wód Polskich jest taka, że spuszczają więcej wody niż dopływa wody do Zalewu Sulejowskiego.
13: Regaty tradycyjnie odbywały się w trzeci weekend września. Impreza przez lata przyciągała wielu żeglarzy. Była nie tylko sportową rywalizacją, ale też okazją do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Jeśli poziom wody na Zalewie Sulejowskim nadal będzie tak niski, to organizacja kolejnych edycji zawodów także może stanąć pod znakiem zapytania.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Jest wysoce prawdopodobne, że w zonda krypto zostały ulokowane pieniądze z afer poprzedniego rządu, na przykład afery RARS. Takiego zdania jest prokuratorka Ewa Wrzosek. Obecnie obejmuje ona stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra Sprawiedliwości. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów prokuratorka zwróciła uwagę, że występują rozbieżności w wysokości zgłoszonych szkód.
15: Wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu upadłości spółki BB Trade Estonia. I tam to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro.
11: Ewa Wrzosek dodała, że nie bez powodu przestępcy korzystają z kryptoaktywów. Chodzi o to, żeby nie dało się sprawdzić, skąd te środki trafiły na giełdę i gdzie wypłynęły.
15: Do prokuratury polskiej z udokumentowanymi wierzytelnościami, tymi szkodami, które zostały poniesione, zgłaszają się osoby, które nie mają nic do ukrycia, to znaczy są w stanie wykazać, skąd te pieniądze ulokowane następnie na giełdzie Zonda Krypto posiadały.
11: Ewa Wrzosek zakłada, że to również będzie bardzo drobiazgowo analizowane przez prowadzących śledztwo prokuratorów. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego grają w Niepołomicach z miejscową Puszczą. To spotkanie 8 kolejki pierwszej ligi. Mecz obserwuje dla Państwa Michał Malinowski.
0: 18 minuta spotkania w Niepołomicach w tej chwili. No i dobre informacje, bo Łodzianie od 11 minuty prowadzą. Dominik Sokół przejął piłkę w środku pola. Zagrał na głowę do Lenarda Szczygła. Ten zgrał piłkę do Karola Podlińskiego, który również główkował już na bramkę, ale Filip Andrzejczak w bramce zdołał jeszcze interweniować, tyle że piłka odbiła się od słupka, spadła na środek pola bramkowego i tam z bliska wepchnął ją do bramki Lenard Szczygieł. Później mieliśmy jeszcze dłuższą przerwę, ponieważ Kacper Terlecki ucierpiał w jednym ze starci. Przed chwilą też opuścił boisko z rozciętą brodą bodajże. Dobra informacja, że ŁKS prowadzi po 3 ostatnie mecze. W Niepołomicach przegrał 3 w tym sezonie, też wyjazdowe zremisował. No a jeżeli dzisiaj wygra, to przynajmniej na chwilę zostanie liderem.
11: Relacja tekstowa z meczu na radiouć.pl, a jak radzi sobie ŁKS, sprawdzimy oczywiście za godzinę. Wtedy również wysłuchamy kolejnych wiadomości.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 11 stopni w Wieluniu i Piotrkowie Trybunalskim, 12 w Łodzi i Skierniewicach między innymi. Deszczowo, bardziej na wschodniej części województwa, ale też w Łodzi mamy mokro i nieprzyjemnie. Jeśli chodzi o noc, to przed nami również przelotne opady deszczu, słabe na szczęście. Temperatura minimalna wyniesie od 6 na zachodzie do 10 na wschodzie regionu. Jutro z kolei możemy liczyć na większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 19 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to that show.
17: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
18: Hello, people, I'm Boyd Jr. This is
19: Tutti Frutti Book Show. My name is
20: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Work Show.
21: Hi, I'm Mitch Ure, you're listening to Tutti Frutti Work Show.

Tutti Frutti Werkshow, druga godzina programu, już wszystko idzie zgodnie z planem, 21.13, Killing Joke nas przywitało, The Death and Resurrection Show, a dlaczego? Dlatego, bo wczoraj ten utwór wybrzmiał znakomicie, zresztą na koncercie The Hollywood Vampires w Atlas Arenie w Łodzi. Różnie sobie radził nasz największy aktor świata w tych piosenkach, Johnny Depp. No z tym sobie tak poradził średnio, ale z innymi sobie poradził trochę lepiej. Natomiast bardzo mnie zaskoczyło, że właśnie utwór Killing Joke trafił do repertuaru, bo tam w tym repertuarze koncertu się znalazły różne utwory i oczywiście Aerosmith i były utwory Alice'a Coopera, AC/DC, ale też Pink Floyd, Venus in Fur, na przykład Velvet Underground, taka trochę niefortunna wersja. A szkoda, że nie zagrali utworu, który Paul McCartney im prezentował na pierwszą płytę Hollywood Vampires.

Yeah, red and red, all right. Yes, brothers, yes.

Jeff Beck, Beck z Bolero. Oczywiście wczoraj ten utwór też wybrzmiał w Atlas Arenie na koncercie Hollywood Vampires, gdyż jak stwierdził Alice Cooper, to ich ulubiony gitarzysta, co zresztą można było zobaczyć 2 lata temu na koncercie Tribute to Jeff Beck w londyńskim Royal Albert Hall, na którym to byłem, zresztą nawet na 2 byłem i wtedy też pojawił się m.in. Johnny Depp. To jeszcze teraz będzie o złotych uszach. Kobong, czyli co? Człowiek ze złotym uchem tegoroczny. Gra i śpiewa tutaj Bogdan Kondracki. Dwukrotnie.

Chyba mi Maciek Kieszkowski tydzień temu zaraził. Ale już się uspokajam, mili państwo. Kobąk dwukrotnie, Bogdan Konradzki, Człowiek ze Złotym Uchem Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w tym roku, a teraz będzie kolejna nowość, dziś już ostatnia niestety, duet Wrong, półłódzki duet Wrong, Lola.

Fade to Grey Visage. Człowiek za złotym uchem festiwalu Sounded Midiur, który dwa tygodnie temu zagrał na Inoroku w Inowrocławiu. A skoro o koncertach mowa i gościach festiwalu Sounded, ale też Radio Łódź tutaj po mojej lewej stronie siedział w pandemicznym roku. Nie zapomnę tego wywiadu. Przypomnę ten wywiad być może w przyszłym tygodniu dla Państwa, jeszcze przed jego wizytą w Bielsku-Białej, która to wizyta nastąpi 27 września, czyli już za dwa tygodnie. Wspaniały koncert się szykuje, bo nie dość, że Daniel Blum i Gabakulka otwierają, to potem jeszcze Roger Ino.

przepiękna wersja fortepianowa utworu Deep Blue Day z albumu Briana Eno, Rogera Eno i Daniela Lanoua, Apollo. A teraz będzie wznowienie, które już właśnie zapowiedział Brian Eno. Another Day on Earth, to jest jego 22. płyta solowa, wydana w roku 2005. I bardzo się cieszę, bo wtedy wyszła tylko na kompakcie, teraz będzie wznowienie na płycie winylowej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: 9, 10, szukam.
5: Masz czas?
4: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
6: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
4: Może jest pod meblami?
6: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
4: Podsadzisz mnie?
6: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
4: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Minister Klimczak odniósł się do protestu na kolei. W Łodzi rozpoczęła się sesja Europejskiego Parlamentu Kultury. A w serwisie sportowym ponownie sprawdzimy, jak piłkarze ŁKS-u radzą sobie w niecieczy. 11 stopni, będzie chłodniej, jutro do 19. Minister Dariusz Klimczak zapewnił o dalszych rozmowach z kolejowymi związkowcami. Szef resortu infrastruktury zaznaczył w TVP Info, że po zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących zaostrzenia kar za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy, związki złagodziły czas protestu.
8: Paraliżu nie było, choć bardzo wiele pociągów się spóźniło. Średnia to ponad 30 minut, chociaż były takie pociągi, szczególnie te dalekobieżne, które miały opóźnienia po 3 godziny lub więcej.
7: Maszyniści od północy do 12 zwalniali na przejazdach kolejowych do prędkości 20 km na godzinę. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych ustalili powrót w październiku do rozmów na temat poprawy bezpieczeństwa pracowników kolei. Ponad 60 osób ze świata kultury z blisko 30 krajów przyjechało do Łodzi na sesję plenarną Europejskiego Parlamentu Kultury. To pierwsze takie wydarzenie zorganizowane w Polsce. Spotkanie w Akademii Muzycznej otworzyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która mówiła o znaczeniu kultury i potrzebie dialogu.
9: Kultura jest naszym najlepszą szczepionką odpornościową. Raz, pozwala nam oswoić pewne zagrożenia, pozwala nam lepiej zrozumieć świat, w którym jesteśmy, a artyści mają coś takiego, że czasami potrafią wychodzić naprzód i pokazywać rozwiązania.
7: Podczas sesji zaplanowano rozmowy i debaty o kulturze audiowizualnej oraz jej roli we współczesnym świecie. Łódź w tym temacie ma wiele do powiedzenia, podkreśla prezydent miasta Hanna Zdanowska.
10: Tematyka dzisiejszych obrad, tego 23 spotkania, dotyczy technik audiowizualnych, kultury audiowizualnej, czyli myślę, że właściwe miejsce do tego typu dyskusji to właśnie w Łodzi, Wyższa Szkoła Filmowa, czy chociażby miasto UNESCO, miasto kreatywne filmu.
7: I nie zabraknie także wydarzeń związanych z filmem. W programie znalazła się m.in. projekcja filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna i spotkanie WC1. Sesja potrwa do 13 września. Droższe ziemniaki w tym roku. Rolnicy z Łódzkiego w tym sezonie zasadzili mniej ziemniaków niż w roku ubiegłym. Sytuacja z wiosny nauczyła ich, że z nadmiaru znaczną część zbiorów trzeba będzie wyrzucić, a ceny w skupach wynoszą około 4 zł za 15-kilogramowy worek.
11: Praktycznie jest to samo, to co w tamtym roku. No. W tamtym roku też taka sama cena była i w tym roku też to samo jest.
12: Na pewno nie będzie lepszego zbioru, a czy cena się podwyższy, tego nie wiem.
11: Zejścia nie ma wcale na giełdach, nie ma kupca. I
13: polski rolnik nie może sprzedać swoich ziemniaków?
11: Nie może sprzedać, zagodziłą cenę jakąś, no. Przestaje się to opłacać.
14: Zależy, to wszystko polityka jest teraz, nie? Wejdzie import, jest po nas, nie?
7: Według prognoz ekonomistów ceny za kilogram ziemniaka w sklepie za jakiś czas zapłacimy nawet o 20% więcej. Fundacja Dom w Łodzi świętuje 20 urodziny. Od 2 dekad pomaga ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom, zapewniając im opiekę, rehabilitację i przede wszystkim bezpieczne miejsce, które mogą nazywać domem. Z okazji jubileuszu w Łodzi odbyło się spotkanie podopiecznych, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół. Był to czas wspomnień, podziękowań i rozmów o tym, co udało się zrobić przez ostatnie 20 lat, mówi prezes Fundacji Jolanta Bobińska.
5: Wiele projektów, nie tylko nasz dom, wiele wydarzeń, to nasze dzieci inspirują nas do takiego działania, bo my otoczenie obserwujemy i widzę, jak trudno jest naszym dzieciom i po prostu, ponieważ się kochamy, to robimy wszystko, żeby ta przyszłość ich była po prostu lepsza.
7: Teraz przed fundacją kolejne wyzwanie. Zbierane są pieniądze na budowę nowego domu, który ma być lepiej dostosowany do potrzeb jej podopiecznych. Potrzeba 6 milionów złotych. Kolejne wiadomości jutro o godzinie 6, a przed nami jeszcze sport. Powiedziałem o niecieczy, chodził o niepołomice, więcej Michał Malinowski.
15: No i od spotkania Puszczy z ŁKS-em właśnie zaczynamy. Łodzianie prowadzili od 11 minuty po trafieniu Lenarda Szczygła. To debiutancki gol tego piłkarza i to w pierwszym występie w wyjściowej jedenastce. 18-latek zapamięta bez wątpienia dzisiejszy wieczór doskonale. Później ŁKS-iacy przeważali, a kilkukrotnie świetnie w bramce gospodarzy spisał się Filip Andrzejczak. W końcówce pierwszej połowy to jednak Puszcza zaczęła przejmować inicjatywę i w 43 minucie doprowadziła do remisu po, a jakżeby inaczej, rzucie rożnym Damiana Węglarza strzałem głową z bliska pokonał Adrian Piekarski. Po 45 minutach było zatem 1-1. W drugiej połowie przy wciąż bardzo intensywnie padającym deszczu najwięcej chyba jest na razie fauli, choć szanse na zdobycie drugiej bramki miał m.in. Lenard Szczygieł. To była 55 minuta, a teraz w 60 minucie ŁKS miał także okazję po rzucie rożnym, no ale na razie gospodarze poradzili sobie z tą sytuacją i zdołali zażegnać niebezpieczeństwo. Zatem po 60 minutach 1-1 w Niepołomicach, a przebieg meczu można śledzić w formie tekstowej na stronie radio.łódź.pl. Mateusz Stolarski został nowym trenerem Widzewa Łódź. 33-latek przez ponad 2 lata prowadził Motor Lublin, z którym najpierw awansował z pierwszej ligi na najwyższy szczebel rozgrywkowy, a później w Ekstraklasie zajął z nim kolejno 7. i 12. miejsce. Po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się jednak z Motorem. Teraz poprowadzi Widzew. Jak podkreśla, nie chce składać żadnych deklaracji dotyczących wyników czy stylu gry, bo jego zdaniem nie tego potrzebują kibice.
16: Kibic Widzewa chce zobaczyć efekty, chce zobaczyć tak zwaną akcję, a taką akcją jest nasza postawa na boisku, to jak się będziemy prezentowali, bo wiem, że kibice na pewno kochają ten klub, ale chciałbym, żeby pokochali również drużynę i z nią się mocno identyfikowali.
15: Stolarski zadebiutuje na trenerskiej ławce Widzewa w hitowym starciu z Legią Warszawa. Łodzianie zagrają w stolicy w niedzielę, początek meczu o 17.30. Relacja tekstowa oczywiście będzie dostępna na radio.łódź.pl. Na stadionie przy Łazienkowskiej będziemy także w naszej strefie kibica. Polskie piłkarki najlepsze w swojej grupie na mundialu. O tym było już wprawdzie wiadomo po drugiej kolejce Mistrzostw Świata do lat 20, które rozgrywane są w Polsce, ale biało-czerwone przypieczętowały ten fakt, pokonując Benin 4-1. Hat-trickiem w tym meczu popisała się Zuzanna Grzywińska. Gola strzeliła także urodzona w Łodzi Kinga Wyrwas, wychowanka klubu PSV Łódź. W drugim meczu grupy A Argentyna wygrała 3-2 z Meksykiem i to zespół z Ameryki Południowej, czyli Argentyna, także zagra w fazie pucharowej. I na koniec kolarstwo. Irlandczyk Edward Dunbar wygrał po ucieczce 19 etap wyścigu Vuelta Espania. Drugie miejsce zajął Kolumbijczyk Santiago Buitrago, a trzeci był Brytyjczyk Thomas Glouk. W klasyfikacji generalnej prowadzi Hiszpan Enric Mas. Wyścig zakończy się już w niedzielę. To tyle teraz. Więcej sportu oczywiście na radio.łódź.pl i w aplikacji mobilnej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Słyszeliśmy, że w Niepołomicach obficie pada deszcz, to jeszcze sprawdźmy tę nieciecze. W niecieczy 12 stopni i tylko pochmurny, więc deszczu nie ma. A żeby było najbardziej przyzwoicie, to sprawdźmy, co słychać w województwie łódzkim. Opady deszczu nad Łodzią, Skierniewicami i Piotrkowem Trybunalskim. Temperatura 11 stopni od Wielunia po Piotrków i Łódź również, a 12 Kutno, Skierniewice. I na tym można poprzestać. Ta temperatura będzie spadała i w nocy wyniesie od 6 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo przejaśnień, rozpogodzeń i temperatura od 16 do 19 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Transmisja w Radiu Łódź.

Dobry wieczór, Kamil Ginglas, minęła 22.05. Witamy serdecznie w transmisji w Radiu Łódź. Dzisiaj bardzo wolno, ponieważ w odróżnieniu od zeszłego tygodnia zagramy trochę wolniejszą muzykę. Ze 175 bitów na minutę zjedziemy dzisiaj w okolice 140-155 bitów na minutę. Dzisiaj moimi gośćmi są 90s Ravers i tak jak sama nazwa wskazuje, będą grać muzykę głównie breakbeatową, tak jak oczywiście tutaj trochę słyszycie w tle, natomiast bardziej wesołą, przepełnioną śpiewającymi wiewiórkami, które uwielbiali Ravers. To właśnie ci 90s Ravers w latach 90. Dużo breakbeatu, dużo pianin, dużo wiewiórek. Tego na pewno będzie dzisiaj pod dostatkiem. Dzień dobry i witam wszystkich również, którzy słuchają nas przed radioodbiornikami w aplikacji Radio Łódź, ale przede wszystkim witam serdecznie i kłaniam się nawet tym, którzy widzą nas na YouTubie, na kanale Radio Łódź. Ci, którzy nie wiedzą, że można tam dołączyć, zapraszam serdecznie. Tam jesteśmy na żywo. Możecie też udostępnić tą audycję, możecie kliknąć kciuka w górę, wtedy algorytm bardzo was lubi i poleca waszym znajomym tę audycję Transmisja w Radiu Łódź. Serdecznie do tego zapraszam. Dzisiaj razem z nami są realizatorzy tego programu, czyli Dominik Kluszczyński oraz Piotr Sołczak. Dzięki temu właśnie słyszycie oraz widzicie, co się dzieje u nas w studiu. Zachęcam wszystkich, tak jak wspomniałem, do udostępniania, do polubienia. Na pewno wam się dzisiaj spodoba. Żeby nadrobić trochę, znaczy nadmienić, z czym tutaj się dzisiaj będziemy pałać do końca, do godziny pierwszej, puścimy utwór jednego z naszych gości, którzy zaraz oczywiście do mnie dołączą. Jest to utwór pod tytułem Stay With Me, a wyprodukował go znany i lubiany One Place.

0: Stay with me, czyli zostańcie z nami, chłopaki. Znaczy ze mną, przepraszam. Zostańcie ze mną, zostańcie z nami do końca audycji. Z nami tutaj, ze mną, koło mnie, za mną. Zależy, z której strony patrzycie i którą kamerę teraz widzicie. Ze mną 90s Ravers w składzie.
1: One Place.
2: Psychor.
0: Może do mikrofonu mów, wtedy T1. Lepiej słychać. Tak, dziękuję. T1, jakby ktoś nie słyszał. Chłopaki przybyli do nas tutaj, żeby się pochwalić nową muzyką, ponieważ Psychor oraz One Place, którzy już byli u nas, możecie sobie znaleźć poprzednią transmisję na pewno na playliście transmisja na YouTubie. Byli już u nas, prezentowali dużo świeżego materiału, ale dzisiaj chyba też coś nam zaprezentujecie, prawda?
1: Jak najbardziej, już jeden kawałeczek poleciał. Drugi czeka w kolejce i myślę, że w setach też się pokażą trochę nowości.
0: Dobrze. Czy coś się ciekawego wydarzyło od ostatniej naszej, waszej, przepraszam, wizyty sprzed kilku miesięcy? Co ciekawego się wydarzyło?
1: Dużo produkcji,
0: dwa tygodnie
1: dużo pracy.
0: Temu cię co wydarzyło?
1: Przypomnę Parada
0: ci.
1: Wolności.
0: A właśnie, Parada Wolności. Czy to było twoje pierwsze wydarzenie takie nie online?
2: Dokładnie, to był mój debiut w ogóle na scenie.
0: Na ciężarówce nawet.
2: Na ciężarówce, dokładnie, na paradzie. No, myślę, że była fajna muzyka, ludzie się fajnie bawili i mamy nadzieję na powtórkę za rok.
0: Słyszeliście, promotorzy, jest taka sprawa. Chłopaki, znaczy inaczej, tu nie ma w ogóle tematu. Jest mus, żeby chłopaki zagrali na jakiejś ciężarówce, jeżeli to była ciężarówka Sonic Nation w tym roku, prawda?
1: Sonic Nation, dokładnie.
0: To no, w przyszłym roku też jest mus, żeby chłopaki się pojawili, bo mnóstwo produkcji ciekawych się tu dzisiaj na pewno pojawi.
2: Dokładnie, tym bardziej, że no, kiedyś parada to żyła z takiej muzyki, a w tym roku, tak powiem, że dosyć było słabo z old schoolem. Więc liczymy na więcej w przyszłym roku.
0: Pomoże ten old school już, kurczę, jest taki, że nie wszyscy go pamiętają. Dlatego tu jesteśmy.
2: Dlatego właśnie, tak, dokładnie. Dlatego tu jesteśmy, żeby go przypomnieć.
0: Zanim weszliśmy na antenę, właśnie poruszyliśmy taki temat, że jeżeli ktoś odkryje tę muzykę dzisiaj, na przykład dzięki tej audycji lub dzięki poprzedniej audycji, to jest nasz wspólny sukces i dzięki temu, że udostępniacie tę audycję na swoich kanałach, też na pewno trafimy do osób, które nie wiedzą, że 90s Ravers zrobi taką super muzykę. Mamy tutaj kolejnego Ancymonka, który dzisiaj po raz pierwszy się pojawi. Tak zwany, jak to wcześniej określił Psychor, bedroom DJ, który wyszedł z pokoju, z sypialni, z szafy. Jak się z tym czujesz dzisiaj, powiedz mi?
3: Jestem mega zestresowany.
0: Aha, ale damy radę. Słuchaj, masz dwóch wspaniałych DJ-ów przed sobą. Plus wsparcie wspaniałego studia, które nawet powiem ci, że może być starsze od ciebie.
3: Być może.
0: Nie, tak, no, przy
3: studio
0: okazji,
3: na pewno.
0: Tak przy okazji, studio, w którym jesteśmy, ostatni remont przeszło w 1972 roku. Tak, tak, ale akustyka jest doskonała, jak słyszycie.
1: Jak najbardziej.
0: Kiedyś może niektórzy z naszych gości będą chcieli dołączyć do nas na przykład na urodziny transmisji, ale to dopiero w przyszłym roku. Dobrze, chłopaki, to pogadaliśmy sobie chwilę, zatem zagramy kolejny utwór. Tym razem zagramy utwór z Psychor, Live a Lie. Ojej, jaki ciężki w ogóle. Dobra, to ja mam pytanie w takim razie, bo to jest dość ciężki tytuł utworu. Czemu taki tytuł? Bo jeżeli dobrze tłumaczę, to jest przeżyj kłamstwo? Czy żyj kłamstwem?
2: Życie w kłamstwie.
0: Życie w kłamstwie, okej, okay,
2: tak,
0: dobra.
2: Tak. Myślę, że to jest temat na dłuższą rozmowę, nie będziemy tutaj zanudzać słuchaczy.
0: Kiedyś ktoś mi powiedział, że teraz jest moda na robienie terapii w ogóle online. Są różne kanały, na których ludzie się wygadują, zamiast iść po pomoc do specjalisty, mówią to online. Dlatego ja myślę coraz częściej o tym, czy by nie zrobić takiej transmisja, bądź w transmisji, nie w terapii, tylko bądź w transmisji na przykład. I będziemy to robić na kanapie takiej, że będziesz leżał, patrzył w sufit. Ale to zobaczymy może. Ale no, dobra. Tytuł.
2: Tak. To trochę z moich obserwacji ten kawałek wyniknął u znajomych. Znaleźć się w takiej sytuacji, tak, no nie chciałbym tutaj rozwijać po prostu, no.
0: Dobrze.
2: Różnie w życiu się układa, jak tytuł mówi, niektórzy wolą żyć w kłamstwie.
0: Dobrze.
2: Życie.
0: Słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście jednak nie żyli w kłamstwie, ale za to dzięki temu usłyszymy dzisiaj wspaniały utwór.
2: Ale sam kawałek nie jest taki smutny.
0: Jest wesoły.
2: Tak.
0: Czyli jeżeli żyjecie w kłamstwie, to żyjcie na wesoło chociaż. Dokładnie. Dobra, to zagramy. A potem zrobimy tak, słuchajcie, bo to już nie, chyba nie robimy kolejnego wejścia mikrofonu. Jakby to
1: nie, myślę, że wejdziemy.
0: Bo jest chłopaków dzisiaj trzech, także mamy niecałe 2,5 godziny do godziny pierwszej. To ja zostawiam was w takim razie z utworem Psycho Live Alive, a potem od razu zagra One.

się mocno skręcili, więc nie chcę im przeszkadzać i wchodzić na wizję. Dziękujemy wam bardzo za dołączenie do dzisiejszej transmisji. Pamiętajcie, że możecie udostępnić, polubić tę audycję i zapraszamy oczywiście za tydzień. Życzę wam dobrej nocy, śpijcie dobrze, przyjemnie, tak jak pani pięknie śpiewa, rozmarzycie się, rozmarzcie się i dobrej nocy. Przytulcie się do podusi teraz. Dobra.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Coraz więcej schorzeń albo szerzej problemów zdrowotnych określanych zostaje mianem plagi XXI wieku. No i tak mówi się na przykład o pladze otyłości, mówi się o pladze bezsenności. No i plagą określa się też choroby tarczycy, w tym takie chyba najczęściej omawiane Hashimoto. Co powinniśmy wiedzieć o schorzeniach tarczycowych? Ile prawdy, a ile mitów pojawia się w przekazach medialnych? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę wraz z profesor Ewą Sewerynek. Nasz gość jest kierownikiem Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witamy, pani profesor.
2: Również witam serdecznie.
1: Wspomniana przeze mnie na początek choroba Hashimoto to jest takie autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, tak?
2: Tak. Wole Hashimoto i w ogóle choroby tarczycy są najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów do endokrynologa. I rzeczywiście w tym wole Hashimoto, jako choroba autoimmunologiczna, mówi się, że jest to limfocytarne autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. To trochę wzbudza czasami wątpliwości wśród pacjentów, ponieważ zapalenie zawsze im się kojarzy z zapaleniem bakteryjnym. Natomiast to jest zapalenie autoimmunologiczne, które polega na tym, najbardziej prosto tłumacząc, że tarczyca jest odbierana przez organizm jako obca i tworzą się przeciwko niej przeciwciała. Czyli przeciwko pewnym substancjom, które są zawarte w tarczycy. To powoduje finalnie pobudzenie procesu immunologicznego, który doprowadza, może nawet doprowadzić do destrukcji, a im bardziej ta destrukcja następuje, tym nasila się niedoczynność tarczycy, czyli niedobór hormonów tarczycy. I tutaj jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie nie każde wole Hashimoto wiąże się z obecnością niedoczynności gruczołu tarczowego. Może być choroba autoimmunologiczna.
1: Zaraz będzie pod górkę i zaraz przestaniemy rozumieć.
2: Myślę, że nie, ponieważ tak jak mówię, no, do nas często zgłaszają się pacjenci, którzy mają podwyższone TSH. I to już jest miara tego, że tam w tej tarczycy się dzieją jakieś procesy, które powodują uszkodzenie tej tarczycy i podwyższenie TSH. To uszkodzenie tarczycy, tak jak mówię, może być bardzo w szerokim zakresie, dlatego musimy indywidualizować i każdego pacjenta traktujemy osobno. To jest choroba, która dotyczy większości kobiet i tak, jeżeli chodzi o populację...
1: Pytanie dlaczego? Dlaczego właściwie kobiety?
2: Tutaj myślę, że to zależy przede wszystkim od predyspozycji do chorób autoimmunologicznych, wielu chorób autoimmunologicznych, że kobiety mają większe prawdopodobieństwo, bo choroba autoimmunologiczna jest to defekt immunologiczny. Czyli jest to stan, w którym organizm inaczej reaguje niż u człowieka, który nie ma tego procesu, reaguje w ten sposób, że tworzą się przeciwciała. Tych chorób autoimmunologicznych mamy wiele. Tarczyca, akurat jeżeli chodzi o choroby tarczycy, w większości dotyczy kobiet, mniej więcej 10 do 1. Populacyjnie około
1: czyli dwukrotnie więcej.
2: Nie, prawie dziesięciokrotnie więcej.
1: A, dziesięciokrotnie.
2: Natomiast populacyjnie Hashimoto to około 2% populacji, ale dla ludzi dorosłych około 5% to kobiety, 1% to mężczyźni. Czyli częściej